0: Gaspelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

a żadne z nich nie. Na głupi dziw, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból,

0: są, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Już pod koniec lipca będziecie mieli okazję trochę zwolnić bieg, odetchnąć pełną piersią i przenieść się w świat, gdzie muzyka folkowa spotka się z szumem lasu i dawnymi tradycjami. Już 23 lipca w leśnym zakątku Ogartówko rusza kolejna edycja kultowego Sielawa Festiwalu, wyjątkowego święta kultury słowiańskiej, etno i natury. A jak w dzisiejszych zagonionych czasach stworzyć idealną przestrzeń w duchu slow life? Skąd czerpać inspiracje do różnorodnych warsztatów? Jakich muzycznych gwiazd możemy się spodziewać w tym roku? O tym wszystkim rozmawiałam z ludźmi, którzy stoją za całym tym leśnym zamieszaniem. Organizatorami Melką Ostrowską oraz Pawłem Rybakiem. Posłuchajcie już teraz. W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj Melkę Ostrowską i Pawła Rybaka, organizatorów Sielawa Festiwal. Dzień dobry.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Witam Was serdecznie. Może na początek przybliżmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest Sielawa Festiwal.
2: To zacznę. Tak, szybciutko. Generalnie to jest wydarzenie, które trwa 3 dni w środku lasu pod naszym domem. Mamy tak, 18 koncertów, masę warsztatów, etnokramik, więc można poznać rękodzielników z naszej okolicy i nie tylko w tym roku zrobić sobie również tatuaż. Ale generalnie chodzi o to, że spotykamy się grupą ludzi, znanych sobie albo mniej znanych, w otoczeniu przyrody, w miejscu, gdzie ciężko złapać zasięg i po prostu przez te 3 dni jesteśmy razem, cieszymy się muzyką, twórczością innych ludzi i w ogóle sobą. Jakby tam zbliżamy się do siebie, rozmawiamy, nie siedzimy w telefonach, tylko to są 3 dni bycia człowiekiem dla innych ludzi i tam też się tworzą przyjaźnie i rodziny już praktycznie, także to jest takie miejsce przyjaźni.
1: Tutaj chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś, żyjemy sobie bez telefonów. Jak wiemy, wszyscy żyjemy w ciągłym biegu, a wasz festiwal promuje ideę slow life. W jaki sposób sam ten festiwal, jego formuła i bliskość natury pomagają człowiekowi zatrzymać się na chwilę i złapać takie świeże spojrzenie?
2: Myślę, że przede wszystkim

0: plus korzystam z tego otoczenia właśnie przyrody, gdzie no, u nas nie ma betonozy, jest często błoto, jest mokro, jest trawa, ludzie są brudni, ale trudno. Trudno, po prostu zwalniają i to jest fajne.
1: Przejdźmy do samego serca festiwalowych wydarzeń, czyli koncerty.
0: Wiecie, trochę idziemy coraz bardziej w tą stronę, że przestajemy brać mocno komercyjne zespoły. Wiadomo, staramy się dobrać line-up taki, żeby każdy znalazł coś dla siebie, ale też staramy się odkrywać tą muzykę taką od serca, taką trochę mniej znaną. Dawać też przestrzeń artystom na pokazania się u nas, ale z takich głównych, no słuchajcie, jeśli byliście u nas, no to oczywiście będzie Chrust, który towarzyszy nam po prostu od pierwszego koncertu na naszym podwórku. Oni otwierali naszą małą scenę i zostali naszymi przyjaciółmi, grają co roku. W tym roku też Hańba, która nie do końca jest takim typowym folkiem, aczkolwiek liczymy na to, że nasza publiczność będzie zadowolona. Oczywiście Daj Ognia, które jest, myślę, że tutaj taką topką zespołów pojawiających się. Co jeszcze ciekawe, to przyjeżdża ponownie zespół Los Camer prosto z Meksyku, bo tak się w tamtym roku u nas zakochali w tym klimacie i w ludziach, że no napisali do mnie, że no słuchaj, ogarniamy jakoś finanse, przyjeżdżamy, czy możemy, no więc jakby nie byłam w stanie im odmówić, także ta bałkańska moc również zawita na scenie. Będą też zespoły mocniejsze, takie jak Czarny Bez czy Jerna, ale też mocna alternatywa, Królówczana Smuga, która się u nas pojawi z performancem, a nie z koncertem, dla takiego trochę mrocznego klimatu, także zobaczymy, jak ludzie się u nas odnajdą, no ale to też nie wszystko, także zapraszam na nasze social media, żeby się dowiedzieć więcej, bo koncertów będzie aż 18. Pojawia się tent stage, czyli taki namiot, gdzie będą odbywały się w ciągu dnia seanse filmowe, ponieważ zaczęliśmy współpracę z siostrami Bui, które tworzą przepiękne filmy o tematyce słowiańskiej. Będą prelekcje w tym namiocie, a wieczorem ten namiot będzie się zmieniał w strefę DJ-ową techno-folku, gdzie będzie można zdjąć sobie budki, bo rozłożymy tam dywaniki, żeby było przyjemnie, trochę neonów, trochę LEDów, więc jakby tam nocna integracja będzie się odbywała na całego.
1: No właśnie, muzyka to jedno, ale nie ukrywajmy, że poza muzyką jest też bardzo dużo imprez towarzyszących, takich jak warsztaty. Powiedz mi, co czeka na naszych uczestników w tym roku?
0: Generalnie z tego, co wiem, co roku jest tego coraz więcej i ludziom bardzo ciężko jest wybrać, na co iść, bo te warsztaty się nakładają. Ale tak, no poranek na pewno będziemy rozpoczynać na naszym pięknym wzgórzu z jogą i rozciąganiem się przed koncercikami. Będą warsztaty z tworzenia biżuterii, tworzenia motanek. Będzie stoisko z ziołami, gdzie będziecie mogli się dopytać na przykład o zioła, o ich jakieś tam funkcje, właściwości. Także to jest super. Będą warsztaty kuglarskie. Co ciekawe, będzie można poćwiczyć na owocach technikę handpoke, tatuowania. Oczywiście nie będziecie mogli po tym tatuować, ale będzie można się pouczyć. Będą warsztaty z szycia Zero Waste, które już pojawiają się po raz kolejny u nas i wiele, wiele więcej. Do tego oczywiście prelekcje z podróżnikami, z ciekawymi osobami. Także każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Wiesz co, jak ja się tak słucham, to ja mam wrażenie, że chyba by nam zabrakło anteny dzisiaj, żebyśmy miały opowiedzieć o wszystkich koncertach, wszystkich warsztatach, o tym, co w ogóle będzie czekać. Kolejną ważną częścią muzycznej Sielawy jest konkurs kapel. Powiedz mi, czy zgłoszenia jeszcze trwają? Do kiedy mogą się zgłaszać? I czy w ogóle muszą spełniać jakieś warunki te kapele, żeby móc się do was zgłosić?
0: Muszą się cieszyć graniem. To jest nasza podstawa. Generalnie jeszcze kilka dni, bo z tego co pamiętam do 5 lipca mogą się zgłaszać. Zgłoszenia napływają i trochę się tego nie spodziewaliśmy. Ja zawsze mam trochę takie podejście do tego konkursu kapel, że no ogłośmy go, ale pewnie nikt nie będzie chciał u nas grać, ale z roku na rok to się coraz bardziej zmienia i ci ludzie faktycznie chcą do nas przyjechać i dzielić się tym, co tworzą. Nas to cieszy, ich to cieszy, więc to jest super moment. Także jak macie jakąś kapelę, to jeszcze się zgłaszajcie. Z chęcią was przyjmiemy i możecie się tym cieszyć razem z nami.
1: Koncerty, scena, różne warsztaty, tak jak tutaj Melka powiedziała, ale powiedzcie mi, które z tegorocznych atrakcji uważacie za absolutny hit, którego nie można przegapić?
2: Ja myślę, że absolutnym hitem będzie jednak Fire Show, które będzie poskładane z 4 grup. To będzie prawie 30 osób, które będą występować. Jest to dosyć dobre przedsięwzięcie, szczególnie, że jest to połączenie 4 grup, które mają każdy swój styl, więc na pewno będzie ciekawie, będzie wymagająco, ale będzie też, mam nadzieję, pięknie to wyglądać. I ciepło. Żywy ogień będzie gościł przez dobre pół godziny występu.
0: Z Podkarpacia będą ludzie z Krakowa, ale też nasi lokalni, z Koszalina, także dużo, dużo, dużo osób przyjedzie rozgrzać was.

0: nocą.
1: Ruszyła pierwsza pula biletów, która była sprzedawana w ciemno pod hasłem zaufaj intuicji, zaufaj drodze. Rozeszły się chyba bilety bardzo szybko.
2: Coraz bardziej nam ufacie i nas to cieszy.
1: No właśnie, powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogą szukać biletów na tegoroczny festiwal.
2: W każdych naszych social mediach, czy to Facebook, czy Instagram, czy wydarzenie na Facebooku, komentarze pod postami, tam wam wklejamy link do tych biletów, także ciężko ich nie znaleźć.
1: Teraz pytanie dotyczące logistyki. Moi kochani, spędzenie kilku dni w głębi lasu wymaga pewnego zaplanowania. Powiedzcie mi, jak logistycznie się przygotować na Sielawa Festiwal, co ze sobą zabrać, o co zadbać?
3: Logistycznie najlepiej będzie ze sobą zabrać powerbanka, bo jesteśmy... Chociaż czy najlepiej, to nie wiem. Czy chcemy mieć kontakt ze światem, czy nie potrzebujemy tego kontaktu. Ale tak, powerbank do ładowania jakichś swoich podstawowych rzeczy jest bardzo przydatny, bo jesteśmy w środku lasu po prostu, więc to też nie jest takie proste utrzymać prąd na wszystkich scenach, plus jeszcze ładowanie. Na pewno trzeba byłoby zabrać coś przeciwdeszczowego, bo jakby nasze imprezy nie mogły się obyć bez chociaż małego deszczyku. Także bardzo przydatne to jest. Co jeszcze? Logistycznie możecie szukać sobie dojazdu, bo niektórzy do nas jadą pierwszy raz. Nie przejmujcie się, wiem, że w nawigacji jest ciężki dojazd. Na social mediach naszych zawsze wrzucamy informacje, którędy wjechać, którędy będzie najlepiej, bo przypominam, że jest to dojazd do lasu, do środka lasu, trzeba po prostu jakoś wjechać. Więc śledźcie nasze social media, znajdziecie tam mapki dojazdowe, jak trafić, gdzie są parkingi. Ważne jest, żeby zabrać ze sobą namiot też.
2: I śledzie.
3: I śledzie.
2: Nie wie, że śledzi.
3: Sami tak zrobiliśmy, przypominam ci kiedyś.
1: Śledzie oczywiście do namiotu, śledzie nie takie do jedzenia.
2: Nie.
3: O jedzenie nie trzeba się martwić. Jedzenie zapewnia koło gospodyń wiejskich. Jest przepyszne, jest domowo. Jest bardzo dobrze. Ja sam się stokuję tam. Jeśli macie jakieś pytania, zawsze możecie do nas napisać. Stoimy otworem. Czasem nie jesteśmy w stanie wam odpisać. Jesteśmy już przed całym festiwalem. Nie jesteśmy w stanie wam odpisać w ciągu 3 minut. Ale jak zostawicie nam pytanie, na pewno odpowiemy. Dostaniecie odpowiedź na nurtujące was pytania.
1: No to teraz, moi kochani, jeżeli są jeszcze osoby, które się wahają, czy was odwiedzić, jak byście ich zachęcili?
2: Wiecie co? W tej dobie takiego ciężkiego kontaktu z ludźmi, w tym miejscu ci ludzie się zaprzyjaźniają. Jakby, wiecie, tworzą grupy na Facebooku, spotykają się. Ja sama czasem jeżdżąc po koncertach, słuchajcie, widzę ludzi w naszych sielawowych koszulkach, którzy biegną do mnie ze 100 metrów. Boże, Mela, cześć! Po prostu nie wiem, jak to się dzieje, ale staramy się jakby... Myślę, że to wychodzi od tego, że robimy to rodzinnie. Ja robię to z moimi rodzicami, bratem, narzeczonym. Jakby robimy to jako rodzina i ludzie łapią ten klimat, że to jest rodzina i sami stałem się rodziną. Więc jakby stwarzamy taką przestrzeń do porzucenia wszystkiego wokół i po prostu złapania tego pierwotnego kontaktu z ludźmi, takiego nieprzymuszonego, bo po prostu chcesz tego. Więc zostajemy rodziną na Sielawie, wymieniamy się później też różnymi sytuacjami życiowymi. W ogóle po prostu tam spotykacie ludzi, w których macie wsparcie w trudnych chwilach, pomimo tego, że spotykacie to te osoby czasem w dziwnych sytuacjach festiwalowych, to tak, zostajemy ze sobą na długo.
3: Więc nie do końca też zachęcamy, bo to nie jest nasz cel, żeby zachęcić. Jeśli ktoś chce, to przyjedzie, bo wie, po co przyjechał i się odnajdzie. Więc my z chęcią opowiadamy, a jak ktoś chce, to wykorzysta po prostu to zaproszenie, pojawi się i sam się przekona, że było warto lub nie.
1: To Melka mi podczas naszej ostatniej rozmowy właśnie o metalowej kupalnocce powiedziała, że zachęca, żebyście byli ich sielawową rodziną, bo zawsze możecie na nich liczyć i będą was wspierać.
3: Tak. Dokładnie.
2: Tak.
3: I zachęcamy do pozostania naszą rodziną, a niekoniecznie do tego, żeby przyjechać i odbębnić po prostu kolejny festiwal, bo nie do końca o to chodzi.
2: Tak.
3: Bo to nie jest typowy festiwal jakiejś tam muzyki. Jesteśmy mocno pomieszani, jeśli chodzi o zespoły, o warsztaty, o wszystko. Myślę, że każdy sobie coś znajdzie dla siebie i raczej nie będzie się nudził i pozna naszych stałych bywalców, może sam zostanie stałym bywalcem, jak co po niektórzy, którzy potrafią przyjechać do nas z Warszawy o 4:00 w nocy na 3 dni przed wydarzeniem i powiedzieć, bo nam się troszeczkę pomyliły terminy, ale już jesteśmy.
2: Tak,
1: no to
2: tak
1: moi
2: bywa.
1: Kochani, teraz najważniejsze. Przypomnijmy, kiedy i gdzie się meldujemy.
2: Słuchajcie, no standardowo, obok pouczyna zdroju w ogartówku 10, niektórzy twierdzą, że to pouczyńska 10, kwestia sporna. No i co, widzimy się od 23 lipca, wydarzenie trwa od czwartku do soboty, ale tak naprawdę do niedzieli, bo zanim wszyscy się pożegnają z nami, to trochę mija, więc niedziela po południu dopiero zaczyna się zwalniać pole namiotowe, jak odeśpimy i się pożegnamy, zjemy jeszcze wspólne śniadanko, więc zaczynamy 23 lipca i mam nadzieję, że się widzimy.
3: 23 lipiec, godzina 12. To otwieramy bramy.
2: Tak.
3: Możemy się spotkać wszyscy pod bramą.
1: Mnie przekonali, nie wiem, moi drodzy słuchacze, jak was. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. No i chyba myślę, że do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.
0: SK Szczecinek.
4: Sezon wakacyjny to także czas intensywnej pracy organizacyjnej dla lokalnych instytucji. Miasta w regionie przygotowują plenerową ofertę wydarzeń skierowaną zarówno do mieszkańców, jak i turystów. Jednym z punktów na letniej mapie kulturalnej naszego regionu jest Pouczyn Zdrój. Moim gościem była Renata Nizioł, dyrektor Centrum Kultury w Pouczynie Zdroju, która stawia na zróżnicowany program. Od koncertów w amfiteatrze, przez festiwale, po kino pod chmurką. Posłuchajcie, w naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj panią dyrektor Pouczyńskiego Centrum Kultury, Renatę Nizioł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Chciałabym troszeczkę porozmawiać, ponieważ przed nami sezon letni, który jest pełen wydarzeń plenerowych, koncertów. Może na początek zacznijmy od wydarzenia, które się odbyło. Festiwal Słowo i Kadr. Jak by pani podsumowała ten festiwal?
5: Tak, nasz festiwal Słowo i Kadr odbył się po raz pierwszy. To dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działania literackie oraz z dofinansowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działania filmowe, więc mogliśmy połączyć wydarzenia i literackie, i filmowe, które cieszyły się dosyć dużym zainteresowaniem. Jak na pierwszy festiwal jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru, a także z doboru, który zrobiliśmy, bo postawiliśmy na literatów, którzy są z zachodniego Pomorza. Bardzo nam zależało na tym, żeby promować literaturę z zachodniego Pomorza, więc zaprosiliśmy panią Ingę Iwasiów, zaprosiliśmy Leszka Hermana, zaprosiliśmy Marcina Grzelaka oraz już troszeczkę później zaprosiliśmy jeszcze Przemka Kowalewskiego ze względu na to, że on ma bardzo napięty harmonogram swoich spotkań. Nie mógł do nas przyjechać na festiwal, ale przybył do nas dwa dni później.
4: Czyli można powiedzieć, że bardzo udanie zainaugurowaliście sezon letni.
5: Tak można powiedzieć.
4: To teraz moja ulubiona część, czyli kino na leżakach. Jaki tytuł zainauguruje tegoroczne kino i kiedy startujecie?
5: Startujemy z kinem na leżakach 1 lipca. W tym roku wybraliśmy film dla młodzieży pod tytułem Pieprzyć Mickiewicza 3.
4: A czy wiemy jeszcze, jakie będą kolejne tytuły, czy na razie znamy tylko ten pierwszy?
5: Na razie znamy tylko ten pierwszy. Resztę będziemy dopasowywać też do pogody i do planów tak naprawdę tej objazdowej imprezy.
4: Kolejne wydarzenie, które w sumie się niedługo szykuje, to jest Pouczyn Fest. Lipiec zbliża się wielkimi krokami. Chciałam panią zapytać, co to jest w ogóle za wydarzenie i jakie gwiazdy w tym roku nas czekają?
5: Pouczyn Fest to jest nasze największe wydarzenie, wydarzenie plenerowe, które się odbywa od 6 lat. W związku z tym, że mamy piękny park zdrojowy, mamy amfiteatr i możemy tak naprawdę robić mnóstwo imprez w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni naszego pięknego parku, postanowiliśmy, że będziemy robić taki festiwal. On się z roku na rok troszeczkę zmienia, bo rozpoczęty został od festiwalu, który pokazywał też młode talenty. No niestety publika nie dopisywała na tych młodych przedstawicieli muzycznych, więc postawiliśmy tylko na znane zespoły, które mogą występować na naszej scenie i które przyciągają faktycznie uwagę. Cały festiwal nie odbywa się tylko w przestrzeni naszego amfiteatru, ale także przy pijalni Wody Joasia, gdzie odbywają się różne potyczki, zabawy, ale także zabawy taneczne. W tym roku mamy w piątek Nocnego Kochanka i nasz rodzimy z Pouczyna zespół Hangar Freak. To jest taka dosyć mocna muzyka, ale dobrze wprowadzi w nastrój Nocnego Kochanka. W sobotę mamy Limbowskiego, który nas pięknie wprowadzi do koncertu Kai. W niedzielę, tak jak w roku ubiegłym, spotkamy się na dziedzińcu Browaru, gdzie odbędą się potyczki zespołów, które się do nas zgłoszą. Odbędzie się konkurs kulinarny, który miał dosyć duże powodzenie w tamtym roku i odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. 17, 18 i 19 lipca.
4: Kolejnym wydarzeniem, tak pozostając w sumie w klimacie tych wielkich festiwali, to jest Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny West Pomerania.
5: Dokładnie tak, 19 lipca. U nas odbywa się zakończenie całego tego tego festiwalu. On będzie podróżował po zachodnim Pomorzu. Będzie występował Meksyk, Gambia i Kolumbia. Będą oni występowali w przestrzeni miejskiej. Rozpoczynamy na ulicy Wojska Polskiego przy naszym starym Centrum Kultury. Przechodzimy pod parasolkami i na zakończenie występują właśnie na dziedzińcu Browaru na zakończenie Połczyn Festu i swojego festiwalu.
1: Letnie emocje w amfiteatrze i parku zamkniemy niezwykle podniosłym wydarzeniem. Będzie to koncert wojskowy.
5: Tak, zapraszamy 23 sierpnia na koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego, który przyjeżdża do nas nie tylko z muzycznymi akcentami, ale także z tanecznymi. W tamtym roku mogliśmy oglądać balet, a w tym roku dokładamy też swoją cegiełkę i na scenie wystąpi zespół taneczny z Połczyna Zdroju.
1: Jak mogliście, drodzy Państwo, usłyszeć, czeka nas gorące lato pod względem imprezowym. A jak pani dyrektor zaprosiłaby turystów i oczywiście mieszkańców na te wszystkie imprezy, które nas czekają?
5: Zapraszamy na wydarzenia, bo tam Państwo znajdziecie wszystko, czego będziecie potrzebowali. Od muzycznych akcentów po sportowe, będzie można pozwiedzać nasz Połczyn, pospacerować, pojeździć rowerem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie do zobaczenia i do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo, zapraszam do Połczyna Zdroju.
0: SK Szczecinek.
1: A z Połczyna Zdroju przenosimy się do Szczecinka, gdzie podczas wakacji możecie wybrać się na wycieczkę szlakiem Gryfa i Jesiotra. To doskonały pomysł na letni spacer, na trasie którego spotkacie nietypowych mieszkańców prosto z miejskiego herbu. A mowa oczywiście o 10 wyjątkowych, odlanych z brązu parach, które w zabawnych, sportowych czy artystycznych pozach opanowały najbardziej charakterystyczne punkty naszego miasta. A jak wyglądały kulisy powstawania tych wyjątkowych postaci? Z twórczynią statuetek szczecineckich symboli Zofią Pilich rozmawiała Natalia Błachowska.
0: SK Szczecinek.
6: Gryf i Jesiotr. Czym dla pani są?
7: Gryf i Jesiotr. Teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter, ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej, ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia i to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu i ja wiem, jak to wygląda, a to, jak odbierają te moje rzeźby ludzie, to już jest kolejne zadanie pracy w przestrzeni publicznej, miejskiej i też fajnie jest obserwować odbiór tych prac przez ludzi.
6: Wykonała pani w sumie 20 rzeźb, 10 gryfów i 10 jesiotrów. Jak długo trwał ten proces i jak on wyglądał?
7: Proces trwał długo. Nie pamiętam, dokładnie nie liczyłam, ale od momentu projektowania szkiców do finalizacji, do montażu to było około 1,5 roku, więc naprawdę długo, ale też zadanie było bardzo duże i wymagające, bo tak jak pani powiedziała, 20 postaci, 10 gryfów, 10 jesiotrów. Proces polegał na tym, by zaprojektować pracę. Od szkicu zaczyna się praca twórcza, ale jedno szkicu się nie kończy. Tych szkiców powstało do każdej sceny około kilkanaście szkiców, kilkanaście szkiców i były to szkice rysunkowe i przestrzenne. Proces jest bardzo złożony i wymaga dużego wkładu i takiego intelektualnego pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac, następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożony, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo, wyjątkowo poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc Gryfy i Jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu, Inspirowałam się animacjami też, bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wielki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchy i Paproci. I to było były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza, bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku i była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama i w tej serii Miś i Tygrysek podróżując po Panamie są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży i trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie Gryfa i Jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
6: No właśnie, pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
7: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków, mam rodzinę. Jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
6: A takie ulubione pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, które mogłaby się pani z nami podzielić?
7: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko, to sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze, prawie że. Trochę mi tego brakuje na Mazowszu, ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku, ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest, albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
6: Czy to był pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
7: Gryf i Jesiotr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna, jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba, a takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jesiotry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę i brąz, który też bardzo lubię.
6: A jak w ogóle zaczęła się pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w pani życiu?
7: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i Mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa. Moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby. Więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
8: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka pani rodzinna tradycja.
7: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. Tak, i ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki, chyba w takiej rodzinie, po prostu to się ma chyba.
8: Czy planuje pani jeszcze jakieś prace w najbliższym czasie? Czy ma pani już jakieś realizacje w głowie albo w trakcie realizacji?
7: Ja mam realizację choćby statuetki, które są, odbywają się rozdania statuetek cyklicznie, więc ja co roku realizuję statuetki, między innymi statuetkę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, statuetkę Fundacji Dzieci Afryki, więc to jest coś, co wykonuję co roku, a dodatkowe rzeczy też albo w jakiś sposób się pojawiają w moim życiu, bo spływają, bo jest jakiś zamawiający, ale albo jest tak, że ja pomagam mojemu szczęściu i biorę udział w konkursach i sama się zgłaszam. Ja mam taką cechę, czy może to szczęście, że mi się bardzo mi się chce pracować i jestem chyba całkiem pracowitą osobą, więc mam coś, co mnie napędza do tego, żeby robić kolejne rzeczy, więc zobaczymy, co będzie dalej.
8: A co uważa pani za swój największy sukces artystyczny?
7: Chyba mogę powiedzieć, że w tym momencie jest to Gryf i Jesiotr, bo to jest, tak jak już wcześniej wspominałam, praca w przestrzeni publicznej, coś bardzo dużego. Jest to 10 scen w przestrzeni miejskiej i w Szczecinku. To chyba mogę ocenić jako największy sukces. I jak na mój młody wiek, to jest bardzo miłe i chyba też niespotykane tak często, żeby coś tak fajnego powstawało tak wcześnie. Także jestem bardzo wdzięczna. Ja po prostu czuję ogromną wdzięczność do świata, wobec świata.
8: A gdzie mieszkańcy Szczecinka mogą podziwiać pani pracę w przestrzeni naszego miasta?
7: Oj, to teraz muszę policzyć. To tak, przy Placu Wolności, przy Szkole Muzycznej, przy plaży, właściwie przy zamku, przy plaży, przy wyciągu do nart wodnych i tam jest wejście też na plażę miejską. Także przy Osirze, przy basenie Aquatur, przy wieży Bismarka, Centrum Aktywnego Wypoczynku to tam przy Kopernika. Tak, a resztę niech mieszkańcy szukają sami.
0: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska, Patryk Puszkiewicz razem z Michałem Moskalem, znani jako Guess and Pixel Pack, zapowiadają nowy projekt muzyczny, nad którym pracują od dłuższego czasu. Po mini albumie Unfold EP naturalnym procesem było utworzenie duetu, na którym chcą skupić całą swoją energię. Nowy projekt Paper Moon to połączenie muzyki elektronicznej z futurystycznymi brzmieniami funky, a jego pierwsze dwa utwory ujrzą światło dzienne już 4 września. Na pytanie, jaka to będzie muzyka, odpowiedzieli Natalii Błachowskiej. Posłuchajcie już teraz.
8: Patryk Puszkiewicz i Michał Moskal, czyli duety Guess i Pixel Pack. Cześć chłopaki.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Spotykamy się dzisiaj, bo już niedługo premierę będzie miała nowa płyta wasza, Paper Moon. Jak się z tym czujecie?
9: No bardzo dobrze, rewelacyjnie, świeżo, aczkolwiek nie tak niedługo. Ponieważ sam album w pełni wyjdzie dopiero w następnym roku, to będzie styczeń, ewentualnie początek lutego, ale już pierwsze rzeczy od nas będzie można usłyszeć we wrześniu, na początku września.
8: No to tak naprawdę już w sumie niedługo, bo wakacje szybko zlecą, już nie możemy się tak naprawdę doczekać, kiedy będziemy mogli usłyszeć efekty waszej współpracy. No właśnie, no ale wy współpracowaliście nie tylko między sobą jako duet, no ale na swojej płycie teraz zaprosiliście różnych artystów.
10: Jak najbardziej, tylko nie wiem, czy możemy mówić już o wszystkich artystach, które zaprosiliśmy. Pewniakiem na pewno jest jeden z utworów, który będzie z żywym instrumentem, z gitarą, ponieważ wszystkie inne instrumenty, które są w albumie wykorzystane na zasadzie na przykład gitary funky bądź basowych. Niestety są to banki z wtyczek typu Kontakt, typu
9: Serum. Są to syntezatory.
10: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Więc świetną sprawą jest to, że jeden utwór właśnie będzie z żywym instrumentem.
9: Dokładnie. I gitary, które nagrał dla nas do tego utworu, wykonał Michał Stemplowski ze Śląska. Pozdrawiamy serdecznie. Dodatkowo na jednym utworze pojawi się wokalista ze Stanów Zjednoczonych, Nathan Bramley. I możemy też zdradzić, że nawiązaliśmy współpracę z wokalistką o pseudonimie Olena i mamy nadzieję, że ta współpraca dojdzie do końca z sukcesem. Więc tak, tym razem są na naszym projekcie również goście. Za finalne brzmienie będzie odpowiadać Konrad Wełnas, także tutaj też mamy tło brzmieniowe, jeśli chodzi o profesjonalną stronę. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że w ten projekt jest naprawdę wiele osób zaangażowanych.
8: Ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy, to rozmawialiśmy o epce Unfold. Co się u was zmieniło od tamtego czasu?
10: Zmieniło się to, że postanowiliśmy stworzyć już duet, ale pod jedną nazwą, aby ten cały projekt, który tworzymy, aby on już był taki uskonstruowany, czyli na zasadzie, że chcemy stworzyć już, ukierunkować się pod jednym gatunkiem, który tworzymy, a nie nad gatunkiem muzycznym, tylko gatunkiem na zasadzie...
9: Wykreowanie swojego brzmienia.
10: O właśnie, tego mi brakowało słowa.
8: Okej, okay. No właśnie, a czego możemy się spodziewać po nowej płycie?
9: Możemy nazwać to w najprostszy sposób, według nas oczywiście, trochę futurystyczne disco, ale z różnymi elementami, trochę nawiązujące do retro synthwave'u, czyli będzie można mieć skojarzenia z latami 80. Będą też obecne mocniejsze utwory, wracając oczywiście do naszych korzeni, gdzie robiliśmy tą mocniejszą elektronikę, ale będzie to trochę inne, z tego względu, że pomimo mocniejszych brzmień dalej będzie słychać, że to jest ten projekt. Że to jest to brzmienie i że nie odbiegamy w żadną zupełnie inną stronę, będzie to po prostu spójne. Więc jakbym miał określić cały ten album i dopiero po wysłuchaniu tego albumu będzie można zrozumieć, o co mi chodzi, będzie kosmicznie. Przenośni i nawiązując też oczywiście do naszej nazwy, jeśli chodzi o brzmienie. Będzie naprawdę kosmicznie.
10: Tak, jak rozmawialiśmy też wcześniej odnośnie jeszcze epki Unfolda, to mówiliśmy, że epka jest spójna. Mimo tego, że jest kilka gatunków, dalej jest spójna. I teraz dochodzimy do wniosku oboje, że ona nie była spójna. Dopiero ten projekt, który teraz wykonujemy, dopiero będzie spójny.
8: Chciałam właśnie o to dopytać, o to porównanie. No ale wy tworzycie muzykę elektroniczną. Powiedzcie mi, co was osobiście w niej pociąga? Bo zazwyczaj, kiedy rozmawiamy z muzykami, no to właśnie ta żywość instrumentów, te emocje przekazywane podczas wykonywania muzyki, między innymi na żywo, a was co pociąga w muzyce elektronicznej?
9: Według mnie możliwość połączenia starych klimatów, różnych też sampli ze starych utworów, razem z nowoczesnymi syntezatorami, których użyliśmy tutaj bardzo, bardzo dużo, z brzmieniem, które według nas jest dosyć oryginalne, ponieważ naszym celem jest takie wykreowanie tych dźwięków, że jak puścimy utwór, to żeby było wiadomo, że to jest z tego projektu.
8: Czy lepiej będzie słuchać płyty w całości, czy kawałkami też będą one opowiadały pewną historię?
9: Rekomendujemy słuchanie w całości, aczkolwiek jeśli dla kogoś te mocniejsze klimaty, które też będą tam obecne, ale w mniejszości, nie będą podpasowywać, zawsze można przewinąć i dalej będzie się utrzymywać w tym klimacie i zdecydowanie uważam, że osoby, którym się główna koncepcja spodoba, na pewno zostaną też na inne utwory.
10: Tak, i utwory, które pojawią się we wrześniu, też pokażą na pewno to, że album jest dwojaki, czyli że osoba, która będzie słuchała tego albumu, znajdzie tam też klimaty, które są powiedzmy mocniejsze, z mocniejszym, jeśli chodzi o puszczanie, powiedzmy w cudzysłowie klubie, ale też klimaty właśnie, jak Patryk mówił wcześniej, połączenie właśnie synthwave i funky.
9: Tak, na sam start wypuszczamy dwa utwory i jest to celowy zabieg po to, żeby pokazać, w jakich kierunkach będziemy szli. Chcemy uniknąć sytuacji, gdzie po popowym albumie, typowo radiowym, po miesiącu czasu wrzucimy coś mocniejszego. Nie chcemy zrazić do siebie słuchaczy, żeby ten, kto odkryje ten projekt już na samym starcie, wiedział, z czym będzie to wspólne. z czym to się będzie jadło.
8: Wspominaliście o takich kosmicznych inspiracjach. Co was w ogóle zainspirowało do tego, żeby ten album powstał?
9: Nasze gusta na pewno.
10: Tak, na 100%.
9: No i też sporo muzyki i tej nowoczesnej, która też cały czas brzmienie jakby rozwija, nowe możliwości, które mamy do tworzenia muzyki w dzisiejszych czasach, ale też chęć połączenia z klimatami tymi starszymi. Chcieliśmy połączyć tą taką energiczną elektronikę z czymś, co rzeczywiście można też do tego potańczyć, potupać nóżką.
8: W ostatnim czasie dużo się dzieje w świecie technologii. Czy przez ten czas, od momentu premiery Unfold do teraz, doświadczyliście jakichś takich skoków technologicznych, które umożliwiły wam wypróbowanie nowych technik albo jakichś nowych kroków?
9: Jest jedna rzecz. Jeden utwór, który pojawi się na albumie, jest to utwór powiedzmy samplowany z jednym utworem z 70 któregoś tam roku. I żeby dobrze samplować go, a raczej jeden konkretny element, to dzisiejsza technologia, która pozwoliła nam rozbić ten utwór na części, dosłownie na części, pozwoliła nam jeden konkretny fragment interesujący nas wyciąć go i zmodyfikować wedle naszych potrzeb. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o nowe technologie, to wykorzystaliśmy coś takiego, a jeśli pytasz o wykorzystanie przykładowo AI, to na naszym projekcie nie ma takiego miejsca, nie korzystamy z takich technologii, staramy się robić praktycznie wszystko sami, staramy się nasze pomysły własne robić za pomocą przełożenia tego na syntezatory, ewentualnie na sample, a nie wpisanie promptu w ChatGPT na przykład.
8: No właśnie, jak wy oceniacie muzykę generowaną przez sztuczną inteligencję?
10: Brakuje tak naprawdę takiego feelingu, powiedzmy, tak? Ponieważ taka, jeżeli słuchamy artysty, to raczej utożsamiamy się z tym, co on tworzy, czyli z tym jego historią wcześniejszą i tak dalej, a w momencie, w którym mamy prom, który jest stworzony w AI, to taką muzykę raczej nadaje się do muzyki, powiedzmy, reklamowej, a nie na zasadzie słuchania artysty i utożsamiania się z nim.
9: Tym bardziej w tym momencie jeszcze, na tym poziomie technologicznym AI, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, ja przynajmniej, ja słyszę, który utwór jest zrobiony za pomocą sztucznej inteligencji. I to moim zdaniem słychać, więc to jeszcze odróżnia od innych muzyków czy artystów, ponieważ da się to rozróżnić i nikt nie każe nikomu tego słuchać, ale też nikt oczywiście nie zabroni. To jest taka ciekawostka moim zdaniem, bardzo często wykorzystywana w celach humorystycznych i fajnie by było, jakby na tym zostało.
8: Wy, chłopaki, jesteście duetem niemalże wybuchowym. Pamiętam, jak ostatnim razem, kiedy się spotkaliśmy, opowiadaliście o waszych procesach twórczych. Czy tym razem poszło troszeczkę łagodniej i troszeczkę zgrabniej?
10: Nie, zdarza się, że potrafimy na kamerce rozmawiać o nawet kilka godzin tak naprawdę dziennie. Z uwagi na to, że mieszkamy w zupełnie innych miejscach. Patryk mieszka w Szczecinie, ja mieszkam w Koszalinie i praca niestety musimy wykonać niestety zdalnie. No i przez to zdarza się, że siedzimy na tej właśnie kamerce po 3-4 godziny i po prostu tworzymy.
9: I często jest tak, że nawet po tych kilku godzinach stwierdzamy, że okej, to nie był ten dzień, nie finalizujemy żadnego projektu, a przykładowo następnego dnia oboje wpadamy na jakiś pomysł i kilka dni później mamy już gotowy szkic utworu, który stwierdzamy, że okej, on się może pojawić na albumie i robimy wszystko, żeby go dokończyć, żeby już sfinalizować projekt.
8: A jak wy godzicie życie codzienne z produkcją muzyczną?
9: Przez ostatnie kilka miesięcy ciężko, ponieważ nie ukrywam, ten projekt, mimo tego, że album został w takiej surowej wersji zrobiony w 3 miesiące i ten proces dalej trwa, bo jeszcze jesteśmy na kończeniu pewnych tematów, to ciężko z tego powodu, że bardzo dużo godzin poświęcaliśmy na to. Mimo, że to są tylko 3 miesiące, to były bardzo intensywne 3 miesiące. Mnóstwo wolnego czasu, mnóstwo wolnych chwil spędzonych tak naprawdę na tym, żeby wszystkie pomysły zebrać w jedno miejsce, żeby zdecydować, które finalizujemy, które nie i żeby to miało ręce i nogi.
10: Tak, no i też muzyka to nie jest tylko tworzenie samej muzyki, tylko też pisanie, współpracę, różne ustalenia, promocja i tak dalej, bo to nie jest tylko muzyka, tylko właśnie też otoczka obok niej. I ona też dużo zajmuje czasu.
8: A co was zainspirowało do stworzenia takiej kosmicznej okładki? Jakie elementy tam się znajdują?
9: Jeśli chodzi o grafikę, dzieło przypadku tak naprawdę. I nazwa nazwa też jest dziełem przypadku, nie ukrywam. Sama jakby koncepcja duetu powstawała dosyć długo. Wpadliśmy na połączenie właśnie tego kosmicznego klimatu, jaką jest druga część nazwy, czyli właśnie Moon. I ten paper wyszedł całkowicie z poziomu burzy mózgów. Bardzo nam się ta nazwa spodobała, postanowiliśmy ją jakby wdrożyć. No i tutaj efektem tego jest okładka, gdzie napis jest powiedzmy taki metaliczny trochę. I oczywiście na górze jest zarys księżyca, żeby też odwzorowywało tą nazwę. Także nie ma tutaj zbytnio bardziej głębszych jakby teorii. Po prostu wpadliśmy na taką nazwę, postanowiliśmy ją sfinalizować pod kątem takim graficznym. Mieliśmy oczywiście kilka projektów, które musieliśmy wybrać jako najlepszy i zostało to.
8: Chłopaki, czekamy w takim razie na premierę waszego albumu, który na początku przyszłego roku już, no a we wrześniu czekamy na premierę pojedynczych singli. Chłopaki, bardzo wam dziękuję. No i do usłyszenia.
9: Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję również.
0: SK Szczecinek.
4: Szczecineski Hundel czy gazda z Hejszowej? Kiedy zapytacie Sebastiana Lewczuka o to, skąd jest, nie dostaniecie jednoznacznej odpowiedzi. To lokalny patriota, który dzieli miłość na dwa. Wychowały go szczecineckie jeziora i skały gór stołowych. Swoje uczucia do małych ojczyzn pan Sebastian przelał na papier. Tak powstały dwie książki, Gazda z Hejszowej i Kryptonim Neustettin. Natalia Błachowska rozmawiała z autorem o jego twórczości i inspiracjach.
8: Panie Sebastianie, co skłoniło pana do napisania książek?
11: Pierwszą książkę napisałem troszeczkę z nudów, bo byłem na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-a. 4 tygodnie byłem zamknięty w czterech ścianach, więc z nudów pisałem i tak powstała książka. Natomiast druga książka, czyli Kryptonim Neustettin, powstał z tego względu, że zawsze interesowałem się historią Szczecinka.
8: No właśnie, pan urodził się, wychował się w Górach Stołowych i przybył pan tutaj do Szczecinka. Jak to się w ogóle stało i dlaczego akurat Szczecinek?
11: Najgorsze pytanie, jakie ktoś może mi zadać, a szczególnie obca osoba, to jest, skąd jesteś? No jestem takim typowym pomorskim kundlem, więc urodziłem się we Wrocławiu, wychowywałem się w Szczecinku, później wyjechałem z rodzicami w Góry Stołowe. Później dzieliłem, już byłem młodzieńcem, czas między Szczecinek a Góry Stołowe. No i Wrocław.
8: Gazda z Hejszowej to tytuł pana pierwszej książki. Kim jest gazda?
11: Mną. Tak, gazda jest to przygodowa, subiektywna opowieść o ludziach i turystach i w ogóle rejonie Gór Stołowych, które widziałem jako małe dziecko, no i oczywiście młodzieniec, i spisałem te wspomnienia.
8: Jakie wspomnienia możemy znaleźć w tej książce? Co pana właśnie najbardziej w tych Górach Stołowych urzekło?
11: Urzekło mnie przede wszystkim to, że są tak naprawdę na końcu naszego świata, czyli na końcu Polski. Otoczone są granicą z trzech stron, czeską granicą, no i są magiczne. To są góry jedyne takie w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o Polskę, dlatego, że to są podobne góry jak, no nie wiem, skaliste, tylko oczywiście w mini wydaniu. No i oczywiście ten czar tych gór, bo to nie są góry wysokie, to są góry niskie, ale całkowicie skaliste. Więc gdy wynurzają się nam jakieś skały z ponad mur, z ponad mgły, no to są bardzo czarujące.
8: Czego dowie się czytelnik gazdy z Hejszowej, czego nie znajdzie w przewodnikach turystycznych?
11: Przewodniki turystyczne są pisane, no, mechanicznie. Ja bawiłem się troszkę jako dzieciak w przewodnika ze względu na to, że mieszkałem w schronisku górskim, więc oczywiście to było amatorskie oprowadzanie turystów, którzy u nas mieszkali w tych górach. Nic mnie tak nie drażni, jak widziałem przewodników, którzy na przykład oprowadzają po Szczelińcu lub błędnych skałach i opowiadają o skale. Skała taka, ta się nazywa Liczy Rzepa, ta się nazywa Mamut, ale tak, nie wiemy skąd te skały pochodzą, dlaczego tak się stało. Dlaczego mają na przykład zamarszczki? Bo po prostu to było kiedyś morze i fale wypłukiwały tą skałę, robiąc takie zmarszczki, charakterystyczne dla gór stołowych. No i na przykład nie opowiedzą historii o tym, że gdy wojny były religijne w iluś tam wiekach poprzednich, to ludzie, którzy mieszkali w tych górach, chronili się w tych skałach. Więc możemy sobie wyobrazić, jakie życie wtedy musieli prowadzić, skoro chowali się przed wojskiem.
8: A skąd pan czerpał wiedzę na temat gór stołowych?
11: To były opowieści. Tak. To były opowieści. Ja je gromadziłem w głowie. Niestety nie przyszło mi na myśl, żeby je spisywać dokładnie, więc wszystko zapisywałem na dysku twardym w głowie. Były to opowieści najczęściej osób, które tam przebywały. Opowiadały mi, ja byłem ciekawy, jak to wyglądało po wojnie. No i miałem to szczęście, że moi rodzice właśnie prowadzili górskie schronisko w Pasterce i często nas odwiedzali ludzie z Niemiec, którzy mieszkali lub byli związani z tą miejscowością. Taki przykład mogę podać, że Nie mogłem tego zweryfikować, jak te opowieści, czy są prawdziwe, czy nie. Niemniej jednak kiedyś starsza pani opowiadała, Niemka, która przyjechała jeszcze za komuny z tego drugiego obszaru, więc z tych Niemiec zachodnich, i opowiadała, że bali się bardzo SS-manów, którzy tam przychodzili i zabierali psy. Oni byli wyspecjalizowani w hodowli owczarków niemieckich. I ci SS-mani zabierali psy, które później wykorzystywali w obozach koncentracyjnych i tak dalej. Ludność ta była troszeczkę zbuntowana przeciwko Hitlerowi, ze względu na to, że ten obszar najmniej popierał Hitlera ówczesnej III Rzeszy. No ale niemniej jednak tracili te psy za darmo, bo hodowla jest opłacalna wtedy była. No ale nie buntowali się. Ta Niemka opowiadała, że pod Kłodzkiem jest miejscowość, znaczy wioseczka, która jest praktycznie w granicach Kłodzka, gdzie był Gasthof, znaczy restauracja. I w tej restauracji zbierały się osoby, które chciały się zbuntować przed już końcówką wojny przeciwko władzy, bo też byli okradani z różnego rodzaju tam świnek, krówek i tak dalej. I pewien faszysta, który mieszkał w ich sąsiedztwie, podłożył ładunki wybuchowe i gdy oni się, ci ludzie zebrali, to po prostu wysadził budynek w powietrze. Opisałem to w książce i nie będąc pewny, czy ta historia jest prawdziwa. Natomiast po kilku miesiącach, gdy ukazała się książka, oglądam, taki jest serwis History Hiding, który prowadzi pan z Walimia, redaktor z Walimia, i patrzę, a on opowiada właśnie o tej historii, której ja nie mogłem znaleźć, zweryfikować w internecie. I całą historię, tą, którą mi ta pani opowiedziała, którą ja przelałem na karty papieru, okazała się prawdziwa.
12: Panie Sebastianie, a czym różni się życie w Górach Stołowych od życia nad Trzesieckiem?
11: Diametralnie różnie. W Górach Stołowych mamy jedną drogę, która prowadzi wysokie partie, gdzie są tylko dwie wioski. Gdy ta droga zawali się, jak to miało miejsce chyba 2 lata temu, lub spadnie drzewo, lub jest śnieg, który autokar nie przyjedzie, ani żaden samochód nie przejedzie, to po prostu ludzie muszą sobie radzić sami. To boły z zakupami muszą wnosić na plecach. Natomiast Szczecinek jest specyficznym miastem, może małym, ale gdy się rozejrzymy dookoła, to tak naprawdę jesteśmy stolicą tutaj środkowego, południowego, środkowego Pomorza. Jest miastem. Jest zdecydowanie miastem, z wygodami, z autobusami. Także diametralnie się różni.
12: Poza takimi właśnie codziennymi sprawami, czy pęd życia, w ogóle nastroje, atmosfera w Szczecinku, a w Górach Stołowych, one się różnią między sobą, czy po prostu to jest Polska i po prostu jesteśmy tacy sami, niezależnie od naszego położenia?
11: Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy. Jesteśmy Polakami. Niemniej jednak w Górach Stołowych, bo na tym się skupię, życie jest dużo trudniejsze ze względu na zimy. Tam tak naprawdę zima trwa, no powiedzmy 8 miesięcy, a później jest lato. Natomiast w Szczecinku, no tak naprawdę zim żadnych takich nie przeżywamy. Może momentami, jak jest wysoka temperatura ujemna, to tak, ale diametralnie się różni. Ci ludzie mają zupełnie inne problemy jak my. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby był pęd ku karierze, ku pieniądzu. Muszą się utrzymywać najczęściej dzisiaj z turystyki.
12: A wróćmy jeszcze do mieszkania w schronisku, bo bardzo mnie to zainteresowało. Czy to było takie miejsce, taki punkt zwrotny w pana życiu, kiedy pan poczuł, że pan kocha te Góry Stołowe? Jak ta miłość do Gór Stołowych się u pana rodziła w momencie, kiedy pan tam przyjechał?
11: Połowa mojej rodziny, jak i rodzice, dziadkowie są z Wrocławia, więc jako dziecko mieliśmy tam blisko, więc zazwyczaj każdą wolną chwilę i tak spędzałem tam, no nawet nie pamiętając tego, już jako młody, mały dzieciak, w Górach Stołowych. Natomiast jak już moi rodzice zdecydowali się prowadzić górskie schronisko, a już byliśmy od dłuższego czasu w Szczecinku, to tu zostawiliśmy dom, zostawiliśmy dziadka babcie i wyjechaliśmy w Góry Stołowe. Także miłość już, ja praktycznie już kochałem te Góry Stołowe, natomiast jak je zobaczyłem i wiedziałem, że tu będę teraz mieszkał, myślałem, że dłużej niż kilka lat, no to było wow.
12: Dobrze, no to w takim razie przejdźmy teraz do drugiej książki, Kryptonim Neustettin. To jest powieść fabularna osadzona w wojennym Szczecinku. Jakie emocje czekają czytelników podczas lektury?
11: Jakie emocje, to nie wiem, dlatego że to jest subiektywny odbiór każdego czytelnika. Natomiast jak ja pisałem, to targały mną emocje takie jak lubość do wspomnień. Interesowało mnie, jak człowiek inny, czyli któryś, który żył już dużo, dużo wcześniej na tym miejscu, w którym teraz mieszkamy, jakimi kategoriami się kierował, jakie miał problemy, bo to było zupełnie inne życie tutaj w powojennym Szczecinku, czy nawet w wojennym, bo się książka zaczyna w wojennym Szczecinku. I jakie nimi targały uczucia, bo nie interesowało mnie napisanie książki, która byłaby dokumentem. Ja na pewno posiłkowałem się tymi dokumentami. Zbierałem z internetu, z gazet, z książek. No i też to, co usłyszałem od ludzi takich przypadkowych, ale nie chciałem, żeby to był dokument, których jest wiele, ale chciałem, żeby to była przygoda, żebyśmy się wczuli w rolę naszych bohaterów, co oni myśleli, jak wychodzili z problemów.
12: Czy w akcji Kryptonimu zawarł pan wątki z życia osobistego, ponieważ jest to po części też powieść o uczuciach i o emocjach?
11: Tak, oczywiście. Książka jest napisana w formie oczywiście przygodowej, natomiast jest to na tle rozmowy mojej z wujkiem, który dobrze znał powojenny Szczecinek. Natomiast bohaterem naszym jest Witold Bykowski, osoba też żyjąca wtedy i przeżywająca te przygody, które wujek mi opowiedział. Wujek wątki życia osobistego mi opowiadał, z życia osobistego Bykowskiego, czyli głównego naszego bohatera, a jednocześnie jego przyjaciela. I ja wplatałem swoje wątki z czasów PRL-u, jak Szczecinek wyglądał, a może inaczej, jak widziałem go oczami dziecka i młodzieńca.
12: Czy w tej książce znajdziemy fragmenty szczecineckiej historii? Czy czytelnik, który będzie czytał Kryptonim Neustettin, czy on może sobie skojarzyć miejsca, w których dzieje się akcja z miejscami, które teraz obecnie funkcjonują w Szczecinku?
11: Tak, oczywiście. Praktycznie cała książka jest lokowana, więc lokalizacja takich budynków, ulic czy miejsc jest jak najbardziej dla nas szczecineczan jest jak najbardziej czytelna.
12: A skąd zdobywał pan właśnie wiedzę na temat historii naszego regionu do książki? Czy to były tylko opowieści wujka, czy z jakich źródeł pan korzystał?
11: Nie, oczywiście korzystałem z prasy, korzystałem z książek. Nawet teraz kupiłem książkę, której nie mogłem dostać przez 30 lat na temat historii naszego rejonu. I też również wykorzystałem tą pamięć, którą mieli ludzie, którzy tutaj przeżywali życie.
12: Kto jeszcze uczestniczył w procesie tworzenia książki?
11: Tak, oczywiście nie jest to historia, którą tylko mi opowiedział wujek i tylko ja w tej rozmowie uczestniczyłem. To jest też historia osób, które żyły tutaj. Docierałem do tych osób, dotarłem nawet do rodziny pana Bykowskiego. Tu muszę powiedzieć, że 99% nazwisk w tej książce jest faktyczna. 99 historii miały miejsce i na tym tle ta książka powstała. Natomiast jeśli chodzi o Bykowskiego, musiałem zmienić mu nazwisko. Jest on wymieniony jako milicjant, bo był milicjantem i był najlepszym przyjacielem mojego wujka, który był partyzantem. Więc powinni ze sobą walczyć. Natomiast jeśli chodzi o walkę, to ratowali sobie życie, bo byli przyjaciółmi, znali się od dziecka. I dotarłem do rodziny we Wrocławiu, bo wyprowadzili się już na stare lata do Wrocławia do dzieci, bo tam studiowały te dzieci. No i niestety nie uzyskałem zgody na opublikowanie jego prawdziwego nazwiska. Mimo tego, że mogłem to zrobić, dlatego, że RODO nie funkcjonuje w stosunku do osób zmarłych, no ale z szacunku, dlatego, że też liczyłem na pomoc tych ludzi i się nie zawiodłem.
12: Właśnie, a jak się pisze książki? Którą pisało się łatwiej? Gazdę czy Kryptonim Neustettin?
11: Na pewno Gazdę się pisało łatwiej, ze względu na to, że pisałem wspomnienia, to co miałem w głowie, przelewając to na papier. Zawsze chciałem to zrobić. Myślałem, żeby to zrobić po prostu w formie pamiątki, ale wyszła książka. Są tam zawarte fotografie z okresów, no najczęściej lat 80., które... Właściwie to są moje fotografie, ale że z lat 80. ten czas, okres PRL-u odchodzi w niepamięć, więc chciałem, żeby był ślad jakiś, żeby ludzie pamiętali, jak się żyło wtedy, bo tak prasa, szczególnie przed wyborami, obrzydzała nam ten okres, który przedstawiała w formie szarej, burej, biednej, głodnej. Chodziliśmy w workach po zakupy, niosąc wiadro. No to jest oczywiście nieprawda. Polacy są sprytni, życie było kolorowe, a szczególnie ja jako dzieciak miałem dobre życie. Zupełnie inaczej widziałem nasze miasto. To miasto w moich wspomnieniach jest słoneczne, radosne, z kolegami, z koleżankami na podwórku. Znaczy z koleżankami to może nie, bo kto by się tym wtedy przejmował.
12: Jak wygląda proces pisania książki od pomysłu, po same wydanie?
11: Oj, to jest trudny proces, w szczególności wydanie. Napisać jest, to jest przyjemność. Przyjemność. Natomiast wydać książkę, no to już jest tak walka, znaczy walka. Może problemy z wydawnictwem, problemy z samym wydaniem. Tu miałem najwięcej problemów.
12: Z pana doświadczenia, z jakimi problemami może borykać się właśnie autor książek? Co sprawiało panu największą trudność?
11: W całych tych procesach największą trudność, no to tak jak wspomniałem, to jest wydanie już samo wydanie techniczne. Natomiast jeśli chodzi o kryptonim Neustettin, to musiałem docierać do źródeł. To była wielogodzinne prace, czasami w dzień i w nocy, jak nie mogłem zasnąć, aby te fakty, które były gdzieś tam spisane, gdzieś tam niezapomniane, żeby przelać na papier, aby moi bohaterowie funkcjonowali w prawdziwej rzeczywistości.
12: Przy okazji wydania książek organizował pan także spotkania z czytelnikami. Gdzie one się odbyły? No i jaki był odbiór?
11: Odbiór był wspaniały. Muszę się pochwalić tutaj, że ani jedna, ani druga książka nie są już dostępne. Wszystkie poszły. Natomiast jeśli chodzi o spotkania z czytelnikami, no to byliśmy niesamowicie zaskoczeni, dlatego że pierwsza książka Gazda z Hejszowej była promowana, może inaczej otwarta, w bibliotece naszej. Pani kierownik biblioteki przygotowała 8 krzesełek, no bo tak zazwyczaj tyle osób zainteresowanych przychodzi książką. Natomiast jak zaczęli się ludzie schodzić, to trzeba było gdzieś te krzesła jeszcze załatwiać. Także ja przepraszam bardzo, jeżeli ktoś musiał stać, ale no takie były warunki, a nie inne. Natomiast jeśli chodzi o drugą książkę, ze względu na to, że to jest historia Szczecinka, promocja była w muzeum i na szczęście krzesełek wystarczyło.
12: Z tego, co pan mówi, to szczecineczanie chyba interesują się historią naszego regionu. Zauważył pan takie zainteresowanie przeszłością naszego miasta wśród pana czytelników?
11: Tak, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, więc mam możliwość uczestniczenia w życiu intelektualnym tego miasta, raczej historycznym. I jeśli chodzi o Szczecinek, to jest bardzo dużo osób, które jest zainteresowane historią i to na przykład mi książce też pomagało bardzo. Wystarczy na przykład zobaczyć, jak wyglądają widokówki ze starego miasta w Szczecinku na jakimś tam portalu sprzedażowym. Jeśli chodzi na przykład o Koszalin, o Kołobrzeg, no to te widokówki kosztują, dajmy na to, 20 zł. Tak? Natomiast Szczecinek jest, osób, które Szczecinkiem są zainteresowane, jest tak dużo, że te widokówki potrafią kosztować 200-250 zł. Także jest duży potencjał, jeśli chodzi o historię i ludzi interesujących się tą historią naszego miasta.
12: A co według pana jest takiego urzekającego w Szczecinku? Czym Szczecinek się wyróżnia na tle innych miast?
11: Wystarczy zobaczyć mapę. Jeśli chodzi o Szczecinek, to nie ma drugiego takiego miasta, które byłoby tak okrążone lasami, jeziorami. Do najbliższych miast mamy tak daleko, że nikt z Polski nie ma tak daleko do dużych miast. No jeśli Koszalin możemy uznać za duże miasto, no to też jest 68 kilometrów, tak? No a do Szczecina mamy tyle samo, co do Poznania. Więc jesteśmy naprawdę tutaj, miasto jest być może małe, jeśli porównamy to z Dolnym Śląskiem, z Górnym Śląskiem, czy z Wielkopolską. Natomiast dookoła nas nie ma nic.
12: Co pana najbardziej urzeka w naszym mieście?
11: Jak wychodzę na ulicę, to myślę sobie, wow, jestem w domu. Szczecinek jest przepiękny. Moim zdaniem jest to najładniejsze miasto na środkowym Pomorzu. Natomiast gdy zapominam o tym, to przypomina mi rodzina, która przyjeżdża albo z Lubelskiego, albo z Wrocławia, gdzie chcą od razu iść na spacer, zobaczyć nasze piękne miasto, park. Ja ich oprowadzam i spaceruję z nimi i zdaję sobie sprawę, że mieszkam przy parku, a nie byłem tu kilka miesięcy. Natomiast oni cały czas spacerują po tym mieście, po parku, także są zachwyceni. No i też tym, że no nie trzeba gdzieś daleko chodzić, żeby zobaczyć Starówkę. Jest to miasto mini, ale skondensowane bardzo pozytywnie.
12: Wróćmy jeszcze do książek. Często mówi się, że rodzina jest najostrzejszym krytykiem. A jak było w pana przypadku?
11: A przepraszam, muszę odpowiadać na to pytanie. Różnie to było. Jeśli chodzi o pierwszą książkę, czyli Gazdy z Hejszowej, to no, rodzina mi nie wierzyła, że chcę taką realizację dokonać. Natomiast jak okazała się książka sukcesem, to już wspierali mnie moi członkowie rodziny w pisaniu książki Kryptonim Neustettin.
0: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
8: Przyszedł już czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błochowska za mikrofonem. Dzisiaj porozmawiamy sobie między innymi o zabytkach i atrakcjach turystycznych Szczecinka, a także w drugiej części będziecie mogli posłuchać historii najbardziej charakterystycznego budynku w Szczecinku, czyli Zamku Książąt Pomorskich.
0: SK Szczecinek.
8: Szczecinek to o wiele więcej niż tylko urokliwe miasto nad jeziorem. To prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku i nieszablonowych atrakcji. Jakie są tutejsze szlaki piesze i rowerowe? O naszym pięknym Szczecinku, targach turystycznych oraz najciekawszych trasach rozmawiałam z Andrzejem Górką i Ewą Relską z działu turystyki przy Sapiku. W naszym studiu dzisiaj prężnie działająca ekipa z działu turystyki przy Sapiku. Dzień dobry.
13: Witamy serdecznie.
14: Witamy.
8: Drodzy Państwo, rozpoczyna się sezon turystyczny w Szczecinku. Jak on się zapowiada w naszym mieście?
14: Zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, ponieważ szykujemy się do niego, że tak powiem, pełną parą. Będzie dużo wydarzeń turystycznych, będzie dużo publikacji. Już jest sporo, a będzie jeszcze więcej.
13: I to, co zawsze mówimy, jest taka bardzo dobra synergia w ramach Sapiku, czyli dział turystyki zajmujący się promocją szeroko rozumianą, turystyczną naszego miasta, jego okolic i dział promocji, dział imprez, który przygotowuje praktycznie w każdy weekend nadchodzącego sezonu coś atrakcyjnego. Dzisiaj więcej opowiemy Państwu o tych naszych działaniach turystycznych, ale ta synergia jest czymś naprawdę wartym podkreślenia i trochę tego nawet tam widzę, że zazdroszczą, że u nas jak gdyby promocja turystyczna tak ściśle jest powiązana również z promocją kulturalną, z eventami, z wielkimi wydarzeniami.
8: No właśnie, czy Państwo obserwujecie wzrost zainteresowania turystyką Szczecinka w ostatnich sezonach?
14: Zdecydowanie pokazują nam to targi turystyczne, w których bierzemy udział. Już byliśmy na targach turystycznych we Wrocławiu i tam naprawdę mnóstwo ludzi odwiedziło nasze stoisko, było bardzo zainteresowanych tym naszą ofertą turystyczną, Szczecinkiem, muralami, szlakiem Gryfa i Siotra, naszymi atrakcjami wodnymi, wszystkim tym, co możemy zaprezentować. Więc wiemy, że ludzie się interesują, że im się podoba i obiecywali, że na pewno przyjadą do Szczecinka i wierzymy, że tak będzie.
13: Jest rozpoznawalność miasta, ale też, co nas bardzo cieszy, rozpoznawalność imprez naszych. Festiwal balonowy jest skojarzony z naszym miastem. To jest bardzo dla nas miłe. Oczywiście te wszystkie sprawy związane też z wyciągiem do nart wodnych. To są zabawne historie, kiedy gdzieś opowiadamy ludziom, że po wpisaniu w popularną wyszukiwarkę w internecie hasła najdłuższy wyciąg do nart wodnych w Szczecinku, pokazują się dwa trafienia. Przede wszystkim Szczecinek i czasem może również gdzieś wymieniona Floryda, więc to zestawienie Szczecinka z Florydą jest oczywiście zabawne, zapada w pamięć, no ale my też zawsze mówimy przy tym, że gdyby przyszło czasem w jakimś teleturnieju grać o główną nagrodę, to Państwo

0: szlaki. Wydaliśmy nowe właśnie wydawnictwo, które promują szlaki przeze mnie wymienione. Mamy mapkę Szlaki rowerowe okolic Szczecinka, szlaki kajakowe okolic Szczecinka. Również szlak Gryfa Jesiotra, jest to szlak spacerowy.
1: I szlak szczecińskich murali. I to jak gdyby również targi są o tyle dobrym z wielu stron wydarzeniem, ale również bezpośrednia odpowiedź zwrotna. Po ilości ulotek, jakie schodzą, mówiąc tak językiem potocznym, widzimy właśnie, tak jak powiedziała Ewa, szlaki turystyczne to absolutnie petarda. Rekord w ogóle w rozdawaniu ulotek chyba pobił szlak szczecineckich murali.
0: Tak.
1: Tak możemy powiedzieć, w zasadzie wersja polskojęzyczna zeszła prawie że do ostatniego egzemplarza, co nie zdarza się tak często. No i też pochwalimy się chyba takim nowym wydawnictwem, ulotką, mini przewodnikiem, który nosi taki zabawny tytuł Szczecinek dla początkujących, czyli co warto zobaczyć od, uwaga, Z do A. A więc ten taki lekko przewrotny tytuł i to przymrużenie oka również się ludziom podoba, a tam oczywiście, gdy już otworzymy, mamy Szczecinek, jak my czasem mówimy, w pigułce, czyli te najważniejsze obiekty z ciekawostkami historycznymi, z opowieściami i tej ulotki również, znów wracając do tego języka potocznego, schodziło nam bardzo dużo.
2: Jak już jesteśmy przy temacie Szczecinka w pigułce, to jeżeli taki turysta, który nas słucha, chciałby się wybrać na weekend do Szczecinka, od czego powinien zacząć i co powinien wiedzieć?
1: My zawsze z tym pytaniem, które zadała pani, spotykamy się również na targach. Są również pytania, na ile przyjechać do Szczecinka. Oczywiście, czym dłużej, tym lepiej, ale znając też realia położenia geograficznego miasta, 70 km do brzegu Bałtyku, więc mówimy, że tak, idealnie 2 dni, idealnie 1,5, idealnie, i tu wracamy do tej synergii z działem promocji i też z imprezami, tak sobie zgrać, żeby na przykład zahaczyć o któryś z festiwali, ale również jeżeli ktoś zatrzyma się na wczesny obiad, około godziny 12, jadąc nad Bałtyk i zostanie w Szczecinku na te 4-5 godzin, to również to będzie z pożytkiem dla niego, a jak się pani pewnie domyśla, park miejski jest tu zawsze punktem wyjścia, bo on nas doprowadzi do obiektów sportowych z wyciągiem, do szlaków pieszych i rowerowych, oczywiście do naszego legendarnego zamku, a zaletą położenia w Szczecinka, że jest od brzegu, jeziora i zamku do centrum miasta, no idzie się całe 1,5 minuty. Więc jak gdyby od razu mamy i ratusz, i muzeum regionalne, a więc to wszystko jak gdyby w pigułce i też w nawiązaniu do szlaków, czyli ta nasza szczecinecka piętnastka, bo tak popularnie mówimy o trasie pieszo-rowerowej wokół jeziora Trzesiecko i co nas bardzo cieszy, przychodzą do nas różni turyści, niektórzy nawet, przepraszam, widać po stroju, że zaawansowani, tak? I kiedy mówimy o tej szczecineckiej piętnastce, no to mówimy tak, jesteśmy z niej dumni, ale wiemy, że dla takich prawdziwych wyczynowców to może być trochę krótko. Otóż nie, reakcje są wow, super, jaka część przez miasto, jaka część przez park, dobrze oznakowana. Więc nawet i też ta nasza szczecinecka piętnastka, którą lubimy, który każdy z nas przechodził czy pieszo, czy rowerem i będzie przechodził, czy przejeżdżał nieraz, również jest taką atrakcją, wracając do tego pani pytania, tak? Bo nawet mając 4 godziny, intuicyjnie założyć sobie aplikację szczecineckiego roweru miejskiego, zajmie to parę sekund i nawet przejechać się chociażby nie całą piętnastką, ale od stadionu Osir w kierunku Trzesieki. Tu już jest wspaniałe przedpołudnie, które zostanie na długo w pamięci.
2: No ale ta szczecinecka piętnastka to jest taki najpopularniejszy szlak turystyczny i na trasie tej szczecineckiej piętnastki można rzeczywiście spędzić cały dzień, bo po drodze mamy mnóstwo atrakcji, a po drugiej stronie jeziora, patrząc od centrum, mamy też miejsce do wypoczynku.
1: Tak, oczywiście, to jest Mysia Wyspa.
0: Tak, Mysia Wyspa jak najbardziej jest takim też bardzo popularnym miejscem, które przyciąga turystów. Ona się ciągle rozwija, teraz powstał tam park linowy, będzie może jeszcze coś, jakaś dodatkowa atrakcja. Liczymy, że tak będzie. Działa przecież punkt gastronomiczny, przypływają statki, można przypłynąć statkiem, można przyjechać rowerem, można się przejść, jak kto woli i sobie spędzić tam miło czas z rodziną lub samotnie.
1: I do czasu właśnie do tego dokładamy, tak jak wspomniałem, że warto sobie to połączyć w ten sposób, jeżeli na przykład mamy od czwartku festiwal balonowy w Szczecinku, przyjechać sobie dzień wcześniej, na przykład w środę, by poświęcić ją właśnie na szczecinecką piętnastkę, na zamek, spędzić 2-3 dni festiwalu na festiwalu balonowym i na przykład w niedzielę sobie rano wyjechać. To też jest zabawne, bo staramy się unikać tej takiej zbyt chyba nadużywanej frazy, że raz w życiu trzeba coś zobaczyć, raz w życiu trzeba pojechać. My to mówimy, że może nie trzeba, ale warto i rzeczywiście, jeżeli zadajemy pytanie widzom, czy ktoś z nich widział już na przykład na żywo nocną galę balonową. Nie chodzi o filmik na jakimś popularnym kanale, tylko na żywo. No nie. No to rzeczywiście wtedy, jak opowiadamy, próbujemy opowiedzieć, bo przecież też pani wie, że tego się nie da do końca opowiedzieć, to trzeba zobaczyć, ale już widzimy po reakcji, że nie, no to na pewno was odwiedzimy.
2: A czy na tych targach spotkaliście ludzi, którzy już byli w Szczecinku i na przykład podzielili się swoimi wrażeniami z miasta?
1: Tak, to się zdarza raz częściej, raz rzadziej i tutaj znów nie zaskoczymy, że skojarzenie jest jezioro, jedno z pierwszych. I tutaj bez względu na roczniki, czy są to ludzie naprawdę już można powiedzieć w wieku emerytalnym, którzy Szczecinek pamiętają ze swoich czasów szkolnych, bo nawet takie są przypadki. Ba, są 30-40-latkowie,

0: Którzy Szczecinek skojarzą z wyjazdu na Kolonię, ale wszyscy jak gdyby to pierwsze wrażenie to jest jezioro. Tutaj obojętnie na lata. We Wrocławiu myślę, że możemy to dla starszych być może naszych słuchaczy. Spotkaliśmy się co najmniej z dwoma osobami, które zapytały, czy pamiętamy legendarny telewizyjny turniej miast z lat 80. Szczecinek Oława. No i oczywiście byli to mieszkańcy Oławy, więc oni akurat pamiętali, że my przegraliśmy to 3-2, ale była to niezwykle miła, sentymentalna rozmowa, zwłaszcza, że ludzi z Oławy we Wrocławiu jest przecież bardzo łatwo spotkać, więc nawet takie skojarzenie było. Są to, to możemy powiedzieć, nawet romantyczne skojarzenia, bo słyszymy frazę: moja pierwsza dziewczyna pochodziła ze Szczecinka, mój pierwszy chłopak, tam się zakochałem, tam byłem na Kolonii. Więc dlatego wracamy do tych targów cały czas, że jest ten kontakt bezpośrednio z osobami, z turystami, z podróżnikami, którego się nie da zastąpić internetowo czy na jakichś łączach po prostu.
1: Wspomniał pan o turnieju miast Szczecinek Oława. To był turniej, na którym pojawiały się smocze łodzie, które w zeszłym sezonie wróciły na jezioro Szczecinka.
0: Tak, smocze łodzie to rzeczywiście ich powrót to rzecz warta odnotowania. Ci wszyscy, którzy byli przed zamkiem w zeszłym roku, no myślę, że do dzisiaj uśmiech nie schodzi z ich twarzy, a my już wiemy, Ewo, że jeszcze więcej załóg zgłosi się w tym roku, więc kolejne magiczne przedpołudnie i południe nad jeziorem wokół zamku.
2: Tak, i nawet nasza załoga Sapiku będzie startować, więc możemy się pochwalić już, że będziemy działać.
1: No to w takim razie, żeby zachęcić też mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w turnieju smoczych łodzi, ile osób się zmieści na takiej smoczej łodzi?
0: Ewa była w tej załodze i zaraz sobie na pewno przypomni.
2: Około 15 osób. Dużo. Duża ekipa.
0: Oczywiście te szczegóły państwo znajdziecie na odpowiednich portalach, przy zapisach, ale warto się zebrać, bo czasem ludzie się niepokoją, że może w ramach jednej firmy będzie ich za mało. Jeżeli będzie to grupa przyjaciół z podwórka i zgłosi się odpowiednio wcześnie, myślę, że zupełnie spokojnie będą mogli wystartować. Aczkolwiek zainteresowanie będzie, już wiemy właśnie po tym, co mówiliśmy, że będzie więcej załóg w tym roku, więc tak, te smocze łodzie powracają.
1: Przy okazji naszego poprzedniego wywiadu padło takie stwierdzenie, że Szczecinek stoi żywiołami. W Szczecinku króluje woda i powietrze jako żywioły i to są chyba właśnie te obszary, na których skupia się szczecinecka turystyka.
0: Tak, no bo tak jak mówimy, te wszystkie drogi prowadzą na Szczecineckie Jezioro i z drugiej strony w powietrze, ale też na ziemię, bo chociażby tutaj Ewa o tym mogłaby więcej powiedzieć, z wielkim zainteresowaniem spotkała się nasza informacja o szlaku rowerowym wiodącym do Obornego Sulinowa.
2: Tak, tak, ten szlak jest bardzo popularny tutaj wśród turystów. My też go promujemy, bo jest piękny i faktycznie jeden dzień wystarczy, żeby sobie dojechać do Bornego spokojnie i wrócić do Szczecinka i po drodze podziwiać przepiękne widoki. Pani też polecam?
1: Ja bardzo chętnie, ale właśnie nie byłam jeszcze na tym szlaku.
0: Bezpiecznie poprowadzone, co jest ważne, bo tutaj też pytają takie pytania ludzie jeżdżą całymi rodzinami, więc on jest bezpiecznie poprowadzony, dobrze oznakowany. Te mapki również można u nas dostać. I co warto podkreślić jeszcze, bo rzeczywiście ten Wrocław mamy świeżo w pamięci, że też czasem chyba z przyzwyczajenia narzekamy na nasz stan dróg, stan kolei. Natomiast na takie we Wrocławiu często pojawiające się pytanie, ile godzin trwa podróż do was. Jeżeli ludzie się dowiadują, że kolejami to jest niecałe 4 godziny, to to też robi robotę, tak? Bo wydawałoby się, gdzie Wrocław, gdzie Szczecinek, gdzie Rzyma, gdzie Krym. A to są 4 godziny w pociągu Eska, praktycznie droga lądowa, która prowadzi do Poznania, wyjeżdża za Poznań, gdzie jest ciągle w dobrym stanie Krajowa 11, która też de facto docelowo będzie Eską. Więc to również nam daje taką perspektywę, tak? Że nie tylko w Szczecinie ludzie wiedzą, że to jest relatywnie blisko, ale nawet ci we Wrocławiu, którzy mówią wow, to trzeba przyjechać.
1: A czy mieszkańcy Szczecinka chętnie korzystają z naszych atrakcji? Czy jednak spotykacie się z takimi zdaniami, że już jest troszeczkę oklepane? Ja myślę, że ja się spotykam przynajmniej z takimi stwierdzeniami, że ludzie po prostu nawet w Szczecinku czasami nie do końca wiedzą, że mamy aż tyle szlaków rowerowych, więc przypomnijmy może naszym mieszkańcom, żeby jeszcze raz mogli zakochać się w naszym pięknym mieście, gdzie znaleźć informacje na temat atrakcji, które czekają.
2: Wszelkie informacje znajdziecie państwo w naszym Centrum Informacji Turystycznej, które teraz na czas remontu znajduje się w holu Kina Wolność. Więc tam jest punkt, gdzie panie dopowiedzą, gdzie są materiały, gdzie wszystkiego się państwo dowiecie i serdecznie zapraszamy. Można tam też kupić nasze miejskie gadżety, album miejski, który jest naszym też świeżym wydawnictwem. Warto, żebyśmy się nim może pochwalili.
1: Tak, koniecznie, koniecznie. Proszę parę słów o tym albumie.
2: Więc album jest tutaj takim komponentem wielu szczecineckich fotografów, którzy zechcieli użyczyć swoich zdjęć i właśnie dzięki temu pojawiło się takie piękne opracowanie, które promuje nasze miasto i zachęcamy serdecznie, żeby sobie je nabyć. Turystów, ale również mieszkańców Szczecinka, bo to jest naprawdę fajna pamiątka, żeby mieć po prostu w ręku coś fizycznie. Zdjęcia teraz są promowane zawsze przez internet, a jednak na papierze to jest na papierze. Ta tradycyjna wersja ma gdzieś tam swój charakter, ma swój klimat.
0: A oczywiście serdecznie... w albumie i szczecinecka przyroda, i architektura, i sport, i kultura, więc naprawdę taki niż masz w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli dla każdego coś miłego i oczywiście świetny świetny prezent. Warto też powiedzieć przy okazji targów o różnego rodzaju wydawnictwach, czy to branżowych typu Poznaj Polskę, czy to perłach turystycznych w różnych wymiarach, czy też myślę, że możemy tutaj na antenie powiedzieć o takim bardzo zasłużonym kwartalniku turysta wydawanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, gdzie prawie regularnie Szczecinek gości i w ostatnim numerze, który pierwszym tegorocznym, jeden z tekstów okładkowych, atrakcyjne trasy Szczecinka. A tam barwnie ilustrowane informacje o szlaku Gryfa Jesiotra i również o szlaku szczecineckich murali. I rzeczywiście te murale, o których mówiliśmy, że ten rekord w wydawaniu tych broszurek, to też obserwujemy świetne reakcje, bo w zasadzie murale chyba trafiają do wszystkich. Czyli są osoby z kręgów, powiedzmy, nie wiem, studentów sztuk pięknych, gdzie w sposób naturalny patrzą na nazwiska, mówią, wow, przecież to absolutnie światowa czołówka. Ale również młodsi czy starsi, prawda, przeglądając, bo to jest zawsze ta chwila, kiedy ktoś przychodzi na stoisko, z nami rozmawia, korzysta z animacji, bo tu chyba warto, Ewo, w tym momencie też się pochwalić, że specyfiką targową jest takie połączenie części animacyjnej z częścią informacyjną. I tak jak to w życiu, jak nie ma tej synergii, to same informacje, mimo że najbardziej ciekawe, mogą w pewnym momencie nużyć. Taka jest prawda, pomimo koloru, barwnych opowieści. Sama animacja, oderwana od części informacyjnej, jest animacją, która jest świetną zabawą, ale czy pozostanie w pamięci? Natomiast dzieje się tak, jak między innymi na naszym stoisku, gdzie animacje dla dzieci, dla dorosłych, dla całych rodzin, z konkursami, z nagrodami,
2: z warsztatami,
0: z tatuażami, połączymy z częścią informacyjną, o której już Państwu opowiadaliśmy, to jest to właśnie efekt, który chcemy osiągnąć.
1: Moimi gośćmi byli Andrzej Górka i Ewa Relska z działu turystyki z Sepiku, a już za chwilę kolejna część.
3: SK Szczecinek News.
4: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku. Dziś wygląda jak elegancki biurowiec nad jeziorem, a w środku kilka wieków historii. Od słowiańskiego grodu po centrum konferencyjne. Wszystko w jednym spacerze po murach.
5: Ten spacer zaczyna się od wody. Zamek stał kiedyś na wyspie jeziora Trzesiecko z drewnianym mostem ze zwodzonym przęsłem. Melioracje w XVIII i XIX wieku obniżyły poziom jeziora. Wyspa stała się półwyspem, a warownia wylądowała prawie w centrum miasta, między jeziorem a parkiem w stylu angielskim.
4: A zanim pojawił się zamek, była tam słowiańska osada obronna, czyli najpierw gród, potem murowana rezydencja książęca?
5: Dokładnie. We wczesnym średniowieczu istniał tu gród, a na początku XIV wieku książę Warcisław IV kazał go umocnić i wznieść murowany dom mieszkalny. Tak powstało najstarsze południowe skrzydło. Twardy rdzeń zamku, który od razu pełnił też funkcję administracyjną.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Szczecinek.
4: A kiedy zamek stał się typową twierdzą na pograniczu, patrzącą nerwowo w stronę Krzyżaków?
5: W XV wieku, gdy Szczecinek leżał przy granicy z Nową Marchią, rządzoną przez zakon krzyżacki, zamek był ważnym ogniwem obrony księstwa, a z tego czasu pochodzą mury z rombową dekoracją z ciemnej cegły zędrówki, widoczną do dziś.
4: Czyli nie tylko mury, ale też polityka. W kalendarium pojawiają się antypolskie zjazdy. Co tam się działo?
5: W 1409 roku obradował tu wielki mistrz Ulrich von Jungingen z książętami pomorskimi, a w 23 XV wieku kolejny, wyraźnie antypolski zjazd z udziałem między innymi króla Eryka I i wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa. Zamek był miejscem decyzji ważnych dla całego regionu.
4: Czyli w tych salach knuto plany, które z polskiego punktu widzenia nie wyglądały najlepiej.
5: Można tak to ująć. W drugiej połowie XV wieku dobudowano od strony miasta skrzydło północne, bramne, które później stało się kluczowe dla całego układu zabudowy.
4: Jak wyglądał zamek w XVI wieku, kiedy sprawy militarne trochę się uspokoiły?
5: W XVI wieku pełnił głównie funkcje gospodarcze i administracyjne. Powstała nowa stajnia ze spichrzem, a tak zwany dom rycerski, czyli dzisiejsze skrzydło południowe, miał wielką salę, w której po pożarze kościoła farnego odprawiano nabożeństwa. Cały zespół tworzył czworobok. Na południu dom rycerski, na północy budynek bramny. Po bokach dom starosty, browar, stajnia i spichrz.
4: I w tym momencie wchodzi na scenę księżna Anna Maria, wdowa po Błogosławie XIII, cała na renesansowo.
5: W 1606 roku zamek stał się jej siedzibą wdowią. Przebudowano dawny dom rycerski na renesansową rezydencję według wskazówek księcia Filipa II. Powstał dwukondygnacyjny budynek z wystawkami, sygnaturką z zegarem i basztą od wschodu, z reprezentacyjną salą książęcą, sypialnią i gabinetem na piętrze.
4: Brzmi jak bardzo elegancka rezydencja, a ta wielka sala jadalna?
5: Zajmowała zachodnią część budynku. Miała ceglaną posadzkę, ozdobny strop na dwóch słupach, 20 poroży jeleni na ścianach, mapę księstwa pomorskiego Eilhardusa Lubinusa i herby miast europejskich. Wyżej były damskie alkowy i komory oświetlane oknami w wystawkach.
4: Czyli zamek miał już wtedy coś w rodzaju galerii sztuki, tylko zamiast obrazów poroża i herby.
5: Można tak to nazwać. Po śmierci Anny w 1616 roku zamek przejął Filip II. Planował nowe skrzydło w miejscu budynku bramnego, ale zmarł zanim je zrealizował. Później Szczecinek przypadł księciu Ulrykowi, który przepisał zamek swojej żonie Jadwidze Brunszwickiej i rozpoczął budowę nowego, okazałego skrzydła północnego.
4: A co z tym nowym skrzydłem? Czy ono w ogóle zaczęło żyć?
5: W XXIII XVII wieku miało już 3 kondygnacje, około 50 metrów długości, włoski dach i 3 wieże, ale było nieukończone, bo Ulryk zmarł w wieku 33 lat. Jadwiga zamieszkała w skrzydle południowym. W północnym urządziła kaplicę i doprowadziła budowę do końca w 26 roku.
4: I wtedy zamek osiągnął swój największy rozmach?
5: Można tak powiedzieć. Przejazd bramny miał 15 metrów długości. Od dziedzińca biegły krużganki i wieża z klęconą klatką schodową. Jadwiga mieszkała tu do śmierci w 50. XVII wieku. Potem zamek przejęli Brandenburczycy. Skrzydło północne zamieniono w magazyny, a w południowym ulokowano sąd grodzki.
4: Czyli z rezydencji książęcej dość szybko zrobił się magazyn i sąd. To musiało odbić się na stanie budynków.
5: Skrzydło północne szybko podupadło. Pękały sklepienia, dach przeciekał, więc w 67 roku rozebrano oba piętra i wzniesiono je od nowa. Południowe trzymało się lepiej, choć wody jeziora podmywały narożnik, który wzmocniono palami. Pod koniec XVII wieku architekt Victor Deport przebudował je w duchu późnego baroku. Uprościł bryłę, zlikwidował wystawki i sygnaturkę, urządził prostsze, bardziej użytkowe wnętrza.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Szczecinek.
4: To wszystko brzmi jak długa historia architektury w pigułce. Jak zamek przetrwał czasy nowożytne i XIX wiek?
5: W nowożytności zamek stracił funkcję reprezentacyjnej rezydencji i stał się obiektem administracyjno-gospodarczym. W XVIII wieku działała tu manufaktura pasów brzusznych, a od początku XIX wieku szpital i przytułek. Kolejne przebudowy w XIX i XX wieku zatarły część średniowiecznego charakteru.
4: Czyli z królewskich komnat do sal szpitalnych i przytułku. Dość mocna zmiana klimatu.
5: I to nie koniec. W czasie II wojny światowej mieściła się tu siedziba Gestapo. Po wojnie obiekt przejęło wojsko. Później był domem wycieczkowym i biurowcem. Po sprzedaży w 1996 roku zamek stał się praktycznie zamkniętym kompleksem biurowym.
4: Brzmi jak moment, w którym historia mogła się po prostu zatrzasnąć za szlabanem.
5: Na szczęście tak się nie stało. W 2011 roku rozpoczęto restaurację południowego skrzydła, a we wrześniu 2013 roku uroczyście je otwarto. Zamek zyskał nowe życie jako centrum konferencyjne Zamek z salami konferencyjnymi, przestrzeniami wystawienniczymi i zapleczem hotelowym, a w innych częściach działa m.in. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
4: Czyli dziś w tych murach spotykają się leśnicy, uczestnicy konferencji, artyści i turyści. Dość nietypowe połączenie.
5: Zamek nie jest już tylko zabytkiem do oglądania z zewnątrz. To miejsce pracy, spotkań i wydarzeń kulturalnych, gdzie obok fragmentów dawnych murów i sklepionych piwnic odbywają się konferencje, wystawy i koncerty.
4: Jak wygląda dziś architektura zamku dla kogoś bez historycznego przygotowania?
5: Widać ceglaną bryłę południowego skrzydła z wysoką podmurówką i naczółkowym dachem, z dekoracyjnymi wzorami z ciemnej cegły, nawiązującymi do gotyku. Wnętrza kryją sklepione piwnice i dawne sale, a młodsze, XIX- i XX-wieczne skrzydła sprawiają, że całość jest zapisem wielu epok.
4: Czyli trochę jak palimpsest. Pod nową warstwą zawsze coś starszego.
5: Dokładnie. W południowym skrzydle są stałe ekspozycje o dziejach zamku i regionu, a jednocześnie funkcjonuje tu nowoczesne centrum konferencyjne, galeria sztuki i zaplecze hotelowe, które pokazują, jak ten zamek żyje dzisiaj.
3: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Szczecinek.
4: Jak dziś wygląda dostępność zamku? Czy można po prostu wejść na dziedziniec, zejść do lochów, wejść na wieżę?
5: Dziedzińce i tarasy zamkowe są otwarte codziennie od 6 do 23. Wstęp jest bezpłatny. Wystawy w południowym skrzydle oraz lochy są dostępne od wtorku do niedzieli, od 10 do 17. Ostatnie wejście odbywa się pół godziny przed zamknięciem. Obowiązują bilety. Bilet normalny na wystawy i lochy kosztuje 15 zł, ulgowy 9 zł. Jest też bilet łączony, który obejmuje wejście na wieżę dzwonów i wystawy. W wersji normalnej kosztuje 20 zł, w ulgowej 12 zł.
6: A sama wieża dzwonów?
5: Wieża dzwonów jest czynna codziennie od 10 do 17. Ostatnie wejście również odbywa się pół godziny przed zamknięciem. Bilet na wieżę kosztuje 10 zł w wersji normalnej i 6 zł w wersji ulgowej. To dobra okazja, aby zobaczyć panoramę Jeziora Trzesiecko, parku i miasta z góry.
6: Czyli można najpierw zejść do lochów, a potem od razu wyjść na samą górę. Pełen przekrój pionowy przez historię.
5: Dokładnie tak. Warto tylko pamiętać, że część ekspozycji może być czasowo niedostępna z powodu prac modernizacyjnych. Dlatego dobrze jest sprawdzić aktualne informacje o godzinach otwarcia i dostępności wystaw na oficjalnej stronie Centrum Konferencyjnego Zamek. To pozwala uniknąć rozczarowania na miejscu.
6: A jak z dojazdem? Zamek jest trochę schowany w parku, ale to wciąż centrum miasta.
5: Zamek leży w ścisłym centrum Szczecinka, tuż przy jeziorze Trzesiecko i zabytkowym parku miejskim. W pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej oraz parkingi dla samochodów osobowych. To miejsce, do którego można dojść pieszo z wielu punktów miasta. Blisko jest też przystań tramwaju wodnego, który kursuje po jeziorze. Z pokładu tramwaju widać zamek od strony wody, co daje zupełnie inną perspektywę niż ta z parku.
6: I jeszcze ten słynny wyciąg do nart wodnych na Trzesiecku, jeden z najdłuższych w Europie. Zamek ma więc sąsiadów bardzo sportowych.
5: To ciekawe zestawienie. Z jednej strony średniowieczne mury, z drugiej nowoczesna infrastruktura rekreacyjna. Spacer po parku wokół zamku pozwala zobaczyć, jak te światy się przenikają. W alejkach widać dawne założenia ogrodowe, między innymi ślady ogrodów różanych. Jest muszla koncertowa, w której odbywają się wydarzenia plenerowe. W sezonie letnim okolica tętni życiem. Zamek staje się wtedy naturalnym tłem dla koncertów, festynów, spotkań.
3: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Szczecinek.
6: Wróćmy jeszcze na chwilę do samej historii politycznej. Wspomnieliśmy o antypolskich zjazdach, o księżnych, o krzyżakach. Jaką rolę zamek odgrywał w szerszym kontekście Pomorza?
5: W średniowieczu był ważnym ogniwem systemu obronnego księstwa zachodniopomorskiego. Leżał na pograniczu, w pobliżu ziem kontrolowanych przez zakon krzyżacki. Z tego powodu stał się miejscem zjazdów politycznych, narad, spotkań władców. W nowożytności, po przebudowie na rezydencję renesansową i późnobarokową, był jedną z siedzib rodu Gryfitów. Choć później stracił charakter rezydencjonalny, do dziś należy do nielicznych materialnych pozostałości po słowiańskiej dynastii, która rządziła Pomorzem przez kilka stuleci.
6: Czyli w pewnym sensie to jeden z ostatnich świadków tamtej dynastii.
5: Tak, wiele rezydencji Gryfitów nie przetrwało w takiej formie. Zamek w Szczecinku, mimo licznych przebudów, wciąż zachowuje fragmenty średniowiecznych murów, gotyckie detale, układ piwnic. To sprawia, że jest ważnym punktem odniesienia dla historii całego regionu. Jednocześnie jego losy po upadku dynastii pokazują, jak zmieniały się funkcje takich obiektów. Od rezydencji przez magazyny, sąd, więzienie, szpital, przytułek, aż po współczesne centrum konferencyjne.
6: Brzmi jak biografia człowieka, który w życiu robił już wszystko. Był wojskowym, urzędnikiem, gospodarzem, lekarzem, a na końcu został organizatorem konferencji.
5: To dobre porównanie. Zamek w Szczecinku jest miejscem, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością w bardzo dosłowny sposób. W jednej sali można oglądać ekspozycję o dziejach Pomorza, a w sąsiedniej odbywa się współczesne spotkanie biznesowe. W piwnicach czuć chłód dawnych lochów, a kilka pięter wyżej widać nowoczesne wyposażenie sal konferencyjnych.
6: Jakie elementy architektoniczne najbardziej przyciągają uwagę osób, które interesują się detalem?
5: Na pewno ceglane dekoracje w kształcie rombów z ciemnej cegły zędrówki na murach obwodowych. To charakterystyczny motyw dla tego zamku. Warto zwrócić uwagę na sklepione piwnice, które zachowały się pod południowym skrzydłem. Wnętrza, choć wielokrotnie przebudowywane, wciąż noszą ślady dawnych podziałów. W opisach historycznych pojawiają się też elementy, których dziś już nie ma, jak sygnaturka z zegarem na dachu czy bogato zdobione piece kaflowe. Te opisy pomagają wyobrazić sobie, jak wyglądała rezydencja w czasach największej świetności.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Szczecinek.
6: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. W kalendarium pojawia się informacja, że w 707 roku na zamku miał przez dłuższy czas mieszkać Karol Radziwiłł. To dość egzotyczne nazwisko jak na Pomorze.
5: To jedna z ciekawostek. Źródła wspominają, że w początkach XVIII wieku na zamku miał mieszkać Karol Radziwiłł. Nie ma jednak wielu szczegółów na temat jego pobytu. To pokazuje, że zamek był miejscem, które przyciągało nie tylko lokalnych władców, ale też przedstawicieli innych rodów. Niestety w tym przypadku brakuje szerszego kontekstu, więc można tylko stwierdzić, że taka informacja się pojawia, bez budowania wokół niej rozbudowanej opowieści.
6: Czyli mamy tu klasyczny przykład historycznej wzmianki bez rozwinięcia. Wiadomo, że był, ale nie wiadomo, co robił.
5: Dokładnie. W takich sytuacjach lepiej pozostać przy faktach i nie dopowiadać historii, których nie potwierdzają źródła. Zamek ma i tak wystarczająco bogatą, dobrze udokumentowaną przeszłość. Od Słowiańskiego Grodu przez czasy Warcisława IV, Barnima III, Eryka II, Filipa II, księżnej Anny i Jadwigi, po okres brandenburski, pruski, czasy wojen światowych i współczesną rewitalizację.
6: Jeśli ktoś interesuje się bardziej codziennym życiem zamku, a nie tylko wielką polityką, co może tam znaleźć?
5: W opisach inwentarzowych pojawiają się szczegóły, które pokazują codzienność. Wspomniane są kuchnie, komory, stajnie, spichrze, browar. W salach wisiały poroża jeleni, mapy, herby miast. Ściany obito czerwonym suknem, piece miały kolorowe kafle. W piwnicach przechowywano zapasy. W skrzydle północnym urządzono magazyny zboża, a później więzienie. To wszystko tworzy obraz miejsca, które żyło na wielu poziomach. Dziś część tej codzienności można odczytać z zachowanych murów i opisów, a część pozostaje w sferze wyobraźni.
6: I to chyba jest w tym wszystkim najciekawsze. Z jednej strony twarde cegły, z drugiej wyobrażenie, jak ktoś kilkaset lat temu wchodził po tych samych schodach, tylko w innym stroju i z innymi problemami.
5: Zamek w Szczecinku daje taką możliwość. Można przejść przez dziedziniec, spojrzeć na mury z rombową dekoracją, zejść do piwnic, wejść na wieżę, a potem wyjść do parku i zobaczyć jezioro. W jednym miejscu spotykają się różne warstwy czasu. To sprawia, że ten obiekt jest czymś więcej niż tylko ładnym budynkiem nad wodą. Jest opowieścią o Pomorzu, o dynastii Gryfitów, o przemianach politycznych i społecznych, ale też o tym, jak współczesność potrafi wykorzystać dziedzictwo, nie zamieniając go w martwy pomnik.
3: SK Szczecinek News.
7: To są magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. 14. edycja najgłośniejszego festiwalu nad Trzesieckiem przed nami. Materia Fest wystartuje 28 sierpnia i potrwa 2 dni. A o festiwalu z Michałem Piesiakiem, organizatorem i wokalistą zespołu Materia, rozmawiała Natalia Błachowska. W naszym studiu dzisiaj Michał Piesiak, jeden z twórców Materia Festu. Cześć.
8: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
7: 14. edycja Materia Festu przed nami. Jak ty się z tym czujesz?
8: Ja się czuję z tym bardzo dobrze. Przede wszystkim cieszę się, że ta idea, która kiedyś gdzieś tam została zaszczepiona, dalej się rozwija i trwa i nieprzerwanie. Możemy ten festiwal tutaj organizować, także to jest, myślę, taka budująca rzecz dla nas.
7: Przez Materia Fest przewinęły się naprawdę głośne gwiazdy, między innymi Behemoth, głośny w 2017 roku. Pamiętam ten koncert pod sceną. No, a w tym roku kogo będziemy mogli posłuchać?
8: W tym roku, no też zespół z Polski będzie główną gwiazdą takiego samego w zasadzie kalibru jak Behemoth. Będzie to zespół Vader, zagrają w sobotę, za to w piątek gwiazdą główną będzie zespół Lipali, który też jest zjawiskową sytuacją, bo się reaktywują po kilku latach jakby przerwy, także liczymy na jakieś specjalne tutaj występy.
7: Nieodłącznym elementem Materia Festu już którąś edycję jest także przegląd kapel. Jak to wyglądało w zeszłym roku i jakiej frekwencji spodziewacie się w tym roku?
8: No, jeżeli chodzi o sam przegląd jakby, to rzeczywiście jest to stały jakby element festiwalu, dlatego że pomyśleliśmy po prostu, żeby dać szansę młodym zespołom, tak jak my kiedyś byliśmy młodym zespołem. Jeździliśmy po różnych tam właśnie konkursach i to okazał się być jakby dobry sposób na zbieranie sobie jakby fanów po Polsce. No i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Generalnie co roku kilkadziesiąt zgłoszeń do tego konkursu przyjmujemy. Myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję na konkurs, będzie taka sama jak w poprzednich latach, albo i może lepsza. A jeżeli chodzi o samą publikę już festiwalową, no to spodziewamy się też sporej frekwencji, dlatego że bilety są zjawiskowo tanie w tym roku, więc myślę, że będzie to bardzo fajna impreza na zakończenie wakacji.
7: Materia Fest jest taki czas na kalendarzu imprezowym naszego miasta, kiedy to Trzesiecko po prostu aż trzęsie się w posadach. Wszystko drży od tej głośnej muzyki. Chciałabym teraz zadać ci takie pytanie. Czy ty pamiętasz w ogóle pierwszą edycję Materia Festu? Bo ja osobiście pamiętam.
8: No pewnie, że pamiętam. To była edycja na Mysiej Wyspie jeszcze, nie? Wtedy z tą pierwszą edycją mi się kojarzy takie coś na najbardziej, jakby jak sobie pierwsza myśl taka, która mi wpada do głowy, to jest to, że w zasadzie nie wiem, jak my to zrobiliśmy, bo my nie mieliśmy jakby żadnego doświadczenia w robieniu tego typu rzeczy i w zasadzie teraz tak analizuję, że to tak naprawdę wsparcie ludzi, którzy organizowali to od początku, czyli ludzie z Sapiku i ludzie z miasta, po prostu pomogli nam to dźwignąć i później jakby dzięki temu wsparciu mogliśmy tą formułę rozwijać.
1: Jak w twoich oczach, w oczach Michała z Materii, zmienił się Materia Fest przez tych 14 lat?
8: No, zmienił się, nie wiem czy sporo, ale na pewno staraliśmy się zawsze jakby dokładać jakieś tam kolejne rzeczy, czyli no, zaczynaliśmy na początku od jednego dnia i kilku koncertów, a teraz mamy dwudniowy festiwal z polem namiotowym, z konkursem kapel, z koncertami gdzieś tam w przeszłości naprawdę gwiazd światowej klasy jakby, zresztą w tym roku tak samo. Także no to jest jakby, tak jak powiedziałem na początku, jest to takie budujące, że można w tym temacie, w tej materii ciągle coś tam rozwijać. Chociaż jakby jeżeli chodzi o samą formułę jakby i wygląd festiwalu, no to ostatecznie jest to festiwal muzyki gitarowej, więc pewnych rzeczy nie należy też zmieniać jakby, tylko zostać przy tym jakby od czego się zaczęło, ale rozwijać jakoś tak i urozmaicać imprezę. No i mam nadzieję, że ludzie też to dostrzegają.
1: Masz którąś edycję Materia Festu, którą wspominasz z takim największym sentymentem? Było jakieś takie wydarzenie, które najbardziej zapadło ci w pamięci?
8: Dla mnie jakby każdy najważniejszy moment i każdy jakby Materia Fest jest szczególny, dlatego że mi najbardziej zależy jakby na tym, żeby ludzie, którzy przyjadą i wydadzą pieniądze na bilet, byli po prostu usatysfakcjonowani i ciężko jest mi wybrać jakiś jeden konkretny festiwal albo jakiś konkretny koncert jakby, który by mi najbardziej jakby się podobał, bo było tego naprawdę dużo na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zdecydowanie dla mnie jakby najważniejszym zawsze momentem tego festiwalu jest nawet nie sam nasz koncert i jego granie, tylko zawsze mam takie 2 czy 3 sekundy takiego czegoś, że sobie spojrzę wtedy na ludzi jakby przed sceną i to jest taka wtedy dla mnie wielka nagroda i satysfakcja, że możemy dać jakby taką też radość ludziom po prostu, że mogą przyjechać do fajnego miasta i pobawić się w przepięknym otoczeniu natury przy gitarowej muzyce. To jest coś, co jest dla mnie zawsze szczególnym i tak samo emocjonującym momentem od początku.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o tę imprezę, no to ona ci teraz przeniosła właśnie pod wieżę Bismarcka i to jest takie miejsce, gdzie ja też jestem stałą bywalczynią tego festiwalu, więc wiem, że co roku od 14 lat jest ta sama ekipa pod tą sceną i to jest taki czas, kiedy właśnie wszyscy zjeżdżają się, mimo tego, że już nie mieszkają w Szczecinku, to zjeżdżają się na ten Materia Fest i przyjeżdżają właśnie po to, żeby posłuchać znowu naszej szczecineckiej materii, ale chyba jest jedna taka osoba, wasz szczególny gość, który zawsze stoi pod sceną na waszym koncercie, pani Maria. Myślę, że to jest twarz chyba Materia Festu dla tych ludzi, którzy są stałymi bywalcami tego festiwalu.
8: No myślę, że tak. Nasza mama, generalnie pozdrawiam naszą mamę i ściskam bardzo gorąco. Jakby, no rzeczywiście jest osobą bardzo taką otwartą i przez to wydaje mi się, że dużo ludzi też ją kojarzy, bo po prostu, no ona jakby jest bardzo otwartą osobą i przez to tak to właśnie wygląda, a poza tym mama nasza też wspierała nas od samego jakby początku istnienia zespołu i to jest jakby też dla nas takim dużym wsparciem po prostu i bardzo to doceniamy i w pewnym sensie jest to też członek naszego zespołu.
1: Tak, tak. Pani Maria jest taką cichą taką energią, takim promyczkiem energii pod tą sceną. Tak. Zawsze tak promienieje na waszych koncertach. No właśnie, a z czego ty najbardziej czerpiesz podczas koncertów? Właśnie z publiki, z tego, że możesz zagrać, wyjść na scenę i pokazać swoją twórczość. Co ciebie najbardziej fascynuje w tych koncertach?
8: Myślę, że planowanie i później obserwowanie, jak ten plan jest wdrożony w, jakby w życie. Jeżeli chodzi o nasz występ, to mam to na myśli właśnie, że zawsze gdzieś tam staramy się i muzycznie, i jakoś tam wizualnie zrobić coś specjalnego i no i to jest dla mnie trochę zawsze stresujące, ale z drugiej strony też emocjonujące bardzo. No mówię, najlepszy dla mnie moment, najbardziej przyjemny to jest właśnie ta satysfakcja, jak widzę ją na twarzach u ludzi. No i też stały element generalnie z tego koncertu na Materia Feście. Nie wiem, z czego to wynika, ale jeszcze ani razu nie udało mi się jakby zagrać koncertu na Materia Feście bez jakichś problemów technicznych i zazwyczaj to są trudne dla mnie problemy, ale już się tak do tego przyzwyczaiłem, że coś się i tak zawsze stanie na tym koncercie, że już przestało mnie to też wytrącać z równowagi, a chodzi o jakieś takie dla muzyków strategiczne rzeczy, czyli na przykład, że przestają mi działać słuchawki, w których słyszę jakby odsłuch, czyli wszystko w zasadzie, no i muszę trochę grać na czuja, że tak powiem. Także są momenty bardzo wesołe, a są też momenty dużego potrzasku i konsternacji, także...
1: Klątwa Bismarcka.
8: Rzeczywiście, no ale to naprawdę nie są żarty, zawsze coś się dzieje. Ciekawe, co w tym roku się mi wydarzy.
1: Dobrze, to w takim razie słowem jeszcze końca podsumujmy sobie to, to, co wydarzy się tego lata nad Trzesieckiem. 14. edycja Materia Festu, koncert Lipali, koncerty Wejdera, no ale poznamy dokładną datę.
8: Tak jest. Materia Fest odbędzie się 28 i 29 sierpnia w Szczecinku pod wieżą Bismarka, także zapraszamy bardzo serdecznie. W piątek gwiazdą będzie Lipali, a w sobotę Wejder i do tego masa fajnej muzyki z Polski i konkurs kapel, także będzie się bardzo dużo działo. Jeżeli ktoś ma dalej, to będzie pole namiotowe, także zapraszamy serdecznie na spędzenie kilku nocy w Szczecinku.
3: SK Szczecinek.
7: A przed nami niezwykła rozmowa, niekoniecznie związana z pracą. To opowieść o odpowiedzialności, która zmienia życie. Od pierwszych dni w Gudowie, gdy wszystko było wyzwaniem, po dziś, kiedy Stowarzyszenie Radość z Życia stało się wspólnotą, misją i codziennością. Za tym rozwojem stoją konkretni ludzie, decyzje podejmowane często wbrew łatwiejszym rozwiązaniom i gotowość do mierzenia się z rzeczywistością, która nie zawsze jest łatwa. O tym, jak wyglądała ta droga od środka, rozmawiałam z Pauliną i Błażejem Sokołowskimi, założycielami Stowarzyszenia Radość z Życia. Rozmawialiśmy o codziennych wyzwaniach, o momentach zwątpienia i o tym, co sprawia, że mimo wszystko każdego dnia wybierają właśnie tę drogę.
9: W 2012 roku stowarzyszenie powołało do życia pierwszą placówkę, którą był Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Stowarzyszenie w ciągu tych 12 lat powołało do życia kilka placówek edukacyjnych. Niepubliczne przedszkole specjalne Tęczowa Kraina, szkołę podstawową oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wałczu, niepubliczną szkołę przysposabiającą do pracy. Stowarzyszenie zajmuje się również pomocą dla tych najmniejszych dzieci. Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w rehabilitacji, logopedii i w różnych zajęciach, które stowarzyszenie oferuje.
7: To nie wzięło się znikąd. Byliście związani w pewnym sensie z takimi zawodami.
10: Ja pedagogikę specjalną ukończyłam, Boże jest fizjoterapeutą. No i pracowaliśmy w jednym zakładzie pracy, tam się poznaliśmy. No i praca dla osób z niepełnosprawnością, tak mi się wydaje, że po prostu to jest nasza pasja i kochamy to robić. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było być może coś otworzyć swojego. No ja tak marzyłam o tym, żeby otworzyć coś dla dorosłych od razu osób niepełnosprawnych, a Błażej ze względu na to, że też pracował w zachodniopomorskim hospicjum dla dzieci, mówi, słuchaj, to może zacznijmy od wychowywania sobie tych dorosłych i może otwórzmy szkołę. No i w sumie tak się zaczęło, że burmistrz Drawska-Pomorskiego zamykał 3 szkoły podstawowe, no i zaproponował nam jedną z nich, żebyśmy pojechali w ogóle, obejrzeli te budynki, no i ta w Gudowie nam się spodobała najbardziej, więc wydzierżawiliśmy ten budynek, no i otworzyliśmy pierwszą placówkę.
9: Kiedy poszliśmy do burmistrza w wieku 26 lat, spojrzał na nas, na takie dwie młode osoby, że chyba z motyką na księżyc się porywamy, ale okazało się, że jednak burmistrz dostrzegł w nas to coś, miał nosa, no i w ciągu tych 12 lat stowarzyszenie powiększyło się bardzo, bardzo dużo.
10: Tak, bo w sumie zaczynaliśmy z garstką dzieci. Rodzice nie chcieli i nie ufali tak bardzo młodym osobom, no bo przyszło dwoje młodych ludzi i nagle sobie mówi, że otworzy sobie szkołę dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Więc mieliśmy na początku mało dzieci. Zaczynaliśmy z 10 pracowników, 18 czy 15 dzieci była. No a teraz jest to 150 dzieciaków, prawie 100 pracowników, więc bardzo duże, jakby nie było, przedsiębiorstwo. Więc no tak powiem, że dość duże przedsięwzięcie. No i cieszymy się, że burmistrz nam zaufał, iż dał nam tą możliwość tego rozwoju. Także tak to wygląda. No a dzieciaki mamy w naszych szkołach różne, bo mamy i dzieci z niepełnosprawnością ruchową, i z autyzmem, i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. No mamy przekrój bardzo, bardzo duży, jeżeli chodzi o niepełnosprawności. No i myślę, że mamy też ogromne sukcesy, bo przez te 14 lat naszego funkcjonowania to my tworzymy tą szkołę, żeby wspomóc i żeby dziecko mogło wyjść do tej szkoły ogólnodostępnej, czy do przedszkola po wczesnym wspomaganiu, żeby w miarę prawidłowo funkcjonowało i żeby nie było widać tej różnicy między rówieśnikami, a dzieckiem, które ma jakiś tam deficyt, którego być może nie widać. Celem naszego stowarzyszenia jest na pewno, żeby dać taką rehabilitację, taką edukację i taką terapię dla dziecka, żeby dziecko, które uczęszcza do nas na wczesne wspomaganie lub do przedszkola, miało szansę spróbować siebie w ogólnodostępnej szkole. Jeżeli się nam to uda, no to jest nasz największy sukces terapeutyczny. A jeżeli zostaje z nami, to również nam jest miło, bo mamy pracę i cieszymy się, że dalej możemy wspomagać dzieciaki.
7: Chciałam Was zapytać o funkcjonowanie stowarzyszenia. Jak to wygląda? Tak jakbyście mieli powiedzieć mi na przykład, jak wygląda taki zwykły dzień w Waszej placówce którejś?
9: Stowarzyszenie jest organem prowadzącym placówki oświatowe i każda placówka ma swój typowy dzień. Czy to jest przedszkole, czy to jest szkoła podstawowa, czy jest to szkoła przysposabiająca do pracy, czy ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. Dzieci dojeżdżają do nas na godzinę 8 i spędzają czas do godziny 14. 14.30. W międzyczasie dostają śniadanko, dostają podwieczorek, obiad, korzystają z terapii, które na pewno Paulinka bardziej tutaj opisze. W ramach zajęć dodatkowych jeżdżą na zajęcia hipoterapii, przyjeżdżają do nas pieski, czyli dogoterapia. Dzieci wyjeżdżają na zajęcia na basen, czyli na hydroterapię. No, tych zajęć naprawdę jest dużo, ale tutaj myślę, że Paulina bardziej opisze konkretnie, jak wyglądają te zajęcia.
10: No, ogólnie mamy taki dzień jak każda szkoła, także zaczynają się lekcje. Jeżeli jest to szkoła podstawowa, to normalnie zaczynamy lekcje od godziny 8 rano i w międzyczasie tak zwanym przychodzą terapeuci indywidualni i zabierają poszczególne dzieci na swoje terapie typu logopedia, czy tomatis, czy rehabilitacja, albo alternatywna metoda komunikacji. Więc dzieciaki są zabierane, wracają do swoich sal po terapii i dalej biorą udział normalnie w cyklu swoich zajęć. Jeżeli chodzi o przedszkole, no to przedszkole nasze jest takie samo jak inne przedszkola, tylko dodatkowo ma właśnie tę specjalistyczną terapię. Podstawa programowa dla nas jest taka sama jak dla przedszkoli ogólnodostępnych, więc dzieciaki przyjeżdżają, mają swoją opiekę, mają swoją terapię, no i mają swoje zajęcia edukacyjne. Biorą udział we wszystkich konkursach, które są organizowane, czy przez marszałka, czy przez biblioteki publiczne. Biorą udział w zajęciach kinoszkoła, więc uczęszczają tak jak każdy pospolity uczeń w naszym kraju do szkoły. I tak wygląda normalny, typowy dzień. Oczywiście mamy swoje też jakieś tam takie indywidualne zajęcia typu poranny krąg, kiedy dzieci uczą się systematyczności, jeżeli chodzi o swój dzień, bo to jest szalenie istotne, żeby wiedziały, jakie są następstwa i żeby się nie denerwowały i nie stresowały tym, co będzie za chwilę.
11: Chciałam Was zapytać o terapie, które są związane ze zwierzętami. Jak udało Wam się to zorganizować? Czy to kosztowało Was dużo pracy, żeby coś takiego stworzyć?
10: Musieliśmy znaleźć kogoś, kto ma odpowiednie kwalifikacje, jeżeli chodzi o kinoterapię czy o hipoterapię. Kinoterapeutów mamy z Goleniowa, przyjeżdżają do nas właśnie psy i terapeutka z Goleniowa. Przesympatyczna pani Asia, która prowadzi zajęcia, dzieciaki ją kochają, uwielbiają. A jeżeli chodzi o hipoterapię, to dzieci dojeżdżają do Zarańska, to jest wieś niedaleko Gudowa i Drawska Pomorskiego. Tam dziewczyna ma swoje konie polskie do terapii, sama ukończyła kurs hipoterapeutyczny, no i musiała ukończyć studia pedagogiczne i oligofrenopedagogikę, żeby mogła pracować z naszymi dziećmi. Więc przyjeżdżaliśmy do niej, zaproponowaliśmy, a ona się zgodziła, no i jesteśmy w ścisłej współpracy już od chyba 10 lat.
11: Macie na swojej stronie internetowej napisane, że chcecie wyrównać szanse dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do tych dzieci bez zaburzeń. Jakie największe wyzwania stoją przed Wami w tej kwestii?
10: Myślę, że największym naszym takim wyzwaniem jest, żeby rodzic zrozumiał, że my dla dziecka chcemy naprawdę dobrze. I czasami rodzic może myśli, że my wymyślamy, ale my mamy w tym konkretny cel. Szkolimy się u najlepszych specjalistów w naszym kraju. Przyjeżdżają do nas najlepsi specjaliści w naszym kraju. Jeżeli coś proponujemy rodzicowi, to nie jest tak, że my sobie coś wymyśleliśmy, tylko to jest realna pomoc dla ich dziecka, bo czasami rodzic nie wierzy w to, że na przykład prawidłowa flora bakteryjna w jelitach wpływa na układ nerwowy i na mózg dziecka. Jeżeli zalecamy konsultację, czy z dietetykiem, czy z diabetologiem, czy z psychiatrą, to nie po to, żeby udowodnić rodzicowi, że coś jest nie tak, tylko szukamy wspólnej drogi do tego celu i do tego dobra, które dla naszego dziecka jest najważniejsze. Bo naszym marzeniem, myślę, wspólnym jest to, żeby każde z naszych dzieci po prostu funkcjonowało tak jak reszta społeczeństwa.
9: Chcielibyśmy jeszcze dodać to, że jeżeli współpraca między rodzicem, dzieckiem, a terapeutą się układa, to te efekty terapii naprawdę postępują bardzo szybko i wszystko jest dla dobra dzieciaczka.
10: Takim naszym największym sukcesem jest to, kiedy widzimy, że właśnie dziecko, które opuszcza nasze mury, fantastycznie sobie radzi w szkole ogólnodostępnej lub w przedszkolu. Czasami jest tak, że rodzic już się tak przyzwyczaił do naszego przedszkola, że on ma obawy przed tym, czy jego dziecko sobie poradzi w szkole ogólnodostępnej. I czasami jest wręcz tak, że my musimy napierać na rodzica, że dziecko jest gotowe, dajmy mu szansę. Jeżeli zobaczymy, że nastąpi regres, nie ma problemu, drzwi nasze są otwarte, ale dajmy mu szansę, bo wiemy, że dziecko jest na to gotowe. No i też z tym jest problem. Ja rozumiem, że my jesteśmy świetni, że nasza placówka jest wspaniała dla naszych rodziców i że rodzice są bardzo związani z naszymi terapeutami, ale dziecko, kiedy jest gotowe i mówimy, że jest gotowe, niech ono idzie w świat.
9: Bardzo często też jest tak, że na pierwszej wizycie, jak przychodzi rodzic zapisać dziecko do nas, do placówki, to płacze, mówi, nie wiem, co to będzie, jak to będzie, czy on sobie poradzi, czy go dowiozą, czy on w autobusie nie będzie miał żadnych problemów. A potem okazuje się, że dziecko po miesiącu, niecałym nawet terapii u nas, macha mamie, żeby mama jechała do domu, mama płacze, dziecko zostaje z uśmiechem i potem nawet często nie chce wracać do domu. Także tak to u nas wygląda.
11: No właśnie, chciałam zapytać, ponieważ stowarzyszenie to nie tylko dzieci, ale też rodzice.
10: Tak.
11: Jak to wygląda? Czy ci rodzice w większości są dla Was partnerami, czy jednak musicie gdzieś tam to Wy ich wspierać i gdzieś tam im pomagać?
10: Kiedy się rodzi dziecko niepełnosprawne w rodzinie, to jest ogromna, myślę, że żałoba, bo rodzic nie wie, jak sobie poradzić poradzić, nie wie, do kogo się udać, nie wie, co czeka jego dziecko i na początku to wsparcie jest szalenie istotne i dla rodzica, i dla dziecka. Spotykamy się z historiami dzieci naprawdę, które każdy z nas myślę, żeby przygniotło, a jednak ja cały czas mówię, że tylko wyjątkowe dzieci rodzą się wyjątkowym ludziom, więc ta terapia jest szalenie też ważna dla rodzica. Mamy pomoc psychologiczną, wsparcie psychologa również dla rodziców. Rodzice się umawiają, mogą się spotykać z naszym psychologiem i rozmawiać na temat swoich wszystkich jakichś niedogodności lub problemów, które spotykają w życiu codziennym z dzieckiem niepełnosprawnym. Oferujemy pomoc neurologa, który współpracuje z nami. Mamy psychiatrów, którzy współpracują z nami i znają naszą placówkę. Też informujemy, że jest taka i taka sytuacja lub taki rodzic, który ma taki i taki problem. Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej. Współpracujemy z placówkami, które zajmują się zdrowiem psychicznym na naszym terenie, więc szalenie ważne jest wsparcie dla rodzica, bo rodzic ma jednak ten bagaż i ten plecak doświadczeń bardzo, bardzo przepełniony takimi no naprawdę dużymi i okropnymi czasami doświadczeniami.
9: Musimy również wspomnieć o spotkaniach, które prowadzi nas fizjoterapeuta Daniel Strzałkowski z rodzicami, którzy mają dzieci chore na autyzm. Razem się spotykają, razem szukają rozwiązań i podczas tych licznych spotkań właśnie z rodzicami mogą sobie porozmawiać wspólnie o problemach i wspólnie im zaradzić. Więc to też jest krok z naszej strony, ze strony szkoły w kierunku rodzica, żeby ta współpraca między rodzicem a terapeutą była jeszcze bardziej konkretna.
10: Tak, mamy zespoły terapeutyczne, gdzie prosimy rodziców, żeby przyjechali, omówili indywidualny program terapeutyczny. Bardzo często wspomagamy się też, no bo my mamy dziecko przez określony czas. Rodzic z tym dzieckiem jednak dużo więcej czasu spędza, więc cenne też są dla nas wskazówki rodzica do terapii. Być może my z czymś sobie nie radzimy w szkole, więc my szukamy podpowiedzi u rodzica, że słuchajcie, powiedzcie nam, jak coś się dzieje w domu, jak wy sobie z tym radzicie. A czasami rodzic przychodzi, słuchajcie, mam taki i taki problem, nie mogę sobie z tym czy z tym poradzić, bardzo was proszę o pomoc. Więc no jesteśmy i z jednej i z drugiej strony, rodzice są dla nas wsparciem, ale również my jesteśmy dla rodzica wsparciem.
11: Wydaje mi się, że z tego też, co mi mówicie, bardzo mocno stawiacie na kadrę i jest też taka różnica, że ten rodzic ma zawsze dostęp chyba też do kadry, żeby móc porozmawiać o tym, co się dzieje, co ewentualnie kogoś niepokoi.
10: Tak, no nasi terapeuci są otwarci i każdy z rodziców może się spotkać indywidualnie z każdym terapeutą. Mogą wymieniać te poglądy naprawdę na bieżąco, także kadra nasza to są sami specjaliści i myślę, że rodzice z tego korzystają. Są bardzo oblegani, jeżeli chodzi o alternatywną metodę komunikacji, czy Daniel Strzałkowski o wsparcie dla naszych rodziców tych dzieci autystycznych, ale również nasze fizjoterapeutki, czy Paulina Gubarewicz, czy Beatka Strzałkowska, to są te neonatologiczne fizjoterapeutki, które mają do czynienia z tymi najmłodszymi dziećmi, więc też pokazują taką pierwszą pielęgnację dla tych młodych rodziców, którzy zostali rodzicami albo wczesnego wspomagania, czyli tego wcześniaczka urodzonego przedwcześnie, albo dzieci z problemami, które są gdzieś tam okołoporodowe, więc one są też ogromnym wsparciem w tej takiej pielęgnacji i w pierwszych chwilach życia tego maleństwa.
9: Dyrekcja placówek bardzo mocno stawia na rozwój. Dlatego też z naszej strony jest przyzwolenie i nawet, no nie będę mówił, że przymuszanie, ale bardzo mocno stawiamy na to, żeby nasi terapeuci się kształcili. Dokładamy do tego wielu starań i niejednokrotnie dokładamy duże środki finansowe, żeby sponsorować jakiś kurs, który będzie naprawdę w bardzo dużym stopniu pomagał naszym dzieciaczkom. Ściągamy wielu różnych specjalistów, na przykład Jacka Kielina, który ostatnio był u nas na szkoleniu, pokazywał, jak jeszcze lepiej pracować z dziećmi autystycznymi. Także myślę, że inwestowanie w kadrę to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby mieć jak najwięcej tych narzędzi, które pozwolą nam pracować z dziećmi na różnych strefach, czy to będzie strefa fizyczna, czy to będzie strefa edukacyjna,
10: czy intelektualna. Ale też właśnie, bo mówimy o dzieciach i o maleństwach, ale pamiętajmy, że ci nasi uczniowie dojrzewają, dorastają i na przykład szkolenia z dr Fornalik, która prowadzi seksualność osób z niepełnosprawnością. Każdy normatywny nastolatek wie o dojrzewaniu dużo więcej, a nasze dzieciaki no niestety przeżywają ogromne jakieś takie, może nie tyle niepowodzenia, ale rozczarowania miłosne i trzeba wytłumaczyć, a nawet czasami w takiej pielęgnacji intymnej dziewcząt czy chłopców, jak powinno się pracować i jak dzieciaki powinny zabezpieczyć tą swoją sferę intymną, żeby czuły się bezpieczne. Także to też szalenie ważny temat i rodzice chcą czerpać z tego naprawdę bardzo wiele.
11: Gdybyście mieli wybrać jedno takie dotychczasowe działanie, z którego jesteście najbardziej dumni i uważacie je za największy sukces?
10: Myślę, że nasza rehabilitacja ruchowa i to, jak dzieci przychodzą na rehabilitację i ta systematyczność tej rehabilitacji, jak wpływa na ich późniejszy rozwój, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam uczniów, którzy nie potrafili chodzić, nie potrafili mówić, a dzięki tej rehabilitacji indywidualnej i tej logopedii naprawdę poczyniły ogromne sukcesy. I myślę, że cały zespół specjalistów, który na to pracuje, pracuje, to dla mnie to jest największy sukces. I myślę, że to, i to, że tak wykształconą mamy kadrę.
9: Zgadzam się jeszcze. Bardzo, bardzo satysfakcjonujące jest to, że na przykład w Centrum Zdrowia w Warszawie wiedzą o naszych fizjoterapeutach, że tak pięknie dzieciaczki stawiają na nogi. Ta klinika Budzik też wie. No i jak dostajemy takie informacje zwrotne, że właśnie w Warszawie wiedzą, że jest takie Gudowo i że jest taka placówka, która pomaga dzieciaczkom z różnymi schorzeniami, to jest dla mnie bardzo budujące i bardzo się z tego cieszę, że znają nas naprawdę nawet w Warszawie i wiedzą, że taką fajną terapię się właśnie w Gudowie
10: organizuje.
9: Albo że
10: właśnie lekarze, nie? Specjaliści gdzieś tam mówią, a gdzie państwo uczęszczacie na zajęcia? A no jeździmy do Gudowa, a to jesteście zaopiekowani.
9: Tak, i to są bardzo fajne informacje.
10: Myślę, że to jest taki największy sukces, że jednak to, co myśleliśmy, to, co chcieliśmy osiągnąć, że ta praca jest na najwyższym poziomie i że rodzic może kompleksowo dostać taką pomoc dla swojego dziecka, ale również dla siebie, to jest chyba jeden z większych sukcesów. No a później ten terapeutyczny, to już jest taka wisienka na torcie.
11: Czy jest jakaś taka historia dziecka, czy może rodziny, która najbardziej zapadła wam w pamięć?
10: No to jest bardzo dużo takich historii.
9: Ciężko wybrać konkretną.
10: Pola i Kaja, to była taka chyba, myślę, nasza największa i nasz największy też sukces, myślę. Pamiętam, jak młodzi rodzice przyszli z bliźniaczkami, Kają i Polą, i Kaja była tym słabszym dzieckiem, które się urodziło z retinopatią, dobrze mówię to?
9: Retinopatią.
10: Tak, serca. I pamiętam, że rodzice przychodząc na salę rehabilitacyjną do Beatki postawili Polę na stole rehabilitacyjnym.
9: W jednym nosidełku dziecko postawili na stole.
10: A drugie postawili pod stołem. No i my tacy zdezorientowani, dlaczego? Ale mówimy, może chcą, że pierwsze tak pójdzie na stół Pola. Ale my tak wzięliśmy, a wiecie państwo, lekarze nam kazali się żegnać z tą Kają. No i my tak troszeczkę, żeśmy...
9: Bo padło pytanie, dlaczego ta druga dziewczynka w nosidełku jest ustawiona z boku. Mhm.
10: Tak.
9: Fizjoterapeutka się zapytała, a oni powiedzieli, że dostali taką informację od lekarza, że mają się z tą drugą dziewczynką żegnać.
10: Że ma taką
9: i że mamy się żegnać, ponieważ ona nie przeżyje następnego roku, więc rodzice nam tak przekazali, że nie ma sensu rehabilitacji dziecka.
10: No
9: jeżeli
10: więc...
9: usłyszeliśmy taką opinię od rodziców po spotkaniu z lekarzem, dostaliśmy ciarek, ręce zaczęły nam się delikatnie trząść. Jak można coś takiego rodzicom powiedzieć?
10: No i na stół Kaję, więc zaczęła się rehabilitacja duża Poli i Kai. Pola i Kaja są teraz w szkole podstawowej. Fantastycznie sobie radzą. Kaja jest dużo silniejszą dziewczynką niż Pola. Dostajemy do tej pory od rodziców zdjęcia, dostajemy życzenia świąteczne. Są ogromnie nam wdzięczni i nie zapomnę też takiej sytuacji, kiedy dziewczynki już dłużej zostawały i same zostawały na wczesnym wspomaganiu u nas, gdzie rodzice mieli godzinę czasu wolnego.
9: To dla siebie,
10: to oni pierwszy raz, mama przyszła do mnie do biura, zapłakana i mówi, pierwszy raz od półtora roku, kiedy żyją dziewczynki, ona miała czas wolny, bo wszyscy w rodzinie bali się opiekować dziewczynkami, no bo ze względu na ich bardzo ciężkie stany chorobowe. I mama poszła sobie pomorsować do naszego jeziora, a później po prostu spali rodzice w samochodzie, mieli tą chwilę odpoczynku dla siebie. Także to chyba była taka historia, myślę, że bardzo, bardzo ważna, która wpłynęła też na to, że to, co robimy, ma sens.
11: Wasza działalność stowarzyszenia właśnie nie opiera się tylko na jednym miejscu, tylko na kilku placówkach i tych dzieci jest dużo. Jaki wpływ ma wasze stowarzyszenie na lokalną społeczność?
10: No myślę, że ogromną. Kiedy otwieraliśmy nasze placówki, nie byliśmy chętnie witani we wsi Gudowo. Ludzie się obawiali. Podejrzewam, że też
9: nie
10: bym się
9: nas,
10: obawiała.
9: Nie znali nas,
10: nie wiedzieli, jakie dzieci będą uczęszczały do naszych szkół. A myślę, że jesteśmy teraz centrum takiej społeczności naszej lokalnej. Bardzo dużo władz opiera się też i mówią, słuchajcie, tu mamy taką i taką szkołę, tam sobie poradzicie i tam się wami opiekują. Myślę, że jesteśmy doceniani przez lokalną społeczność i myślę, że się cieszą, że nas mają.
9: Staraliśmy się też lokalną społeczność wciągnąć do nas do szkoły poprzez na przykład czytanie bajek. Mieszkańcy naszego Gudowa przychodzili na zajęcia specjalne dla naszych dzieci, przynosili swoje książki, które tam w młodości lubili czytać i czytali naszym dzieciaczkom, więc staramy się właśnie z naszą lokalną społecznością trzymać jak najlepsze relacje.
10: Tak, jeździmy do szkół naszych tutaj okolicznych podstawowych, gdzie wykłady prowadzimy na temat autyzmu. Robimy tak zwaną olimpiadę sportową, gdzie zapraszamy wszystkie przedszkola, żeby nasze dzieci z niepełnosprawnością po prostu się ze sobą razem integrowały z przedszkolami, które są w naszych okolicach. Zapraszamy też szkoły i przedszkola do nas na zajęcia, do naszej młodzieży i do naszych dzieci, ale też przyjeżdżamy na przykład z bajkami. Mamy taką naszą, że tak powiedzmy, tradycję świąteczną, że nasi terapeuci piszą bajki, nasza terapeutka, w sumie nasza wicedyrektor pisze bajki i tą bajkę na przykład świąteczną jedziemy i wystawiamy po wszystkim. wszystkich przedszkolach w okolicy. Także myślę, że jesteśmy dobrze postrzegani.
11: Czy macie może jakieś inicjatywy, które robicie cyklicznie, czy coś właśnie takiego, co łączy też społeczność?
10: No to tak, są to jasełka, które wystawiamy dla naszej lokalnej społeczności. Mamy też dziady, które wystawiamy w okolicach listopada i w tym czasie zadumy, także też są zapraszani nasza lokalna społeczność. Bajki terapeutyczne, z którymi jeździmy po przedszkolach i przedstawiamy, ale również mamy takie imprezy okolicznościowe, typu tęczowa olimpiada, czy Dzień Dziecka i Rodziny, gdzie zapraszamy tą lokalną społeczność i razem się integrujemy.
11: Oczywiście, jak w życiu czasem mogą pojawiać się trudności. Jak się motywujecie, jak one się pojawiają?
10: Ja codziennie. Myślę, że mój mąż ma bardzo dużo pesymistycznych myśli. Ja staram się być tym optymistycznym ogniwem w całej naszym przedsięwzięciu, ale myślę, że no trudności są ogromne, bo codziennie przychodzi nowa historia, codziennie przychodzi nowy człowiek ze swoją jakąś historią, która nie do końca jest fajna i trzeba sobie jakoś pomóc nawzajem i żeby ten człowiek poczuł, że jest światełko w tunelu i żeby nie poczuł się sam i że jeżeli już trafił do tego miejsca, to żeby wyszedł z takim promykiem, że jednak nie jestem aż tak w ciężkiej sytuacji, być może będzie dobrze. No i jak ja jestem trochę smutna i troszeczkę patrzę przez pryzmat negatywny, to mąż wtedy mówi, no przestań, no daj spokój, przecież to nie jest koniec świata.
9: Tak, moja małżonka nie zna słowa nie da się. To jest po pierwsze.
10: Absolutnie.
9: Nie istnieje takie słowo w jej słowniku nie da się i to potwierdza w życiu. Ale jak zawsze, są gorsze i lepsze momenty. I tak jak Paulina powiedziała, jeżeli ja mam gorszy nastrój, mówię, o tego coś, Paulinko, nie przeskoczymy, coś mi się tutaj wydaje, że jest źle, to w tym momencie Paulina mnie buduje, zobaczysz, będzie inaczej, dajmy sobie tą noc, prześpijmy się z tym problemem, zobaczymy, jak to jutro wszystko wyjdzie. No i tak, czy ja mam gorszy dzień, czy Paulina ma gorszy dzień, to ja ją wspieram, ona mnie wspiera i razem to wszystko fajnie się dopełnia. Tym bardziej, że ja jestem taki troszeczkę spokojniejszy, jak to Paulina zaznaczyła. Paulina jest taka hej do przodu i nieraz troszeczkę ją trzeba spowalniać, tak, albo mnie do przodu ruszyć, więc to tak u nas działa.
11: Co wam daje największą satysfakcję w takim życiu codziennym?
9: Myślę, że satysfakcję w życiu codziennym, ale kiedy jesteśmy w pracy, dają dzieciaki. Te uśmiechy, te pierwsze kroki, pierwsze słowa, to jest ta radość cała naszej pracy. A w domu, no to największą radość dają psy, dzieci, jak przyjadą do nas na weekend. Cieszymy się, że spędzamy razem rodzinnie czas, to nas buduje i jesteśmy naprawdę silną rodziną.
10: Tak, ja jeżeli chodzi o pracę, to jak mam gorszy dzień, to idę na najmłodszą grupę przedszkolną, gdzie są 2,5-latki, 3-letnie dzieci. No i one są tak urocze, tak kochane, tak beztroskie i one tak z taką wielką pasją, zaangażowaniem, miłością mnie witają, że nie ma nic piękniejszego. Jak tylko mi jest gorzej, to po prostu idę tam i ja wiem, że tą ciotkę Paulinę wszyscy poprzytulają, pocałują i będzie super.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
7: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Kąpiele leśne cieszą się ostatnio bardzo dużą popularnością, a polegają na głębokim, zmysłowym doświadczaniu lasu. A jak takie świadome zanurzenie między drzewami wpływa na nasze zdrowie, redukcję stresu i codzienne samopoczucie? O tym rozmawiałam ze specjalistką w tej dziedzinie, Gabrielą Maciejunas.
12: Taka kąpiel leśna jest, można powiedzieć, bardzo powolnym spacerem w lesie, natomiast nieco innym niż normalny, zwykły spacer. Wykorzystujemy wszystkie zmysły, aby w tym lesie dosłownie się zanurzyć. Tak jak zanurzamy się w wannie ciepłej wody, tak w lesie się zanurzamy wszystkimi zmysłami w tej atmosferze lasu.
7: Padają takie sformułowania, że to jest modna nazwa na spacer po lesie. Czy to jest raczej coś więcej? Skąd w ogóle wzięła się taka praktyka?
12: Jak najbardziej. Tutaj słyszę, że teraz ogólnie w internecie wybrzmiewa taka teoria, że teraz wszystko nazywamy terapią, bo kąpiele leśne łączą się bardzo z terapią lasem. Natomiast tutaj myślę, że do tego lasu bardzo często ludzie chodzą zadaniowo, bo chodzimy na grzyby, chodzimy na spacery, chodzimy z psem, chodzimy zawsze gdzieś tam po coś. I mam wrażenie, że nie chodzimy w taki sposób, w jaki chodzimy z przewodnikiem, więc myślę, że na pewno warto spróbować, żeby taki spacer odbyć, bo jest to na pewno coś innego.
7: No właśnie, niech mi pani powie, jak przebiega taka kąpiel leśna?
12: Ogólnie zaczynamy od wprowadzenia. Muszą być poruszone kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa, takie kwestie taktyczne, organizacyjne, gdzie się znajdujemy, to wszystko przewodnik musi przekazać swoim uczestnikom. Następnie przechodzimy do aktywności proponowanych przez przewodnika. Jest to wszystko na zasadzie mogę, ale nie muszę. Jeżeli ktoś nie ma na coś ochoty, to oczywiście nie musi w tym brać udziału i to też jest okej. To jest główny nurt kąpieli leśnych, że idziemy tam dla siebie, żebyśmy skorzystali. Jeżeli czegoś zupełnie nie czujemy, to nie musimy tego robić. Ja zawsze o tym mówię, żeby uczestnik miał ten komfort, że po prostu ja też tak właśnie miałam na tym kursie, że była jedna aktywność z narysowaniem mapy myśli i moja pierwsza taka myśl była: Boże, ja nie umiem rysować. Jak mam coś narysować? Natomiast to przychodzi samo i tutaj też nie używam opisów, jakichś szczegółowych instrukcji, żeby pobudzić tą kreatywność i żeby nie narzucać uczestnikowi, co ma robić, jak ma robić, a to przychodzi samo.
11: Niech mi pani powie, jak zaczęła się pani historia z kąpielami leśnymi.
12: Ja ogólnie jestem pracownikiem biurowym, więc jakby miałam niedosyt tego lasu i tak zaczęłam czytać, co mogę robić więcej poza i tak gdzieś przez przypadek wpadły mi właśnie w mediach społecznościowych te kąpiele leśne. Zaczęłam zagłębiać temat, czytać, obserwować ludzi, profile, które się tym zajmują. No i tak poszło moje zainteresowanie. Zdecydowałam się na właśnie zrobienie takiego certyfikowanego kursu. No i skończyłam go z wynikiem pozytywnym. Także tak to u mnie wszystko się zaczęło. No i teraz praktykuję.
11: A jak wygląda taki kurs?
12: Ogólnie ten kurs, w którym ja brałam udział, to wyglądał w ten sposób, że część było na platformie udostępnionej uczestnikom. Co tydzień odbywały się zajęcia online z przewodnikiem, który nas prowadził. I później musimy odbyć taki minimum 3-dniowy zjazd, na którym właśnie była już praktyka. Mhm. I wtedy potem robimy zadania, robimy plan wellbingu, musimy pozytywnie zaliczyć

0: tej wodzie się zanurzamy, to tak samo jest w tym lesie, że to ciało nasze odpuszcza. Ono całym sobą w to wchodzi.
1: Chciałam panią zapytać, jak las wpływa na nasz organizm pod kątem naukowym?
0: Jest to udowodnione naukowo. Te badania były prowadzone w Japonii przez profesora Quinkley i dowiedziono, że właśnie spada nam kortyzol, redukuje się ciśnienie tętnicze we krwi, regulujemy ten układ nerwowy, odpornościowy. To są takie główne rzeczy, które zostały przebadane. Był to badany poziom kortyzolu przed i po wejściu do lasu i faktycznie te wskaźniki, wszystkie parametry spadały po takiej sesji kąpieli leśnej. I jest ogólnie dowiedzione również naukowo, że 20 minut w lesie korzystnie wpływa na nasze zdrowie codziennie. W lesie bądź w parku, w otoczeniu, w bliskości natury, bo to nie musi być taki gęsty las, nie wiadomo jak. Kąpiel leśną można przeprowadzić nawet w obecności jednego drzewa. Tak na dobrą sprawę.
1: A niech mi pani powie, przytulanie się z drzew.
0: Lubię to pytanie. Bardzo często spotykam się z powiedzeniem właśnie o kąpielach leśnych, to tak, to ci, co tam do tych drzew się przytulają. Także ja to bardzo lubię i bardzo lubię prowadzić tę aktywność, bo naprawdę można. Można i wiele uczestników, których prowadzę w tym lesie, nigdy tego nie robiło. I tutaj będąc na takiej prowadzonej kąpieli leśnej, otwierają się na to doświadczenie właśnie z tego względu, że nigdy tego nie robili, bo ktoś ich widział, bo się wstydzili, bo to głupie, bo to źle wygląda, bo to coś tam. Natomiast mam wrażenie, że w tym lesie odpuszczają takie myśli i ludzie naprawdę to robią. To jest coś niesamowitego. Ja wykorzystuję drzewa do aktywności odpuszczenia. Lubię to wykorzystywać w momencie, kiedy proszę ludzi, żeby oddali coś, co nie służy. Mam wrażenie, że na co dzień mamy tyle obowiązków, czujemy się przeciążeni, przebodźcowani, ciągle gdzieś musimy o czymś pamiętać, coś załatwić, coś dowieść, coś przywieźć, odebrać. Cały czas jesteśmy na takim speedzie i mam wrażenie, że w tym lesie możemy odnaleźć właśnie to drzewo, któremu możemy na chwilę chociaż ten nasz codzienny ciężar oddać. I wtedy proponuję, żeby wejść w relację z drzewem w taki sposób, w jaki ktoś to czuje. I naprawdę bardzo często ludzie instynktownie się do tego drzewa przytulają. I jeszcze ciekawa rzecz, na właśnie tym kursie wcześniej wspomnianym, moja prowadząca powiedziała coś takiego, że co mi bardzo utkwiło w pamięci, żeby podejść do drzewa i zapytać o pozwolenie. To mnie tak, Boże, jak można podejść do rosnącego drzewa i zapytać, czy ja mogę się do ciebie przytulić, czy ja mogę przy tobie posiedzieć, czy ja mogę, nie wiem, w jakikolwiek kontakt z tobą wejść. Ona mówi, zobaczysz, to poczujesz. I któregoś razu tak zaczęłam szukać i ja nie wiem, no musi chyba coś w tym być, czy to jakaś taka energia, że zaczęłam podchodzić w tym lesie do kolejnego i faktycznie coś mnie skłoniło, żebym to akurat przy tym usiadła, a nie przy innym. Więc ja naprawdę myślę i czuję, że ta energia gdzieś tam jest, że to się po prostu czuje.
1: No właśnie, wspomniała pani tutaj o obniżeniu kortyzolu, ciśnienia, fitoncydy. Pani Gabrielo, niech pani nam powie, co to jest?
0: Tak, to są związki, które występują właśnie w lesie, które są wydzielane przez drzewa i to one głównie je wdychamy. I one powodują właśnie to obniżenie naszego kortyzolu. To jest już działa, że tak powiem, fizyka, tak? To się dzieje mimo wolnie, mimo nas. Możemy być świadomi, że one są, a nawet jeśli nie jesteśmy, to one i tak na nas działają. Są również jony ujemne w lesie, które bardzo pozytywnie na nas wpływają i też tutaj chodzimy, żeby się wyregulować, czyli żeby dojść do tego tak zwanego wyzerowania, bo na co dzień jesteśmy przeładowani tymi jonami ujemnymi. Jest to promieniowanie, kurz, przebodźcowanie, telefony, ekrany, to wszystko. I to wszystko nas tam tymi jonami dodatnimi gdzieś tam napędza. Natomiast w lesie mamy jony ujemne, które to wszystko równoważą. I to jest też bardzo dobrze na nas wpływa, na nasz układ nerwowy głównie, na kreatywność przede wszystkim. To jest bardzo mój też ulubiony wątek przebywania, ta kreatywność, to co się otwiera w głowie podczas takich spacerów, to jest coś wspaniałego.
1: No właśnie, a na przykład biorąc pod uwagę taki fakt, jesteśmy w lesie i nagle zaczyna nam się rozwiązywać język. Czy to ma też wpływ na to?
0: Tak, na pewno. Na pewno wszystkie zapachy, które czujemy, które struktury, których dotykamy, te związki chemiczne wyzwalają w nas bardzo często wspomnienia, wyzwalają w nas takie różne jakieś obrazy miłe albo i nawet niemiłe i wtedy naprawdę podczas takiego spaceru przewodnik widzi, kiedy jest ten moment na tak zwany krąg, bo robimy takie kręgi, w których stajemy w kole i każdy, kto ma chęć, oczywiście dzieli się, co poczuł. Może to wyrazić słowem, dźwiękiem, gestem, śpiewem, czymkolwiek chce i wtedy to się uruchamia.
1: Czy można powiedzieć, że te kąpiele leśne to jest w pewnym sensie jakaś taka terapia naturalna?
0: Na pewno, na pewno. Tylko tutaj trzeba mieć na uwadze odróżnienie kąpieli, już wspomniałam o tym, kąpieli leśnej od terapii lasem, bo kąpiel leśna ma za zadanie bycia tu i teraz. Jest to poprawienie naszego dobrostanu w momencie tego jednego spaceru. Natomiast terapia lasem jest to bardziej złożony proces, prowadzą ją już terapeuci i tutaj wchodzimy już w sfery takie psychofizyczne, nie tylko takie jednostkowe. Ale jest to nurt bardzo, uważam, rozwojowy

0: i myślę, że warto skorzystać.
1: Chciałam panią zapytać, czy kąpiele leśne jest to metoda taka odstresowania się dla każdego? Kto najbardziej skorzysta na takiej praktyce?
0: Kąpiele leśne są kierowane do grup takich wszystkich. Każdy może z tego skorzystać, bo dzisiaj mam wrażenie, że każdy gdzieś tam w jakimś stopniu jest zestresowany. Natomiast grupy z wypaleniem zawodowym, przede wszystkim ADHD u dzieci, to reguluje i zaspokaja proces tej nadpobudliwości. Myślę, że zdecydowanie dla każdego. Mhm. Tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli mamy ograniczenia ruchowe, to wtedy organizujemy takie miejsce, żeby te osoby mogły z tego skorzystać. Jeśli nie mamy ograniczeń ruchowych, a na przykład są to seniorzy, to tak przewodnik planuje spacer, żeby nie był za długi, żeby nie był męczący, ale można to przeprowadzić w innym miejscu albo przejść, nie wiem, 100 metrów i to będzie również jak najbardziej doświadczenie, które spełni wszystkie wymogi i oczekiwania uczestnika.
1: Chciałam panią zapytać, czy pora roku ma znaczenie, jeżeli chodzi o kąpiele leśne?
0: Powiem tak, dla mnie ogólnie nie ma, natomiast zimą może być dyskomfort termiczny. Można się do tego oczywiście przygotować, bądź poprowadzić krócej, no ale zima też ma zupełnie inne powietrze, inną temperaturę, to są zupełnie inne doznania, jakich możemy doznać wiosną, latem, jesienią, więc zima ma swój urok i tutaj ja bym może nie mówię, że zimą nie chodzimy do lasu, chodzimy jak najbardziej, także nie ma ograniczeń. Uważam, że nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem mógłby być taki deszcz i ja osobiście wolałabym odwołać taki spacer i go przyłożyć, gdyby miała być taka mocna ulewa, burza, bo to wiadomo jest, stanowi zagrożenie, natomiast takich ograniczeń raczej większych nie widzę.
1: Tutaj powiedziała pani o deszczu. Pani Gabrielo, jaka jest idealna pogoda dla pani, żeby pójść do lasu na taką kąpiel?
0: Po deszczu przede wszystkim wydziela się geosmina, która ma tutaj duży wpływ i tutaj bardzo dużo uczestników, ludzi. Nie muszą być uczestnikami. Ma te dobre wspomnienia. Nawet moje dzieci mają o ten zapach po deszczu, bo ta geosmina jednak te wszystkie mikroorganizmy, które po tej wodzie się uaktywniają, że tak powiem, wydziela ten specyficzny zapach, który bardzo dobrze na nas wpływa. Natomiast ja lubię słońce, lubię też tą pogodę po deszczu. Dla mnie jakby nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany człowiek.
1: Jak musimy się przygotować do takich kąpieli?
0: To są kwestie techniczne, bardzo potrzebne i kluczowe. Ja zawsze przed spotkaniem piszę wiadomość do uczestnika, jak powinien się przygotować, co powinien ze sobą zabrać. Nie jest to wymagające, ale zawsze mówię o wygodnym obuwiu, dostosowanym, jeśli właśnie padało, to proszę o jakieś takie nieprzemakalne. Najlepiej ubiór na cebulkę, bo w ciągu tych dwóch i pół godzin może się ta pogoda zmienić kilka razy. Zawsze przypominam o repelentach, jeśli ktoś uważa, żeby się zabezpieczyć przed kleszczami, komarami, bądź tam innymi rzeczami. Kwestie takie techniczne, jeszcze zawsze proszę, żeby wziąć coś do pisania. No i coś, na czym można usiąść. Mata, kocyk, jakaś podkładka, cokolwiek, żeby można było chwilę w tym lesie cupnąć.
1: No właśnie, bo powiedziała pani wcześniej o takim kręgu. Jak to wygląda? W trakcie spaceru to pani gdzieś wyczuwa, że to jest teraz ten moment, w którym łączycie się w kręgu?
0: To jest tak, że daje czas na określoną aktywność. No przypuśćmy, przywołajmy tą mapę spaceru i załóżmy, mam to w swojej rozpisce na 15 minut. Rzucam hasło uczestnikom, uczestnicy zanurzają się w tej aktywności i później umówionym dźwiękiem zwołuję wszystkich do siebie. Tutaj też kwestie bezpieczeństwa wrócę jeszcze, zawsze poruszam takie, żebyśmy gdzieś tam się mniej więcej w zasięgu wzroku mieli, bo ludzie potrafią się w ten raz zapuścić i nie zawsze słyszą to moje przywołanie, że już hola, wracamy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mi się zgubił, ale wolę wyprzedzać fakty. I wtedy właśnie spotykamy się w tym kręgu, jak już po tym dźwięku przywołania, to ja wtedy mam taki tak zwany mówiący patyk, kto ma patyk, kto ma głos i dzielimy się naszym doświadczeniem. Właśnie tak to wygląda technicznie. A jeżeli ktoś nie chce, to po prostu przekazuje dalej i nie mówi nic, nie mówi, nie pokazuje. To pełna dobrowola. Ale nie miałam sytuacji, mówię z własnego doświadczenia, żeby ktoś się nie odezwał.
1: Niech mi pani powie, czy jest jakieś ograniczenie ilości osób podczas jednego spaceru?
0: Tak, zdecydowanie, bo tutaj ja taki maks, jakie mam, to jest 20 osób. Nie chciałabym i bałabym się wziąć więcej osób, ponieważ nie chciałabym burzyć komfortu, jaki mogę i chcę zapewnić uczestnikom, ponieważ więcej ludzi, większy chaos, większe jakieś tam szmery, większe prawdopodobieństwo zapewnienia większego terenu do tego spaceru. Nie chciałabym tutaj przez liczbę uczestników zmniejszać ich korzyści. Dlatego dbam o to, takie grupy 10-osobowe to są najbardziej optymalne dla mnie jako jednej osoby, natomiast 20 osób to jest taki, przynajmniej w moim odczuciu i tak jak ja to organizuję, to 20 osób jest na jeden rzut w sam raz.
1: Czy zwiększa się, widzi Pani zwiększone zainteresowanie tymi kąpielami leśnymi?
0: Tak, widzę to głównie w mediach, ale i wśród znajomych, którzy gdzieś tam jak coś usłyszą, to dopytują. I to jest takie naprawdę szczere dopytywanie. Nieraz ktoś tam się zaśmieje o podgrzewanej wodzie, czy tam coś tam, nie? Ale ogólnie tak, tak. Z większością, z którą rozmawiam, to jak widzi mój Instagram, na przykład pytają, Boże, co ty tam robisz z tymi ludźmi, nie? Albo co ty tam teraz w ogóle w tym lesie odstawiasz? Także tak, nawet jak widzę tutaj właśnie Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej, zwiększa się sukcesywnie ilość osób, które przystępują. Także myślę, że zainteresowanie na pewno rośnie.
1: Chciałam Panią zapytać z Pani doświadczenia, jaki jest odbiór uczestników tych kąpieli?
0: To jest w ogóle temat rewelacyjny, ponieważ ja osobiście robiąc kurs nie zdawałam sobie do końca sprawy i też bałam się tego, jak to będzie wyglądało i czy faktycznie to, co ja chcę dać ludziom takimi aktywnościami, ja w ogóle bałam się tego bardzo. Natomiast widząc miny, bo ludzie przychodzą o różnych porach, w sensie może nie dnia, no bo umawiamy się na konkretną godzinę, ale z różnymi humorami, z różnymi doświadczeniami, z różnymi jakimiś takimi nastrojami, lepszymi, gorszymi i to widać, to widać. Mam ogromną satysfakcję, jak widzę tych ludzi po sesji.
1: Pani Gabrielo, właśnie tutaj Pani wspomniała o porze dnia mimochodem. Czy pora dnia ma znaczenie również?
0: Tak, ja wolę rano i tak nas też w sumie powiem szczerze, że uczono, że jednak nasz organizm rano bardziej chłonie te wszystkie rzeczy, które możemy gdzieś tam pozytywnie wykorzystać w naszym organizmie. Znaczy się rano, ostatnio miałam na 12, więc jakby to rano, nie rano, no ale nie robię tego w godzinach popołudniowych.
1: Chciałam Panią zapytać, bo my mamy taki komfort, że nasz Szczecinek tutaj, że tak powiem, stoi w lasach, a jak może sobie poradzić osoba, żeby znaleźć dobry las, jak mieszka w dużym mieście?
0: Nie musi to być las, już właśnie też o tym wspominałam, że do przeprowadzenia kąpieli leśnej tak naprawdę wystarczy nam jedno drzewo. Często prowadzi się kąpiele leśne w okolicach wody, rzeki, jeziora, to jest w ogóle również rewelacja, to co nam daje natura. Może być to park, może być to nawet własny balkon z roślinami, załóżmy w doniczce. Musi być jakikolwiek element natury, który możemy właśnie tymi zmysłami gdzieś tam sobie przybliżyć.
1: No właśnie, a co sprawiło, że Pani zainteresowała się tymi kąpielami?
0: Jestem od bardzo, bardzo dawna związana z lasem i zawodowo i pasjonuje mnie przebywanie. Mieszkamy w okolicy lasu, więc jakby gdzieś tam zawsze ten las przy mnie był. I jestem pracownikiem biurowym. Miałam taki niedosyt bycia w tym lesie i tak sobie po prostu sama dla siebie znalazłam sposób, jak w inny niż w pracy mogę w tym lesie przebywać.
1: Co jest najtrudniejsze w pracy z ludźmi, jak jesteście w lesie?
0: Strach. Ludzie boją się. Ludzie boją się lasu. Jakby tutaj też nie ma się co dziwić, bo gdzieś tam od małego, czy w bajkach, czy w baśniach, czy gdzieś tam w różnych opowieściach, czerwony kapturek, ten las kojarzy się zawsze z czymś mrocznym, zawsze się kojarzy z tym wilkiem z lasu, kojarzy się z kleszczami, z pająkami. Ludzie się tego boją. Boją się bardzo kleszczy i to jest taki główny powód.
1: Jak udaje się Pani to jakoś przełamać w tych uczestnikach, na przykład Pani kąpieli?
0: Nie mówię o tym, nie przypominam. Ja pytam. Pytam, czy któryś z uczestników się czegoś panicznie boi, bo jakby, jeśli to jest jakiś taki prawdziwy, mocny lęk i fobia, no to tutaj wtedy w ogóle byłoby to trudne, żeby taką reakcję opanować, więc jakby wolę tego uniknąć, pytając przed i jeszcze w tej wiadomości, którą piszę zawsze tam dzień albo dwa dni przed taką kąpielą leśną, to też pytam o strach. Miałam też opracowany taki formularz, który można pobrać przez QR kod i tam też pojawiało się takie pytanie o te fobie, bo nie chciałabym sytuacji, w której na przykład ktoś panicznie boi się dzikich zwierząt, załóżmy, a napotkamy te dzikie zwierzęta. Ja na przykład organizując kąpiel leśną, zawsze dzień wcześniej idę na tą trasę. Po prostu dla samej siebie. Ja to muszę sprawdzić, muszę tam pojechać w teren, zobaczyć co jest, czego nie ma. No i zdarzało mi się najść na koziołka, najść na dziki, więc mam świadomość tego, że będąc z grupą to się również może zdarzyć i się zdarzyło. Natomiast tutaj myślę, że główna rola jest przewodnika, żeby uspokoić, żeby wiedzieć jak się zachować i tutaj też od tego jestem i staram się też o tym mówić, bo jakby to jest sytuacja, która może powodować zaskoczenie, strach, a jednak to poczucie bezpieczeństwa i komfortu jest bardzo ważne.
1: Chciałam Panią zapytać, czy jeżeli tak, to jak te kąpiele leśne zmieniły Pani życie, Pani gdzieś jakieś podejście do jakichś spraw?
0: Tak, przede wszystkim tutaj jest możliwość wykorzystania tego w życiu codziennym i dania czegoś dobrego ludziom. Po prostu. Mam trójkę dzieci, które też staram się gdzieś tam cały czas w tym lesie kąpać. Wiadomo, przy dzieciakach odbywa się to zupełnie inaczej. Jest to inna grupa docelowa. Jak najbardziej kąpiele są możliwe, są prowadzone, natomiast tutaj to są dwie oddzielne grupy, dwa oddzielne sposoby prowadzenia i organizacji takich zajęć, ale myślę, że głównie to jest to, że mogę dać coś od siebie dobrego.
1: No właśnie, tutaj przed rozmową jeszcze wspomniałyśmy o grupie dzieci. Ciężko jest skupić dzieci uwagę gdzieś tam w jednym punkcie czy na dłużej. Jak pani się to udaje?
0: Jest to do wykonania, natomiast wymaga ode mnie zupełnie innego przygotowania. Wymaga zupełnie innych aktywności, innych gadżetów, że tak powiem, które zabieram ze sobą do lasu. Jest to zauważenie, doświadczenie jakiegoś zmysłu i te dzieciaki czasami nawet nie wiedzą, że to się zadziało, a w trakcie zabawy lub jakiejś aktywności jednak się dzieje. Także to jest kwestia nauki przez zabawę. I one mimowolnie gdzieś tam po prostu w tym uczestniczą, nawet do końca nie są świadomi, że w taki sposób korzystają.
1: Pani Gabrielo, powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie możemy panią znaleźć albo jak się z panią skontaktować?
0: Media społecznościowe, prowadzę profil na Instagramie, nazywa się Za rękę z lasem, jak również na Facebooku.
1: Jaką jedną prostą rzecz może zrobić słuchacz, aby poczuć korzyść z lasu, jeżeli ma tylko 15 minut?
0: Albo aż,
1: okej.
0: Okay. Ja tutaj proponowałabym, jeśli ktoś lubi, to zamknąć oczy i pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to oddech. Po prostu usiąść, dać sobie chwilę, znaleźć miejsce i pozwolić sobie pooddychać. To jest taka moja pierwsza rada, żeby odpuścić głowę, odpuścić myśli, co jest bardzo trudne. Ja osobiście mam ogromny z tym problem. Zanim wejdę w te pierwsze takie, że tak powiem, nawet pół godziny, to żeby się odłączyć, żeby przestać gadać, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. W dzisiejszych czasach po prostu dla zabieganych ludzi jest to bardzo trudne, więc te 15 minut uważam, że można poświęcić śmiało na oddech i na przykład skupić się na dźwięku. I tylko na dźwięku, na niczym więcej. Chwilę pooddychać i skupmy się na tych dźwiękach bliżej, dalej, może gdzieś przy ciele, może gdzieś w ogóle. I wtedy któryś dźwięk, jeśli nas przyciągnie, to pozostać z nim na dłużej. I minie 15 minut, tak.
2: SK Szczecinek.
1: A jeżeli o lasach mowa, to nie mogę nie wspomnieć o Szwajcarii Połczyńskiej. Jej trasy rowerowe to totalny strzał w dziesiątkę. Czekają tam na was zarówno proste asfaltowe ścieżki, jak i leśne pagórki. Widoki na Dolinę Pięciu Jezior są warte zobaczenia, a zapach bukowego lasu to najlepszy klimat. A o ścieżkach rowerowych Szwajcarii Połczyńskiej rozmawiałam z Pawłem Zastawnym z Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju. W naszym studiu gościmy dzisiaj Pawła Zastawnego z Urzędu Miasta Połczyn-Zdrój. Cześć Paweł.
3: Witaj, cześć, witam również słuchaczy.
1: Powiedz mi, jakie są główne szlaki w Szwajcarii Połczyńskiej?
3: No Jezu, tych szlaków jest tam naprawdę sporo. Ja myślę, że ten region też przyciąga właśnie rowerzystów tym, jak ukształtowany jest ten teren, bo ta nazwa Szwajcaria Połczyńska nie bierze się znikąd, bierze się właśnie z tego, że mamy tam bardzo duże przewyższenia. Tam jest naprawdę potrafią być strome te ścieżki rowerowe i podjazdy. Ale jeżeli pytasz o te główne szlaki rowerowe, no to tutaj na początek powiedzmy o tym starym szlaku kolejowym. To jest ścieżka rowerowa, która prowadzi z Połczyna-Zdroju do Złocieńca i ona wiedzie właśnie po starej linii kolejowej. I to jest super rozwiązanie, to jest bardzo bezpieczne rozwiązanie, bo to jest taka ścieżka rowerowa, która nie jest zbyt wymagająca. Mogą z niej korzystać rodziny z dziećmi. Jedziemy z dala od szosy, ale jedziemy tymi najpiękniejszymi terenami, które możemy sobie tam właśnie zobaczyć. Niesamowita trasa widokowa. Warto tam wpaść, żeby się nią przejechać. Na tej trasie znajdują się też takie punkty przystankowe, gdzie rowerzyści mogą sobie odpocząć. Warto na ten stary szlak kolejowy zajrzeć. Następna ścieżka, druga, bardzo podobna, to jest ścieżka wiodąca z Połczyna-Zdroju do Świdwina. Ta ścieżka łączy Połczyn-Zdrój ze Świdwinem, miastem powiatowym. Ona również jest dla rodzin z dziećmi. Zresztą te trasy tak naprawdę, oprócz tych tras MTB, one są bardzo turystyczne, niezbyt takie wymagające i można korzystać. Zarówno ci rowerzyści, którzy są zaawansowani, jak i ci, którzy uprawiają ten sport, że tak powiem amatorsko, spokojnie w Szwajcarii Połczyńskiej znajdą coś dla siebie. Kolejny to jest tak zwany czerwony szlak. On tutaj wiedzie do samego serca, do Doliny Pięciu Jezior. To jest ta trasa, która wiedzie tutaj z Połczyna-Zdroju w stronę Czaplinka. Niesamowite, naprawdę niesamowite miejsca, które możecie tam zobaczyć. No ten szlak jest nieco bardziej wymagający. On ma długość 34 km i tam rzeczywiście możecie się już namęczyć. Możecie wjechać na przykład na wzgórze, które ma ponad 219 metrów wysokości nad poziomem morza, bo takie wzgórza u nas też na naszym szlaku się znajdują. No i kolejny szlak to jest szlak niebieski Pradoliny Dębnicy. To jest taka ścieżka, która jest łatwa, niezbyt wymagająca. Można się tam spokojnie wybrać z dzieciaczkami. Ona liczy około 33 km, zatem to nie jest jakaś taka straszna odległość do pokonania na rowerze. No i generalnie jeszcze zapraszamy wszystkich na tak zwaną Połczyńską Gardę. No ale tutaj już trzeba się zastanowić, jeżeli chcecie tam wjechać, bo tam przewyższenia potrafią przekraczać 800 metrów. Jest to trasa bardzo wymagająca. Tam właśnie odbywa się ten słynny maraton MTB po Szwajcarii Połczyńskiej i to jest generalnie impreza, która ma rangę imprezy Mistrzostw Polski. No ta impreza odbywa się tam właśnie dlatego, że te tereny są trudne, wymagające, inaczej rowerzyści by tam nie przyjeżdżali. Co roku to w tej imprezie udział bierze około 300 rowerzystów i jest to taka polska topowa czołówka. Tam naprawdę można zobaczyć świetnych zawodników. No oni przyjeżdżają właśnie tylko i wyłącznie dlatego, żeby pościgać się na tych niesamowitych trasach. No i tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o tym szlaku R20. To jest taki, można powiedzieć, międzynarodowy szlak. On wiedzie aż z Trójmiasta po granicę polsko-niemiecką w okolicach Szczecina. Docelowo ten szlak jest cały czas rozbudowywany. Ma się rozrosnąć aż do Berlina. Czyli już niedługo będzie można rowerem sobie pojechać z Trójmiasta do Berlina. No i właśnie ten odcinek, który wiedzie przez Szwajcarię Połczyńską, jest przez rowerzystów uważany za jeden z najbardziej atrakcyjnych właśnie ze względu na te piękne tereny, te pagórki, te doliny, jeziora, rzeczki, które możemy tam sobie oglądać. No to z grubsza tak wyglądają te szlaki w naszej okolicy.
1: Co sprawia, że Szwajcaria Połczyńska jest tak wyjątkowym miejscem na mapie?
3: Przyroda, wydaje mi się. Przyroda. To, z czym mamy tam do czynienia, to są tereny polodowcowe, bardzo mocno zmienione przez lodowiec i przyroda. Przyroda i jeszcze raz przyroda. To trzeba, bo my o tym opowiadamy, my nie możemy tego pokazać, ale jeżeli chcecie przyjechać i to zobaczyć, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. Cały ten teren Szwajcarii Połczyńskiej jest po prostu przepiękny.
1: No właśnie, powiedz mi, nasz mikroregion jest nazywany rowerowymi górami północy. Mhm. Czy ty się z tym zgadzasz?
3: Ja się zgadzam w zupełności. Szczególnie te tereny właśnie w okolicach Połczyna, Zdroju, one są takie. Ja tutaj może spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o tych naszych szlakach, ale one są bardzo podobne do tych, które mamy w okolicach małych sfornych gaci na Kaszubach. Wiem, że wiele osób tam jeździ właśnie na te szlaki rowerowe, ale ja zachęcam też do odwiedzenia Szwajcarii Połczyńskiej, bo te szlaki są równie urokliwe i są naprawdę bardzo ładne. I każdy, przede wszystkim każdy rowerzysta, czy ten taki amator, czy ktoś bardzo zaawansowany, znajdzie coś dla siebie. I nieważne też, jakim rowerem jeździcie. Tam są ścieżki asfaltowe, są ścieżki leśne i naprawdę można się poruszać każdym rowerem.
1: A powiedz mi, czy uważasz, że któryś z tych szlaków, które wymieniłeś, cieszy się największym zainteresowaniem wśród rowerzystów?
3: Wydaje mi się, że te szlaki cieszą się bardzo podobnym zainteresowaniem. Ta ścieżka rowerowa między Połczynem, Zdrojem a Złocieńcem. Ona się cieszy takim dużym zainteresowaniem. Jak się przyjedzie w weekend do Połczyna, to można zobaczyć bardzo dużo samochodów, na przykład z Trójmiasta, z bagażnikami rowerowymi. Tak, i ci ludzie jeżdżą tam po okolicy. Oni przyjeżdżają miło spędzić czas, odpocząć. W wielu miejscach są tak zwane punkty przyjazne rowerzystom. To są różnego rodzaju wiaty, miejsca, gdzie możecie sobie zrobić piknik. Cały czas również trwa oznakowanie tych szlaków. No bo w niektórych miejscach te szlaki rzeczywiście nie są gdzieś tam super oznakowane, ale to jest cały czas proces, aby te szlaki jeszcze jak najbardziej były urozmaicone. Są mapki, które można dostać m.in. na przykład w Urzędzie Miasta, materiały promocyjne dotyczące tych szlaków. My będziemy również w najbliższym czasie sporo rzeczy umieszczać w internecie, żebyście mogli Państwo znaleźć ten szlak, który Wam najbardziej będzie odpowiadał.
1: Chciałam Ciebie zapytać troszkę o szczegóły tego czerwonego szlaku Szwajcarii Połczyńskiej. Jakie techniczne wyzwania stawia przed rowerzystami ten szlak?
3: No przede wszystkim to są te przewyższenia, o których ja mówiłem. No trudne podjazdy, trudne zjazdy. Cała trasa liczy 34 km długości i powiem Wam, że naprawdę można się tam zmęczyć. Jeżeli jedziecie tam, to zabierzcie ze sobą jakąś wodę, jakieś przekąski, bo naprawdę się zmęczycie. To jest w ogóle szlak, który prowadzi przez bardzo piękne miejscowości, takie jak Ogartówko, takie jak Lipno, takie jak Nowy Toporzyk. Warto się tam też na chwilkę zatrzymać, zobaczyć te mniejsze miejscowości Szwajcarii Połczyńskiej. A uwierzcie mi, tam naprawdę jest co oglądać.
1: Te szlaki troszeczkę się od siebie różnią, jeżeli chodzi o technikę. Jakiego typu rower jest najlepszy na jakie szlaki? Czy bardziej szosa, czy gdzieś gravel, czy może wyłącznie MTB?
3: Szosa, gravel i MTB. Tam znajdziecie naprawdę wszystko. Część szlaków są to szlaki asfaltowe, tak jak mówiliśmy. Ich jest bardzo dużo generalnie. Są te szlaki, tak jak ta Połczyńska Garda, gdzie to jest szlak, który wiedzie no, typowo po górach, typowo w lesie, typowo tak offroadowo, można powiedzieć, że wiem, że nie zawsze lubimy używać tego słowa, ale tak naprawdę jakikolwiek macie rower, jakimkolwiek rowerem jeździcie, wpadnijcie, bo znajdziecie szlak dla siebie tak naprawdę.
1: Wspomniałeś już tutaj właśnie o oznakowaniu i infrastrukturze odpoczynkowej. Na jakim ona jest poziomie, jeżeli chodzi o te szlaki? Czy można znaleźć dużo takich oznakowań i dużo właśnie takich miejsc, gdzie można sobie przysiąść i odpocząć?
3: Tych miejsc jest. Jest ich coraz więcej tak naprawdę. One powstają z reguły właśnie w tych miejscowościach, w tych mniejszych wioskach. To są takie wiaty różnego rodzaju, miejsca piknikowe. Bardzo często są na przykład jakieś place zabaw, jakbyśmy jechali z dziećmi, żeby te dzieciaki na chwilę z tego roweru się oderwały, zajęły zajmuje się czymś innym. Cały czas ta infrastruktura jest rozwijana, cały czas prowadzone są inwestycje właśnie, żeby to wyglądało jak najlepiej, żeby było jak najlepiej oznakowane. No wiadomo, że te inwestycje wymagają też pieniążków, a te pieniążki skądś trzeba pozyskać, no bo one niestety nie spadają nam z nieba, ale cały czas tutaj Urząd Miasta stara się pozyskiwać te środki i cały czas rozwijać te trasy rowerowe, no bo one powoli stają się, można powiedzieć, takim produktem turystycznym właśnie Szwajcarii Połczyńskiej.
1: No wydaje mi się, że Połczyn tak, okolica Połczyna to jest chyba właśnie takie zagłębie tych pięknych takich widoków.
3: Tam momentami naprawdę jest jak w Szwajcarii, jak się jedzie i widzicie dolinę, gdzie jest łąka i na tej łące możecie zobaczyć krowy na przykład, które tam się wypasają. No wygląda to fantastycznie, naprawdę trzeba przyjechać, zobaczyć te tereny. Dużo fantastycznych, krętych, pięknych dróg. Tak.
1: Jeżeli chodzi o widoki, chciałam cię zapytać, jakie punkty widokowe albo rezerwaty przyrody na tej trasie musimy odwiedzić?
3: Wiesz co, ja myślę, że musimy odwiedzić na pewno Dolinę Pięciu Jezior, tak? To jest takie urokliwe miejsce, trzeba to zobaczyć. Najładniej wygląda to z góry, możecie państwo znaleźć zdjęcia robione dronami właśnie tego miejsca. Wygląda to po prostu przepięknie, to są drogi, które wiją się między jeziorkami i to jest taki chyba unikat na skalę, że tak powiem, nawet ogólnopolską, o ile nie światową, ten taki przyrodniczy. No to jest na pewno punkt, który gdzieś tam musimy zobaczyć. Ja powiem szczerze, że ja tą Szwajcarię Połczyńską odkrywam dopiero od niedawna i ja jestem zachwycony, więc ja wszystkich takich ścieżek i duktów jeszcze nie znam. Natomiast gdzie byśmy nie podjechali obok Połczyna, do jakiejkolwiek miejscowości, jest naprawdę bardzo ładnie.
1: Mówisz, że odkrywasz od niedawna, to nie wiem, czy mogę ci zadać pytanie, o jakiej porze roku ta Szwajcaria Połczyńska jest według ciebie najpiękniejsza?
3: Na wiosnę. Wczesną wiosną, ale powiem wam, że jesień jest też niesamowita. Tylko mówimy o tej prawdziwej polskiej złotej jesieni, słonecznej, jest nieco chłodniej, ale są te różnokolorowe liście. Wtedy jest naprawdę przepięknie. Ja myślę, że wczesna wiosna i jesień, ta złota polska jesień, to są te dwa okresy, w których ta Szwajcaria wygląda najbardziej imponująco.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Już pod koniec lipca będziecie mieli okazję trochę zwolnić bieg, odetchnąć pełną piersią i przenieść się w świat, gdzie muzyka folkowa spotka się z szumem lasu i dawnymi tradycjami. Już 23 lipca w leśnym zakątku Ogartówko rusza kolejna edycja kultowego Sielawa Festiwalu, wyjątkowego święta kultury słowiańskiej, etno i natury. A jak w dzisiejszych zagonionych czasach stworzyć idealną przestrzeń w duchu slow life? Skąd czerpać inspirację do różnorodnych warsztatów i jakich muzycznych gwiazd możemy się spodziewać w tym roku? O tym wszystkim rozmawiałam z ludźmi, którzy stoją za całym tym leśnym zamieszaniem, organizatorami Melką Ostrowską oraz Pawłem Rybakiem. Posłuchajcie już teraz. W naszym Myskowym studiu gościmy dzisiaj Melkę Ostrowską i Pawła Rybaka, organizatorów Sielawa Festiwal. Dzień dobry.
4: Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Witam was serdecznie. Może na początek przybliżmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest Sielawa Festiwal.
4: To zacznę. Tak, szybciutko. Generalnie to jest wydarzenie, które trwa 3 dni. W środku lasu, pod naszym domem. Mamy tak, 18 koncertów, masę warsztatów, etnokramik, więc można poznać rękodzielników z naszej okolicy i nie tylko. W tym roku zrobić sobie również tatuaż. Ale generalnie chodzi o to, że spotykamy się grupą ludzi, znanych sobie albo mniej znanych, w otoczeniu przyrody, w miejscu, gdzie ciężko złapać zasięg i po prostu przez te 3 dni jesteśmy razem, cieszymy się muzyką, twórczością innych ludzi i w ogóle sobą. Jakby tam zbliżamy się do siebie, rozmawiamy, nie siedzimy w telefonach, tylko to są 3 dni bycia człowiekiem dla innych ludzi i tam też się tworzą przyjaźnie i rodziny już praktycznie, także to jest takie miejsce przyjaźni.
1: Tutaj chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś, żyjemy sobie bez telefonów. Jak wiemy, wszyscy żyjemy w ciągłym biegu, a wasz festiwal promuje ideę slow life. W jaki sposób sam ten festiwal, jego formuła i bliskość natury pomagają człowiekowi zatrzymać się na chwilę i złapać takie świeże spojrzenie?
4: Myślę, że przede wszystkim pomaga u nas problem z prądem, więc nie można ładować telefonów i brak zasięgu. Ale tak na poważnie, jakby my bardzo to obserwujemy od kilku lat, że jakby mamy tą przestrzeń zamkniętą, ci ludzie są ze sobą, jednoczą się, poznają, te telefony idą w odstawkę, no chociażby z tych spraw technicznych, to się zwalnia. Przestajemy mówić o pracy, przestajemy mówić o tym, co przeczytałem w social mediach. Przez te 3 dni nie mamy też bombardowania mózgu smutnymi informacjami, bądź trudnymi po prostu, bo jesteśmy tu i teraz. Ludzie się skupiają na tym, co się dzieje, na tym, że są koncerty. Mogę iść na warsztaty, robię to z innymi ludźmi, ludźmi, których nie znam, plus korzystam z tego otoczenia właśnie przyrody, gdzie no, u nas nie ma betonozy, jest często błoto, jest mokro, jest trawa, ludzie są brudni, ale trudno. Trudno, po prostu zwalniają i to jest fajne.
1: Przejdźmy do samego serca festiwalowych wydarzeń, czyli koncerty.
4: Wiecie, trochę idziemy coraz bardziej w tą stronę, że przestajemy brać mocno komercyjne zespoły. Wiadomo, staramy się dobrać line-up taki, żeby każdy znalazł coś dla siebie, ale też staramy się odkrywać tą muzykę taką od serca, taką trochę mniej znaną. Dawać też przestrzeń artystom na pokazania się u nas, ale z takich głównych, no słuchajcie, jeśli byliście u nas, no to oczywiście będzie Chrust, który towarzyszy nam po prostu od pierwszego koncertu na naszym podwórku. Oni otwierali naszą małą scenę i zostali naszymi przyjaciółmi, grają co roku. W tym roku też Hańba, która nie do końca jest takim typowym folkiem, aczkolwiek liczymy na to, że nasza publiczność będzie zadowolona. Oczywiście Daj Ognia, które jest, myślę, że tutaj taką topką zespołów pojawiających się. Co jeszcze ciekawe, to przyjeżdża ponownie zespół Los Camer prosto z Meksyku, bo tak się w tamtym roku u nas zakochali w tym klimacie i w ludziach, że no napisali do mnie, że no słuchaj, ogarniamy jakoś finanse, przyjeżdżamy, czy możemy, no więc jakby nie byłam w stanie im odmówić, także ta bałkańska moc również zawita na scenie. Będą też zespoły mocniejsze, takie jak Czarny Bez czy Jerna, ale też mocna alternatywa, Królówczana Smuga, która się u nas pojawi z performancem, a nie z koncertem, dla takiego trochę mrocznego klimatu, także zobaczymy, jak ludzie się u nas odnajdą. No, ale to też nie wszystko, także zapraszam na nasze social media, żeby się dowiedzieć więcej, bo koncertów będzie aż 18. Pojawia się tent stage, czyli taki namiot, gdzie będą odbywały się w ciągu dnia seanse filmowe, ponieważ zaczęliśmy współpracę z siostrami Bui, które tworzą przepiękne filmy o tematyce słowiańskiej. Będą prelekcje w tym namiocie, a wieczorem ten namiot będzie się zmieniał w strefę DJ-ową, techno-folku, gdzie będzie można zdjąć sobie budki, bo rozłożymy tam dywaniki, żeby było przyjemnie, trochę neonów, trochę LEDów, więc jakby tam nocna integracja będzie się odbywała na całego.
1: No właśnie, muzyka to jedno, ale nie ukrywajmy, że poza muzyką jest też bardzo dużo imprez towarzyszących, takich jak warsztaty. Powiedz mi, co czeka na naszych uczestników w tym roku?
4: Generalnie z tego, co wiem, co roku jest tego coraz więcej i ludziom bardzo ciężko jest wybrać, na co iść, bo te warsztaty się nakładają. Ale tak, no poranek na pewno będziemy rozpoczynać na naszym pięknym wzgórzu z jogą i rozciąganiem się przed koncercikami. Będą warsztaty z tworzenia biżuterii, tworzenia motanek. Będzie stoisko z ziołami, gdzie będziecie mogli się dopytać na przykład o zioła, o ich jakieś tam funkcje, właściwości. Także to jest super. Będą warsztaty kuglarskie. Co ciekawe, będzie można poćwiczyć na owocach technikę handpoke, tatuowania. Oczywiście nie będziecie mogli po tym tatuować, ale będzie można się pouczyć. Będą warsztaty z szycia Zero Waste, które już pojawiają się po raz kolejny u nas i wiele, wiele więcej. Do tego oczywiście prelekcje z podróżnikami, z ciekawymi osobami, także każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Wiesz co, jak ja się tak słucham, to ja mam wrażenie, że chyba by nam zabrakło anteny dzisiaj, żebyśmy miały opowiedzieć o wszystkich koncertach, wszystkich warsztatach, o tym, co w ogóle będzie czekać. Kolejną ważną częścią muzycznej Sielawy jest konkurs kapel. Powiedz mi, czy zgłoszenia jeszcze trwają? Do kiedy mogą się zgłaszać? I czy w ogóle muszą spełniać jakieś warunki te kapele, żeby móc się do was zgłosić?
4: Muszą się cieszyć graniem. To jest nasza podstawa. Generalnie jeszcze kilka dni, bo z tego co pamiętam do 5 lipca mogą się zgłaszać. Zgłoszenia napływają i trochę się tego nie spodziewaliśmy. Ja zawsze mam trochę takie podejście do tego konkursu kapel, że no ogłośmy go, ale pewnie nikt nie będzie chciał u nas grać, ale z roku na rok to się coraz bardziej zmienia i ci ludzie faktycznie chcą do nas przyjechać i dzielić się tym, co tworzą, nas to cieszy, ich to cieszy, więc to jest super moment. Także jak macie jakąś kapelę, to jeszcze się zgłaszajcie, z chęcią was przyjmiemy i możecie się tym cieszyć razem z nami.
1: Koncerty, scena, różne warsztaty, tak jak tutaj Melka powiedziała, ale powiedzcie mi, które z tegorocznych atrakcji uważacie za absolutny hit, którego nie można przegapić?
5: Ja myślę, że absolutnym hitem będzie jednak Fire Show, które będzie poskładane z 4 grup, to będzie prawie 30 osób, które będą występować. Jest to dosyć dobre przedsięwzięcie, szczególnie, że jest to połączenie 4 grup, które mają każdy swój styl, więc na pewno będzie ciekawie, będzie wymagająco, ale będzie też, mam nadzieję, pięknie to
4: i
5: wyglądać.
4: Ciepło.
5: I ciepło. Żywy ogień będzie gościł przez dobre pół godziny występu.
4: Z Podkarpacia będą ludzie z Krakowa, ale też nasi lokalni, z Koszalina, także dużo, dużo, dużo osób przyjedzie, rozgrzacie was nocą.
1: Ruszyła pierwsza pula biletów, która była sprzedawana w ciemno pod hasłem Zaufaj intuicji, zaufaj drodze. Rozeszły się chyba bilety bardzo szybko.
4: Coraz bardziej nam ufacie i nas to cieszy.
1: No właśnie, powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogą szukać biletów na tegoroczny festiwal.
4: W każdych naszych social mediach, czy to Facebook, czy Instagram, czy wydarzenia na Facebooku, komentarze pod postami, tam wam wklejamy link do tych biletów, także ciężko ich nie znaleźć.
1: Teraz pytanie dotyczące logistyki. Moi kochani, spędzenie kilku dni w głębi lasu wymaga pewnego zaplanowania. Powiedzcie mi, jak logistycznie się przygotować na Sielawa Festiwal? Co ze sobą zabrać? O co zadbać?
5: Logistycznie najlepiej będzie ze sobą zabrać powerbanka, bo jesteśmy... Chociaż czy najlepiej, to nie wiem. Czy chcemy mieć kontakt ze światem, czy nie potrzebujemy tego kontaktu. Ale tak, powerbank do ładowania jakichś swoich podstawowych rzeczy jest bardzo przydatny, bo jesteśmy w środku lasu po prostu, więc to też nie jest takie proste utrzymać prąd na wszystkich scenach, plus jeszcze ładowanie. Na pewno trzeba byłoby zabrać coś przeciwdeszczowego, bo jakby nasze imprezy nie mogły się obyć bez chociaż małego deszczyku. Także bardzo przydatne to jest. Co jeszcze? Logistycznie możecie szukać sobie dojazdu, bo niektórzy do nas jadą pierwszy raz. Nie przejmujcie się, wiem, że w nawigacji jest ciężki dojazd. Na social mediach naszych zawsze wrzucamy informacje, którędy wjechać, którędy będzie najlepiej, bo przypominam, że jest to dojazd do lasu, do środka lasu, trzeba po prostu jakoś wjechać. Więc śledźcie nasze social media, znajdziecie tam mapki dojazdowe, jak trafić, gdzie są parkingi. Ważne jest, żeby zabrać ze sobą namiot też.
4: I śledzie.
5: I śledzie.
4: Nie wie, że śledzi.
5: Sami tak zrobiliśmy, przypominam się kiedyś.
1: Śledzie oczywiście do namiotu, śledzie nie takie do jedzenia.
4: Nie.
5: O jedzenie nie trzeba się martwić. Jedzenie zapewnia koło gospodyń wiejskich. Jest przepyszne, jest domowo. Jest bardzo dobrze. Ja sam się stołuję tam. Jeśli macie jakieś pytania, zawsze możecie do nas napisać. Stoimy otworem. Czasem nie jesteśmy w stanie wam odpisać. Jesteśmy już przed całym festiwalem. Nie jesteśmy w stanie wam odpisać w ciągu 3 minut. Ale jak zostawicie nam pytanie, na pewno odpowiemy. Dostaniecie odpowiedź na nurtujące was pytania.
1: No to teraz, moi kochani, jeżeli są jeszcze osoby, które się wahają, czy was odwiedzić, jak byście ich zachęcili?
4: Wiecie co? W tej dobie takiego ciężkiego kontaktu z ludźmi, w tym miejscu ci ludzie się zaprzyjaźniają. Jakby wiecie, tworzą grupy na Facebooku, spotykają się. Ja sama czasem jeżdżąc po koncertach, słuchajcie, widzę ludzi w naszych sielawowych koszulkach, którzy biegną do mnie ze 100 metrów. Boże, Mela, cześć! Po prostu nie wiem, jak to się dzieje, ale staramy się jakby... Myślę, że to wychodzi od tego, że robimy to rodzinnie. Ja robię to z moimi rodzicami, bratem, narzeczonym. Jakby robimy to jako rodzina i ludzie łapią ten klimat, że to jest rodzina i sami stałem się rodziną. Więc jakby stwarzamy taką przestrzeń do porzucenia wszystkiego wokół i po prostu złapania tego pierwotnego kontaktu z ludźmi, takiego nieprzymuszonego, bo po prostu chcesz tego. Więc zostajemy rodziną na Sielawie, wymieniamy się później też różnymi sytuacjami życiowymi i w ogóle po prostu tam spotykacie ludzi, w których macie wsparcie w trudnych chwilach, pomimo tego, że spotykacie to te osoby czasem w dziwnych sytuacjach festiwalowych, to tak, zostajemy ze sobą na długo.
5: Więc nie do końca też zachęcamy, bo to nie jest nasz cel, żeby zachęcić. Jeśli ktoś chce, to przyjedzie, bo wie, po co przyjechał i się odnajdzie. Więc my z chęcią opowiadamy, a jak ktoś chce, to wykorzysta po prostu to zaproszenie, pojawi się i sam się przekona, że było warto lub nie.
1: To Melka mi podczas naszej ostatniej rozmowy właśnie o metalowej kupalnocce powiedziała, że zachęca, żebyście byli ich sielawową rodziną, bo zawsze możecie na nich liczyć i będą was wspierać.
5: Tak. Dokładnie.
4: Tak.
5: I zachęcamy do pozostania naszą rodziną, a niekoniecznie do tego, żeby przyjechać i odbębnić po prostu kolejny festiwal, bo nie do końca o to chodzi.
4: Tak.
5: Bo to nie jest typowy festiwal jakiejś tam muzyki. Jesteśmy mocno pomieszani, jeśli chodzi o zespoły, o warsztaty, o wszystko. Myślę, że każdy sobie coś znajdzie dla siebie i raczej nie będzie się nudził i pozna naszych stałych bywalców, może sam zostanie stałym bywalcem, jak co po niektórzy, którzy potrafią przyjechać do nas z Warszawy o 4 w nocy na 3 dni przed wydarzeniem i powiedzieć, bo nam się troszeczkę pomyliły terminy, ale już jesteśmy.
1: Tak, no to tak, moi chyba kochani, teraz najważniejsze. Przypomnijmy, kiedy i gdzie się meldujemy.
4: Słuchajcie, no standardowo obok Połczyna Zdroju w Ogartówku 10. Niektórzy twierdzą, że to Połczyńska 10, kwestia sporna. No i co, widzimy się od 23 lipca. Wydarzenie trwa od czwartku do soboty, ale tak naprawdę do niedzieli, bo zanim wszyscy się pożegnają z nami, to trochę mija, więc niedziela po południu dopiero zaczyna się zwalniać pole namiotowe, jak odeśpimy i się pożegnamy, zjemy jeszcze wspólne śniadanko. Więc zaczynamy 23 lipca i mam nadzieję, że się widzimy.
5: 23 lipiec, godzina 12. otwieramy bramy.
0: Tak.
5: Możemy się spotkać wszyscy pod bramą.
1: Mnie przekonali, nie wiem, moi drodzy słuchacze, jak was. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. No i chyba myślę, że do zobaczenia.
4: Do zobaczenia.
5: Do zobaczenia.
2: SK Szczecinek.
1: Sezon wakacyjny to także czas intensywnej pracy organizacyjnej dla lokalnych instytucji. Miasta w regionie przygotowują plenerową ofertę wydarzeń skierowaną zarówno do mieszkańców, jak i turystów. Jednym z punktów na letniej mapie kulturalnej naszego regionu jest Połczyn Zdrój. Moim gościem była Renata Nizioł, dyrektor Centrum Kultury w Połczynie Zdroju, która stawia na zróżnicowany program. Od koncertów w amfiteatrze, przez festiwale, po kino pod chmurką. Posłuchajcie, w naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj panią dyrektor Połczyńskiego Centrum Kultury, Renatę Nizioł. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Chciałabym troszeczkę porozmawiać, ponieważ przed nami sezon letni, który jest pełen wydarzeń plenerowych, koncertów. Może na początek zacznijmy od wydarzenia, które się odbyło. Festiwal Słowo i Kadr. Jak by pani podsumowała ten festiwal?
6: Tak, nasz festiwal Słowo i Kadr odbył się po raz pierwszy. To dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działania literackie oraz z dofinansowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działania filmowe, więc mogliśmy połączyć wydarzenia i literackie, i filmowe, które cieszyły się dosyć dużym zainteresowaniem. Jak na pierwszy festiwal jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru, a także z doboru, które zrobiliśmy, bo postawiliśmy na literatów, którzy są z zachodniego Pomorza. Bardzo nam zależało na tym, żeby promować literaturę z zachodniego Pomorza, więc zaprosiliśmy panią Ingę Iwasiów, zaprosiliśmy Leszka Hermana, zaprosiliśmy Marcina Grzelaka oraz już troszeczkę później zaprosiliśmy jeszcze Przemka Kowalewskiego ze względu na to, że on ma bardzo napięty harmonogram swoich spotkań. Nie mógł do nas przyjechać na festiwal, ale przybył do nas 2 dni później.
1: Czyli można powiedzieć, że bardzo udanie zainaugurowaliście sezon letni.
6: Tak można powiedzieć.
1: To teraz moja ulubiona część, czyli kino na leżakach. Jaki tytuł zainauguruje tegoroczne kino i kiedy startujecie?
6: Startujemy z kinem na leżakach 1 lipca. W tym roku wybraliśmy film dla młodzieży pod tytułem Pieprzyć Mickiewicza 3.
1: A czy wiemy jeszcze, jakie będą kolejne tytuły, czy na razie znamy tylko ten pierwszy?
6: Na razie znamy tylko ten pierwszy. Resztę będziemy dopasowywać też do pogody i do planów tak naprawdę tej objazdowej imprezy.
1: Kolejne wydarzenie, które w sumie się niedługo szykuje, to jest Połczyn Fest. Lipiec zbliża się wielkimi krokami. Chciałam panią zapytać, co to jest w ogóle za wydarzenie i jakie gwiazdy w tym roku nas czekają?
6: Połczyn Fest to jest nasze największe wydarzenie, wydarzenie plenerowe, które się odbywa od 6 lat. W związku z tym, że mamy piękny park zdrojowy, mamy amfiteatr i możemy tak naprawdę robić mnóstwo imprez w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni naszego pięknego parku, postanowiliśmy, że będziemy robić taki festiwal. On się z roku na rok troszeczkę zmienia, bo rozpoczęty został od festiwalu, który pokazywał też młode talenty. No niestety publika nie dopisywała na tych młodych przedstawicieli muzycznych, więc postawiliśmy tylko na znane zespoły, które mogą występować na naszej scenie i które przyciągają faktycznie uwagę. Cały festiwal nie odbywa się tylko w przestrzeni naszego amfiteatru, ale także w przepijalni Wody Joasia, gdzie odbywają się różne potyczki, zabawy, ale także zabawy taneczne. W tym roku mamy w piątek Nocnego Kochanka i nasz rodzimy z Połczyna zespół Hangar Freak. To jest taka dosyć mocna muzyka, ale dobrze wprowadzi w nastrój Nocnego Kochanka. W sobotę mamy Limbowskiego, który nas pięknie wprowadzi do koncertu Kai. W niedzielę, tak jak w roku ubiegłym, spotkamy się na dziedzińcu Browaru, gdzie odbędą się potyczki zespołów, które się do nas zgłoszą. Odbędzie się konkurs kulinarny, który miał dosyć duże powodzenie w tamtym roku i odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. 17, 18 i 19 lipca.
1: Kolejnym wydarzeniem, tak pozostając w sumie w klimacie tych wielkich festiwali, to jest Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny West Pomerania.
6: Dokładnie tak, 19 lipca. U nas odbywa się zakończenie całego tego festiwalu. On będzie podróżował po zachodnim Pomorzu. Będzie występował Meksyk, Gambia i Kolumbia. Będą oni występowali w przestrzeni miejskiej. Rozpoczynamy na ulicy Wojska Polskiego przy naszym starym Centrum Kultury. Przechodzimy pod parasolkami i na zakończenie występują właśnie na dziedzińcu Browaru, na zakończenie Połczyn Festu i swojego festiwalu.
1: Letnie emocje w amfiteatrze i parku zamkniemy niezwykle podniosłym wydarzeniem. Będzie to koncert wojskowy.
6: Tak, zapraszamy 23 sierpnia na koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego, który przyjeżdża do nas nie tylko z muzycznymi akcentami, ale także z tanecznymi. W tamtym roku mogliśmy oglądać balet, a w tym roku dokładamy też swoją cegiełkę i na scenie wystąpi zespół taneczny Spółczyna Zdroju.
1: Jak mogliście, drodzy Państwo, usłyszeć, czeka nas gorące lato pod względem imprezowym. A jak pani dyrektor zaprosiłaby turystów i oczywiście mieszkańców na te wszystkie imprezy, które nas czekają?
6: Zapraszamy na wydarzenia, bo tam Państwo znajdziecie wszystko, czego będziecie potrzebowali. Od muzycznych akcentów po sportowe. Będzie można pozwiedzać nasz Połczyn, pospacerować, pojeździć rowerem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie do zobaczenia i do usłyszenia.
6: Dziękuję bardzo, zapraszam do Połczyna Zdroju.
2: SK Szczecinek.
1: A z Połczyna Zdroju przenosimy się do Szczecinka, gdzie podczas wakacji możecie wybrać się na wycieczkę szlakiem Gryfa i Jesiotra. To doskonały pomysł na letni spacer, na trasie którego spotkacie nietypowych mieszkańców prosto z miejskiego herbu. A mowa oczywiście o 10 wyjątkowych, odlanych z brązu parach, które w zabawnych, sportowych czy artystycznych pozach opanowały najbardziej charakterystyczne punkty naszego miasta. A jak wyglądały kulisy powstawania tych wyjątkowych postaci? Z twórczynią statuetek szczecineckich symboli Zofią Pilich rozmawiała Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
7: Gryf i Jesiotr, czym dla pani są?
8: Gryf i Jesiotr. Teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter. Ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej. Ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia. I to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu i ja wiem, jak to wygląda, a to, jak odbierają te moje rzeźby ludzie, to już jest kolejne zadanie pracy w przestrzeni publicznej, miejskiej i też fajnie jest obserwować odbiór tych prac przez ludzi.
7: Wykonała pani w sumie 20 rzeźb, 10 gryfów i 10 jesiotrów. Jak długo trwał ten proces i jak on wyglądał?
8: Proces trwał długo. Nie pamiętam, dokładnie nie liczyłam, ale od momentu projektowania szkiców do finalizacji, do montażu to było około 1,5 roku, więc naprawdę długo, ale też zadanie było bardzo duże i wymagające, bo tak jak pani powiedziała, 20 postaci, 10 gryfów, 10 jesiotrów. Proces polegał na tym, by zaprojektować pracę. Od szkicu zaczyna się praca twórcza, ale jedno szkicu się nie kończy. Tych szkiców powstało do każdej sceny około kilkanaście szkiców, kilkanaście szkiców i były to szkice rysunkowe i przestrzenne. Proces jest bardzo złożony i wymaga dużego wkładu i takiego intelektualnego pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac, następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożony, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc Gryfy i Jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu. Inspirowałam się animacjami, też bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wilki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchu i Paproci. I to były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza, bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku i była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama i w tej serii Miś i Tygrysek podróżując po Panamie są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży i trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie Gryfa i Jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
7: No właśnie, pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
8: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków, mam rodzinę. Jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
7: A takie ulubione pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, którym mogłaby się pani z nami podzielić?
8: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko. To sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze. Prawie, że. Trochę mi tego brakuje na Mazowszu, ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku, ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest, albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no, taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
7: Czy to był pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
8: Gryf i Jesiotr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna, jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba, a takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jesiotry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę i brąz, który też bardzo lubię.
7: A jak w ogóle zaczęła się pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w pani życiu?
8: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa, moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby, więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
7: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka Pani rodzinna tradycja.
8: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. Tak, i ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki, chyba w takiej rodzinie, po prostu to się ma chyba.
7: Czy planuje Pani jeszcze jakieś prace w najbliższym czasie? Czy ma Pani już jakieś realizacje w głowie albo w trakcie realizacji?
8: Ja mam realizację choćby statuetki, które są, odbywają się rozdania statuetek cyklicznie, więc ja co roku realizuję statuetki, między innymi statuetkę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, statuetkę Fundacji Dzieci Afryki, więc to jest coś, co wykonuję co roku, a dodatkowe rzeczy też albo w jakiś sposób się pojawiają w moim życiu, bo spływają, bo jest jakiś zamawiający, ale albo jest tak, że ja pomagam mojemu szczęściu i biorę udział w konkursach i sama się zgłaszam. Ja mam taką cechę, czy może to szczęście, że mi się bardzo chce. Bardzo mi się chce pracować i jestem chyba całkiem pracowitą osobą, więc mam coś, co mnie napędza do tego, żeby robić kolejne rzeczy, więc zobaczymy, co będzie dalej.
7: A co uważa Pani za swój największy sukces artystyczny?
8: Chyba mogę powiedzieć, że w tym momencie jest to Gryf i Jesiotr, bo to jest, tak jak już wcześniej wspominałam, praca w przestrzeni publicznej, coś bardzo dużego. Jest to 10 scen w przestrzeni miejskiej i w Szczecinku. To chyba mogę ocenić jako największy sukces. I jak na mój młody wiek, to jest bardzo miłe i chyba też niespotykane tak często, żeby coś tak fajnego powstawało tak wcześnie. Także jestem bardzo wdzięczna. Ja po prostu czuję ogromną wdzięczność do świata, wobec świata.
7: A gdzie mieszkańcy Szczecinka mogą podziwiać Pani pracę w przestrzeni naszego miasta?
8: Oj, to teraz muszę policzyć. To tak, przy Placu Wolności, przy Szkole Muzycznej, przy plaży, właściwie przy zamku, przy plaży, przy wyciągu do nart wodnych i tam jest wejście też na plażę miejską. Także przy Osirze, przy basenie Aquatur, przy wieży Bismarka, Centrum Aktywnego Wypoczynku, to tam przy Kopernika. Tak, a resztę niech mieszkańcy szukają sami.
2: SK Szczecinek.
9: Muzyką się żyje.
10: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
11: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
10: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
12: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
11: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
10: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9, 10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4 pory roku już teraz w Radiu SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Gorąco?

0: KFC.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: KSM Parsencko, producent prefabrykatów betonowych oraz kruszyw mineralnych, poszukuje operatora linii produkcyjnej, pomocnika operatora. W KSM Parsencko szanujemy równowagę między pracą a życiem osobistym. Inwestujemy w rozwój naszych pracowników i oferujemy atrakcyjny pakiet socjalny. Prześlij swoje CV do KSM Parsencko lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 604 731 129. Razem budujemy przyszłość.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Szczecinek na czasie.
15: Magda Dorożalska, a teraz zaglądamy do Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Mam propozycję dla tych, którzy cenią sztukę i historię zamkniętą w rzemiośle. Trwa wystawa porcelany pod tytułem Sorał – Lekkość z żaru. To świetna okazja, by przyjrzeć się z bliska tym kruchym, zjawiskowym eksponatom z dawnych cenionych manufaktur i poznać sekrety ich powstawania. Jeśli chcecie odkryć sekrety dawnych mistrzów, wystawa trwa do końca sierpnia.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój, Muńska 11A, www.redan.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
16: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
18: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
19: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
16: Sowa przylatuje. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
17: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa.
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
17: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
18: Gorąco?

0: KFC.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: Tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej. Rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę.
9: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega.
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nowe kwalifikacje, lepsza praca, pewny kierunek. Branżowe Centrum Umiejętności w Szczecinku szkoli kadry dla transportu drogowego. Praktyczne kursy, symulatory i nowoczesne zaplecze. Wejdź na bcu-transport.pl i sprawdź aktualne kursy i szkolenia. BCU Szczecinek. Tu zaczyna się Twoja droga do zawodowego sukcesu. Kampania finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
13: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
4: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
3: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo Męskie Granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: No pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Sims, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 300 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa!
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
10: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: KSM Parsensko, producent prefabrykatów betonowych oraz kruszyw mineralnych, poszukuje operatora linii produkcyjnej, pomocnika operatora. W KSM Parsensko szanujemy równowagę między pracą a życiem osobistym. Inwestujemy w rozwój naszych pracowników i oferujemy atrakcyjny pakiet socjalny. Prześlij swoje CV do KSM Parsensko lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 604 731 129. Razem budujemy przyszłość.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
9: Szczecinek na czasie.
10: Magda Dorożalska, a jeżeli zastanawiacie się, jak idealnie rozpocząć lipcową niedzielę, śpieszę z propozycją. Już 12 lipca druga edycja Targu Śniadaniowego w Szczecinku. Od rana teren zielony przed CK Zamek zamieni się w wielką piknikową strefę smaków. To świetna okazja na wyjątkowe rodzinne śniadanie w plenerze, pełne lokalnych przysmaków i wakacyjnej atmosfery. W programie joga na trawie, stoiska wystawców oraz kreatywne warsztaty i animacje dla najmłodszych. Start o 10.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj może myślimy domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy.
3: Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Planujesz remont i szukasz produktów najwyższej jakości? Alpax Premium to twój sklep. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne topowych marek, wodoodporne panele winylowe, podłogi laminowane i drewniane, lamele ścienne, okna, rolety, płytki, kuchnie na wymiar. W Alpax Premium czeka na ciebie miła i profesjonalna obsługa, a wykwalifikowani montażyści zajmą się realizacją twoich planów. Alpax Premium, Szczecinek, Bohaterów Warszawy 46. alpaxpremium.pl.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
17: MediaMarkt.
18: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Acelink

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: emocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nowe kwalifikacje, lepsza praca, pewny kierunek. Branżowe Centrum Umiejętności w Szczecinku szkoli kadry dla transportu drogowego. Praktyczne kursy, symulatory i nowoczesne zaplecze. Wejdź na bcu-transport.pl i sprawdź aktualne kursy i szkolenia. BCU Szczecinek. Tu zaczyna się Twoja droga do zawodowego sukcesu. Kampania finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
13: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: Muzyką się żyje.
25: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
0: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
25: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
2: Ale paluwa, co?
25: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

0: Z Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Uwaga, uwaga, teraz.
1: Powoli robi się zimno.
0: O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: Nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Hello to Wimbledon.
16: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
17: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
16: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
20: Oh.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
24: Volkswagen.
25: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Hipertania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
11: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
12: KSM Parsencko, producent prefabrykatów betonowych oraz kruszyw mineralnych, poszukuje operatora linii produkcyjnej, pomocnika operatora. W KSM Parsencko szanujemy równowagę między pracą a życiem osobistym. Inwestujemy w rozwój naszych pracowników i oferujemy atrakcyjny pakiet socjalny. Prześlij swoje CV do KSM Parsencko lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 604 731 129. Razem budujemy przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
3: Szczecinek na czasie.
4: Magda Dorożalska, teraz propozycja dla fanów dobrej muzyki i świetnej zabawy. 3 lipca ruszają Dni Drawska Pomorskiego. W piątek muzyczne emocje zagwarantują Łydka Grubasa oraz legendarna formacja Ich Troje. Z kolei w sobotę scenę przejmie gwiazda młodego pokolenia Vicky Gabor i rockowy zespół Wilki. W programie znajdziecie także atrakcje dla dzieci, strefę food trucków, a w niedzielę w Parku Chopina klimatyczny koncert fortepianowy pod gołym niebem. To dobry plan na pierwszy weekend lipca.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
5: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
6: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
5: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
7: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
5: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
8: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiało już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi sześcioro polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
15: Dostaniesz coś za świadectwo?
16: No raczej, rabat od Media Expert.
15: Wow, też chcę!
16: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
15: Mega!
17: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nowe kwalifikacje, lepsza praca, pewny kierunek. Branżowe Centrum Umiejętności w Szczecinku szkoli kadry dla transportu drogowego. Praktyczne kursy, symulatory i nowoczesne zaplecze. Wejdź na bcu-transport.pl i sprawdź aktualne kursy i szkolenia. BCU Szczecinek. Tu zaczyna się Twoja droga do zawodowego sukcesu. Kampania finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
23: I po reklamie.
24: Bo

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Hello to Wimbledon.
7: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
8: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
7: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Szukasz prawdziwej włoskiej pizzy? Odwiedź Siwy Dym w Drawsku Pomorskim. Pizza z pieca opalanego drewnem bukowym. Cienkie, chrupiące ciasto i składniki sprowadzane prosto z Włoch. Do wyboru aż 27 rodzajów pizzy, pyszne makarony i sałatki. Znajdziesz nas przy Placu Konstytucji 13, po schodkach w dół, w klimatycznej piwniczce pełnej włoskiego charakteru. Siwy Dym. Smak prawdziwego ognia, którego nie da się podrobić. Więcej na Facebooku Siwy Dym.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: I po reklamie.
16: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
17: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
16: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
18: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Uczcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy, posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki,
2: nie ma, no nie ma jest... problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować,
2: tak,
0: ale dobrze. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę,
2: bardzo
0: trzymaj się.
2: Bardzo się cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie. Hej.
0: Dobrej, heja, dobrego popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Szukasz prawdziwej włoskiej pizzy? Odwiedź Siwy Dym w Drawsku Pomorskim. Pizza z pieca opalanego drewnem bukowym. Cienkie, chrupiące ciasto i składniki sprowadzane prosto z Włoch. Do wyboru aż 27 rodzajów pizzy, pyszne makarony i sałatki. Znajdziesz nas przy Placu Konstytucji 13, po schodkach w dół, w klimatycznej piwniczce pełnej włoskiego charakteru. Siwy Dym. Smak prawdziwego ognia, którego nie da się podrobić. Więcej na Facebooku Siwy Dym.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Planujesz remont i szukasz produktów najwyższej jakości? Alpax Premium to twój sklep. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne topowych marek, wodoodporne panele winylowe, podłogi laminowane i drewniane, lamele ścienne, okna, rolety, płytki, kuchnie na wymiar. W Alpax Premium czeka na ciebie miła i profesjonalna obsługa, a wykwalifikowani montażyści zajmą się realizacją twoich planów. Alpax Premium, Szczecinek, Bohaterów Warszawy 46. alpaxpremium.pl.
17: I po reklamie.

takich numerach temperatura w samochodzie, nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: KSM Parsencko. Producent prefabrykatów betonowych oraz kruszyw mineralnych poszukuje operatora linii produkcyjnej, pomocnika operatora. W KSM Parsencko szanujemy równowagę między pracą a życiem osobistym. Inwestujemy w rozwój naszych pracowników i oferujemy atrakcyjny pakiet socjalny. Prześlij swoje CV do KSM Parsencko lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 604 731 129. Razem budujemy przyszłość.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Szczecinek na czasie.
2: Magda Dorożalska, zaglądamy do Połczyna Zdroju, gdzie szykuje się najbardziej klimatyczny weekend lata. Od 17 do 19 lipca amfiteatr zabije w rytmie Połczyn Festu. W piątkowy wieczór scenę przejmie Nocny Kochanek. W sobotę w muzyczną podróż zabiorą was charyzmatyczny Limboski oraz jedna z największych ikon polskiej muzyki, Kaja. W niedzielę miasto opanuje barwny międzynarodowy festiwal folklorystyczny. Szykują się 3 dni pełne muzycznych wrażeń i pozytywnej energii.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój, Muńska 11A, www.redan.pl.
3: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
4: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, Powarmię.
3: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
5: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Karniaka. Hymn Mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na Mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
9: SK, nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
17: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
18: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
19: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
20: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
22: O.
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko.
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Volkswagen Golf z automatyczną skrzyniobiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
25: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
26: Gorąco?

0: zaopatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hipertania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Szukasz prawdziwej włoskiej pizzy? Odwiedź Siwy Dym w Drawsku Pomorskim. Pizza z pieca opalanego drewnem bukowym. Cienkie, chrupiące ciasto i składniki sprowadzane prosto z Włoch. Do wyboru aż 27 rodzajów pizzy, pyszne makarony i sałatki. Znajdziesz nas przy Placu Konstytucji 13, po schodkach w dół, w klimatycznej piwniczce pełnej włoskiego charakteru. Siwy Dym. Smak prawdziwego ognia, którego nie da się podrobić. Więcej na Facebooku Siwy Dym.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że codziennie...

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
3: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
4: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
3: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy Eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać Eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie Eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: KSM Parsensko, producent prefabrykatów betonowych oraz kruszyw mineralnych, poszukuje operatora linii produkcyjnej, pomocnika operatora. W KSM Parsensko szanujemy równowagę między pracą a życiem osobistym. Inwestujemy w rozwój naszych pracowników i oferujemy atrakcyjny pakiet socjalny. Prześlij swoje CV do KSM Parsensko lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 604-731-129. Razem budujemy przyszłość.
7: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w ten niedzielę.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: to promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
10: Reklama.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika. Taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nowe kwalifikacje, lepsza praca, pewny kierunek. Branżowe Centrum Umiejętności w Szczecinku szkoli kadry dla transportu drogowego. Praktyczne kursy, symulatory i nowoczesne zaplecze. Wejdź na bcu-transport.pl i sprawdź aktualne kursy i szkolenia. BCU Szczecinek. Tu zaczyna się Twoja droga do zawodowego sukcesu. Kampania finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
2: Szukasz prawdziwej włoskiej pizzy? Odwiedź Siwy Dym w Drawsku Pomorskim. Pizza z pieca opalanego drewnem bukowym. Cienkie, chrupiące ciasto i składniki sprowadzane prosto z Włoch. Do wyboru aż 27 rodzajów pizzy, pyszne makarony i sałatki. Znajdziesz nas przy Placu Konstytucji 13, po schodkach w dół, w klimatycznej piwniczce pełnej włoskiego charakteru. Siwy Dym. Smak prawdziwego ognia, którego nie da się podrobić. Więcej na Facebooku Siwy Dym.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
9: Szczecinek na czasie.
10: Magda Dorożalska, a co powiecie na trzydniową ucieczkę od codzienności w samym sercu natury? Od 23 do 25 lipca w okolicach Połczyna Zdroju serce lasu zatętni prawdziwą energią. Czeka na Was Sielawa Festiwal. Trzy dni pełne muzyki folkowej, warsztatów rzemiosła, tradycyjnych obrzędów i bliskości z naturą. Jeżeli chcecie na chwilę zwolnić, poczuć leśną magię i przeżyć coś autentycznego, to wydarzenie właśnie dla Was. Otwarcie bram o 12.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A, www.redan.pl.
11: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
14: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
15: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ach, ta drżąca powieka.
18: I ten nocny skurcze łydek.
17: Biorę magnez i nie czuję efektu.
19: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: You ready?
16: Tylko w Disney Plus.
17: Every second counts, baby.
16: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
18: Restaurant is flooded.
16: To już ostatnia szansa.
19: I am selling the building.
16: By uratować to miejsce.
20: We have each other and nothing left to lose.
16: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
21: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
22: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
23: Widaron.
22: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
23: Widaron.
22: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
23: Widaron.
22: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
23: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
24: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
25: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
26: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
29: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
30: I po reklamie.
31: Ja się staram.

0: Jest Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
2: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz prawdziwej włoskiej pizzy? Odwiedź Siwy Dym w Drawsku Pomorskim. Pizza z pieca opalanego drewnem bukowym. Cienkie, chrupiące ciasto i składniki sprowadzane prosto z Włoch. Do wyboru aż 27 rodzajów pizzy, pyszne makarony i sałatki. Znajdziesz nas przy Placu Konstytucji 13, po schodkach w dół, w klimatycznej piwniczce pełnej włoskiego charakteru. Siwy Dym. Smak prawdziwego ognia, którego nie da się podrobić. Więcej na Facebooku Siwy Dym.
6: I po reklamie.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Na początku magazynu będzie trochę o sportowych emocjach i worku medali, który trafił do naszego miasta dzięki młodym talentom sportów walki. Studio Radio SK Szczecinek odwiedził Bartłomiej Wega Mięciuk, utytułowany zawodnik, selekcjoner kadry narodowej i założyciel Akademii Sportów Spider. Prowadzony przez niego klub stał się fabryką sukcesów, a jego podopieczni na czele z Pauliną Sorgowicką czy braćmi Sokołowskimi regularnie dominują na najważniejszych ringach w kraju i nie tylko. Rozmawialiśmy o sukcesach, o tym, jacy są zawodnicy Akademii Sportów Spider, a także o tym, jakim trenerem jest Bartłomiej Mięciuk. Posłuchajcie. W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj Bartłomieja Mięciuka, trenera kadry w kickboxingu, a na co dzień związanego z Akademią Sportów Spider Szczecinek, gdzie buduje forma kolejnych zawodników. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Może na początek podsumujmy sobie tak naprawdę osiągnięcia. 17 medali z samych mistrzostw polskiej eliminacji Olimpiady Młodzieży w jeden rok. Spodziewałeś się aż takiego sukcesu? Czy ten wynik zaskoczył nawet ciebie?
2: Na pewno jest satysfakcjonujący, chociaż ja przypuszczałem, że tych medali będzie znacznie więcej. W tamtym roku pamiętam, że zapowiedziałem też, jak

0: jakby ile osób pojedzie na Mistrzostwa Świata, bo w tym roku mamy Mistrzostwa Świata, to jest co dwa lata. Przepowiadałem, że będzie tych osób 4, a wyszło nawet, że mamy tych osób 6 jako zakwalifikowanych, więc tym na pewno warto się pochwalić, tym jestem zaskoczony.
1: No właśnie, powiedz mi, jeżeli mówisz o Mistrzostwach Świata, jakie warunki muszą spełniać twoi zawodnicy, żeby mogli się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata?
0: Żeby w kickboxingu, w tej naszej największej federacji, która jest też światowa, PZKB, Polski Związek Kickboxingu, podlega pod WAKO, żeby się zakwalifikować, trzeba wygrać Mistrzostwa Polski, to jest jakby pierwszy etap i potem zostać wybranym przez trenera kadry. Ja jestem jakby od jednej formuły, w kickboxingu mamy 6 formuł, więc ci nasi zawodnicy jakby startują w każdej formule i prawie w każdej mamy jakby nominację i zawodnika na Mistrzostwa Świata.
1: To jest to, co chciałam cię zapytać. Wasi zawodnicy wygrywają i w ringu, na matach, i w boksie. Jak ty to robisz, że potrafią się odnaleźć w tylu różnych sportach?
0: Może w sporcie tym samym, ale w tych różnych konkurencjach? No na pewno indywidualnie staram się podchodzić jakby do zawodników, też jakby nasze grono szkoleniowe też robi wszystko, żeby oni mogli też w tym startować. Tu świetną pracę robi Arkadiusz Tobera razem z Mikołajem, którzy szkolą naszych zawodników boksu olimpijskiego. A jeżeli chodzi jakby o samo to podejście, no to na pewno daje się zawodnikom rozwijać, plus wybrać tak naprawdę, w czym oni by chcieli walczyć, w czym czują się lepiej i nie ustawiam wszystkich zawodników pod jedno kopyto, powiem kolokwialnie, tylko staram się znaleźć właśnie ten wyrwanie ze schematu, czy coś, co robią po prostu nadzwyczaj albo inaczej niż inni, jakby tą ich cechę rozwijam jeszcze bardziej.
1: No właśnie, tak jak opowiadasz, powiedz mi, jakim trenerem jest Bartłomiej Mięciuk? Czy jesteś bardziej surowy, czy niekoniecznie? Powiedz mi, jak to wygląda, jak na to patrzysz z perspektywy czasu?
0: Jeszcze takiego pytania nawet się nie spodziewałem. Nie wiem, jak zawodnicy by mnie ocenili, ale ja sądzę, że Bartłomiej jest trenerem wymagającym. Na pewno jest bardzo wymagającym, jest empatycznym, ale też niezwykle zaangażowany.
1: Zaangażowany musisz być, jeżeli patrzymy na wyniki, jakie osiągają twoi zawodnicy. Więc przejdźmy do twoich podopiecznych. Zacznijmy może od braci Wiktor i Szymon Sokołowscy. Chyba oni rozbili bank tak naprawdę w tym roku. Powiedz mi, co według ciebie sprawia, że tak dobrze sobie radzą?
0: Na pewno ich niepohamowany głód, jeżeli chodzi o wygrywanie, o treningi. Tych chłopców akurat trzeba czasem wyganiać z sali, bo bardzo lubią trenować. Jakby już chyba muszą, to już ich jest chyba uzależnienie, ale bardzo pozytywne. Są bardzo zaangażowani, pracowici i nieraz jakby tą pracowitość im trzeba troszeczkę ograniczać, bo jeszcze nie rozumieją jakby całej filozofii przygotowań, kiedy trzeba odpuścić. Nie wszystko się robi ponad skalę, więc tutaj trzeba ich pilnować, no ale są niezwykle zaangażowani.
1: A powiedzmy, jakie oni osiągnęli sukcesy w tym roku?
0: W tym roku bracia Sokołowscy zdominowali praktycznie ring, znaczy nie praktycznie, tylko zdominowali ring. Na ringu mamy 3 formuły. Bracia Sokołowscy wystartowali w 2, w low kicku i w K1. Oboje mają złote medale, bo wcześniej jak startowali na macie, no to musieli się tym złotem dzielić. A teraz Wiktor wybrał K1, Szymon wybrał low kick i mają oboje po złotym medalu. Jeszcze w ubiegłym tygodniu byliśmy w Kielcach na takim Pucharze Europy. On wrócił do Polski po 20 latach, tak już się nie powiedziałem. Więc taki długo wyczekiwany turniej. Fajny na podsumowanie sezonu, który też nam pozwoli jakby zająć lepsze miejsce na podium na Mistrzostwach Świata. Tam bracia oboje wygrali swoje kategorie, zdominowali je totalnie. Nawet nie wiem, czy nie wszystkie walki wygrali przed czasem. W dodatku zostali wybrani najlepszymi zawodnikami tych formuł. Tak samo na Mistrzostwach Polski, gdzie startowali, Wiktor został najlepszim zawodnikiem formuły low kick, a Szymon kategorii K1.
1: Powiedz mi, w jakim wieku są chłopaki?
0: Chłopaki są teraz w pierwszej klasie liceum, uczą się w mechaniku, mają lat 16.
1: No właśnie, chciałam ciebie zapytać, jak chłopcy w tym wieku wytrzymują to kondycyjnie, no to okej, bo są młodzi, ale jak wytrzymują to wszystko psychicznie?
0: Psychicznie? Oj, tutaj te początki na pewno były ciężkie i teraz jakby też mamy dużo rzeczy do przepracowania. Tak jak mówię, są zaangażowani, bardzo im zależy, to ich buduje jako młodych zawodników, z tym, że no czasem... jest wiele rzeczy, których od nich nie zależy, z którymi się trzeba pogodzić i nad tym pracować, no ale robimy coraz większe postępy.
1: Wśród dziewczyn błyszczała chyba Paulina Sorgowicka, która zdobyła i złoto, i srebro.
0: Tak, Paulina akurat okupuje matę, namawiamy ją do ringu, ale wiem, że to jest etap na późniejszy czas. Paulina też zaczynała praktycznie razem z braćmi w tym samym czasie. Też jest świetną zawodniczką, jest bardzo techniczną zawodniczką, szybką. Startuje w Point Fightingu i w Light Contactie. W tym roku zdominowała tą kategorię i tam się akurat nie udało dostać najlepszego zawodnika, ale złoto przez duże Z, bo też walki wygrane przed czasem. Za to w Kielcach sobie odbiła. Tam wygrała wszystkie 4 walki przed czasem w obu formułach, w walce tej Point Fighting i Light Contact. Tam została 2 złota, plus została jeszcze odznaczona najlepszą zawodniczką tego turnieju, jeżeli chodzi o Light Contact, więc Polinka też robi świetną pracę. Akurat ta formuła jest o tyle wymagająca, że tam jest bardzo dużo uczestników, jest bardzo techniczna, bardzo szybka, no i po prostu jest ciężka, więc jeżeli chodzi o zagranicę, tam Polina już też robi coraz większe postępy szkoleniowo, jeździ na różne seminaria, bardzo się w to angażuje, tak jak i braciom, tak jak i Polinie pomagają przy tym rodzice, więc oni odgrywają też dużą rolę w tym, że wożą, wykładają na to wszystko. My też wspieramy, jak możemy, rozwijamy się.
1: Kolejne zawodniczki, które stanęły również na podium, to jest Gaja Kłosowska i Hania Rebidas. Jakie to są zawodniczki?
0: Wszyscy są tak naprawdę różni. Gaji też bardzo, bardzo zależy, jest zaangażowana i u niej jest ciężej jakby z przepalaniem tego stresu. Hania jest młodsza, wcześniej jakby nie odczuwała tego stresu, nie wiedziała za bardzo, na czym polega jakby cała walka w ubiegłych latach, ale też odnosiła sukcesy. W tym roku chyba jakby ta presja nałożona przez nią samą na wynik troszeczkę ją przygniotła, ale i tak pokazała się z dobrej strony.
1: No właśnie, tak jak słucham ciebie, jeżeli chodzi o kobiety w twojej grupie, wygląda na to, że chyba dziewczyny z Akademii Spider nikomu nie odpuszczają, co?
0: O nie, są to bardzo, może nie wybuchowe, ale pewne siebie dziewczyny, które wiedzą, czego chcą i też nie dadzą sobie w kaszę dmuchać.
1: Oczywiście, żeby tego było mało, to jeszcze krążki dołożyli Bartosz Kupracz, który wywalczył złoto, Krzysztof Szymański i Kuba Brzeziński, którzy również stanęli na podium. Jacy to są zawodnicy?
0: Tutaj należy na pewno w tych latach wyróżnić Bartka Kupracza, ponieważ to jest chłopak, który robi tak niesamowitą pracę. Jest w wadze open. Jest po prostu ogromny. Jest duży, silny. Teraz on musi naprawdę dużo pracy we wszystko włożyć. Zrobił w tym roku niesamowity wynik, bo wygrał Mistrzostwo Polski w Light Kontakcie. Swoje pierwsze złoto. Pamiętam jeszcze jego poprzednie zawody, gdzie zawsze przed wyjściem na walkę, bo ci chłopcy byli mniejsi od niego. Po prostu w tej kategorii, w tym wieku. To zawsze mówiliśmy Bartkowi: Bartek, to na spokojnie, nie zrób krzywdy, walcz. No, ale to też wywołało w nim to, że jakby przez dłuższy czas nawet nie mógł gdzieś wygrać walki, no bo odpuszczał tym zawodnikom. A wiadomo, no, sędziowanie na punkty, no to gdzieś tych punktów nie zabrał przez to, że uważał, żeby komuś nie zrobić krzywdy, i to jest no taki nasz paradoks, ale Bartuś zrobił w tym roku świetną pracę, też w ten weekend był ze mną razem z Krzysztofem Szymańskim, byli ze mną na kadrze, którą prowadziłem i tam się świetnie zaprezentowali. Myślę, że to są nasze takie też dwa kolejne diamenciki, które zabłysną na arenie międzynarodowej i zrobią świetną pracę. Wracając jakby do Krzysztofa, no to też Krzysiek też robi świetną pracę, jest z innej kategorii wagowej. To jest właśnie ten przykład takiego też nieoczekiwanego może diamentu, gdzie wyciągamy jego nieszablonowy styl i prowokujemy zawodników, wyciągamy z tego wszystko, co najlepsze, i to się sprawdza i świetnie się jakby obserwuje go na walce. Takim przykładem jest samo to, że wiadomo, jak walczymy, to musimy podnieść ręce, trzymać gardę, a u Krzysztofa robimy zupełnie inaczej. Krzysiek musi mieć te ręce opuszczone i walczy naprawdę z luzaka. Świetnie mu wychodzi. Jeszcze jest, pominąłem jeszcze Jakuba Brzezińskiego, jest to też taki nasz najmłodszy narybek. W tym roku też świetnie mu poszło, ale to jest też ten sam przykład co Hania, gdzie troszeczkę ambicje ich troszeczkę przerosły i ten stres ich spalił troszeczkę za szybko. A mogli się pokazać z wielu lepszej strony. A i tak poszło dobrze.
1: Ale to jest różnorodność, jak tak ciebie słucham, to każdy zawodnik tak naprawdę jest zupełnie inny.
0: No to jest najwspanialsze, ale też najcięższe, bo przy wszystkich zawodnikach, wszystkich tych medalach, to jest każdy zdobył w innej kategorii wagowej, oprócz braci, w innej formule. To są zupełnie inne walki. Jak zaczynamy trening, no to też jakby angażuje się czasowo i z miejscem, no ale to tak naprawdę są nieraz 4 treningi w jednym, bo ci muszą robić co innego. Jest jeszcze grupa amatorska, która przychodzi tam po prostu do nas rekreacyjnie, a zawodnicy jeszcze muszą się podzielić. W te wakacje czeka nas dużo ciężkiej pracy, ponieważ mamy 5 zawodników, którzy wystartują na Mistrzostwach Świata. Wahamy się jeszcze z 6 zawodniczką. To musimy po prostu wszystko poukładać i ocenić, czy zmierzyć siły na zamiary, ale ta piątka jest pewna, że jedzie. Okupione jest to wielkimi jakby problemami finansowymi, ponieważ jakby Polski Związek dokłada na sport młodzieżowy, ale jeszcze nie aż tyle, ile byśmy chcieli, więc tutaj na pewno będziemy szukać pomocy u sponsorów, może u miasta. Myślę, że jeżeli ktoś był chętny i może słucha tej audycji i chce wesprzeć tak młodych, ambitnych zawodników, to zapraszamy do kontaktu przez stronę Akademii.
1: No właśnie, chciałam ciebie jeszcze zapytać o Mistrzostwa Świata. Gdzie one się będą odbywały i kto konkretnie będzie brał udział w Mistrzostwach Świata?
0: W tym roku Mistrzostwa Świata odbywają się we Włoszech, w miejscowości Lido di Jesolo. Fajna miejscowość, nadmorska, taki troszeczkę kurorcik, więc na pewno w międzyczasie odpoczniemy. Szkoda tylko, że znowu tam plany były na Portugalię. Chcieliśmy troszeczkę pozwiedzać. W tamtym roku już tam byliśmy, no ale nic, znajomy teren, więc jakby będzie nam też trochę łatwiej. Z zawodników, którzy jadą ze Szczecinka, z Akademii Sportu Spider Szczecinek, no, to są na pewno bracia Sokołowscy. Jadą w formule Low Kick i K1. W ubiegłym weekendzie też zostali już powołani przez trenerów kadry tamtej. Paulina Sorgowicka będzie startować w dwóch formułach. Krzysztof Szymański, Bartek Kupracz i jeszcze zastanawiamy się nad naszą Gają Kłosowską. Chodzi o treningi też. Gaja jest w tym wieku, że chciałaby pójść do pracy, troszeczkę się gdzieś rozwinąć na niektórych etapach. Z tymi zawodnikami jest o tyle ciężko, że ja muszę na nich wymuszać nieraz wakacje, bo tych treningów nie robiliśmy przerw, robiliśmy też obóz, są kadry i teraz jakby jak najbardziej należy mi się odpoczynek, więc troszeczkę ich muszę ich na tym wymusić. Z kolei od razu po zakończeniu roku idziemy też na nasz obóz Spider Camp 5, gdzie też już zaczniemy przygotowania do mistrzostw, więc tak naprawdę mają teraz drugi tydzień przymusowego niechodzenia na salę.
1: No tak, muszą się zregenerować, żeby później wszystko poszło pełną parą.
0: Jak najbardziej. I wchodzi tu w grę i ta regeneracja fizyczna, jak najbardziej psychiczna.
1: No właśnie, chciałam ciebie zapytać, tak patrząc na te wszystkie sukcesy, wiele osób w Szczecinku na pewno chciałoby pójść w ślady waszych zawodników. Jak ty, jako trener, zachęciłbyś kogoś, kto jeszcze się waha, czy przyjść do waszej akademii i zacząć trenować?
0: Na pewno spróbować, bo tam problem tego typu, że treningi kosztują czy coś, no to u nas jakby za bardzo nie istnieje, bo jeżeli ktoś chce trenować, to my też wspieramy takie działania. Pierwszy trening jest zawsze za darmo, wystarczy spróbować. Mamy tyle grup, że podzielone są wiekowo. Na treningach też rozdzielamy te grupy pod względem zaawansowania, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś szuka wymówki, to te wymówki w tym momencie się skończyły, a ja zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na każdą z naszych grup, które prowadzimy, ponieważ lepiej spróbować i być pewnym, że to jest to lub nie, a takie gdybanie, no to nikomu w tym nie pomoże. Jestem człowiekiem działania, więc jakby zachęcam do próbowania, do korzystania sam jakby, czy ze swoją córeczką, czy jakby ze zawodnikami, mówię, żeby próbowali nowych rzeczy, uczyli się tego, bo może akurat to będzie to coś.
1: To jeszcze powiedzmy tylko naszym słuchaczom, gdzie można znaleźć was i w internecie, w świecie wirtualnym i gdzie znajdujecie się fizycznie.
0: W internecie można znaleźć pod nazwą Akademia Sportów Spider Szczecinek. Zapraszamy tam serdecznie, jeżeli chodzi o kontakt. I przez wakacje jeszcze część grup będzie na Spider Gym na ulicy Koszlińskiej 80, a już od września jakby część tych grup zostanie przeniesiona w nowe miejsce, o czym będziemy informować na naszych socialach, więc zapraszamy do śledzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie do zobaczenia i życzymy oczywiście dalszych sukcesów zawodnikom.
2: SK Szczecinek.
1: A w Połczynie Zdroju wielkie zmiany, które odmienią serce tamtejszego uzdrowiska. Podpisano umowę na rewitalizację kolejnej części Parku Zdrojowego. To jedna z największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji ostatnich lat, której wartość opiewa na blisko 4,5 miliona złotych. Prace będą sfinansowane w większości ze wsparcia z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego. Całość ma być gotowa do końca 2028 roku, a efektem końcowym będzie nowoczesna, bardziej funkcjonalna i przede wszystkim dostępna dla każdego przestrzeń spacerowa. Więcej na temat inwestycji powiedział burmistrz Połczyna Zdroju Józef Nizioł.
3: Podpisaliśmy umowę na kolejny etap rewitalizacji Połczyńskiego Parku Zdrojowego, jednej z najważniejszych inwestycji dla naszego uzdrowiska. Park to ponad 80 hektarów zieleni i wizytówka Połczyna, którą od lat konsekwentnie odnawiamy. Nowy projekt otrzymał ponad 3,8 miliona złotych do finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, co stanowi 85% kosztów całego zadania wartego 4,5 miliona złotych. Dzięki temu odtworzymy zabytkowe aleje, zrekonstruujemy historyczne układy parkowe i stworzymy nowe urządzenia lecznicze, inhalatorium, miejsca do trenoterapii. Powstanie też park zapachu, altany, pergole i punkt widokowy. To inwestycja, która realnie podniesie atrakcyjność naszego uzdrowiska. Prace w formule zaprojektuj i wybuduj rozpoczną się w drugiej połowie 2026 roku, a zakończą do końca 2028. Park dzięki temu projektowi będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.
2: SK Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Już pod koniec lipca będziecie mieli okazję trochę zwolnić bieg, odetchnąć pełną piersią i przenieść się w świat, gdzie muzyka folkowa spotka się z szumem lasu i dawnymi tradycjami. Już 23 lipca w leśnym zakątku Ogartówko rusza kolejna edycja kultowego Sielawa Festiwalu, wyjątkowego święta kultury słowiańskiej, etno i natury. A jak w dzisiejszych zagonionych czasach stworzyć idealną przestrzeń w duchu slow life? Skąd czerpać inspiracje do różnorodnych warsztatów? Jakich muzycznych gwiazd możemy się spodziewać w tym roku? O tym wszystkim rozmawiałam z ludźmi, którzy stoją za całym tym leśnym zamieszaniem. Organizatorami Melką Ostrowską oraz Pawłem Rybakiem. Posłuchajcie już teraz. W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj Melkę Ostrowską i Pawła Rybaka, organizatorów Sielawa Festiwal. Dzień dobry.
5: Cześć.
0: Dzień dobry.
4: Witam was serdecznie. Może na początek przybliżmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest Sielawa Festiwal.
5: To zacznę. Tak, szybciutko. Generalnie to jest wydarzenie, które trwa 3 dni. W środku lasu, pod naszym domem. Mamy tak, 18 koncertów, masę warsztatów, etnokramik, więc można poznać rękodzielników z naszej okolicy i nie tylko. W tym roku zrobić sobie również tatuaż. Ale generalnie chodzi o to, że spotykamy się grupą ludzi, znanych sobie albo mniej znanych, w otoczeniu przyrody, w miejscu, gdzie ciężko złapać zasięg i po prostu przez te 3 dni jesteśmy razem, cieszymy się muzyką, twórczością innych ludzi i w ogóle sobą. Jakby tam zbliżamy się do siebie, rozmawiamy, nie siedzimy w telefonach, tylko to są 3 dni bycia człowiekiem dla innych ludzi i tam też się tworzą przyjaźnie i rodziny już praktycznie, także to jest takie miejsce przyjaźni.
4: Tutaj chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś, żyjemy sobie bez telefonów. Jak wiemy, wszyscy żyjemy w ciągłym biegu, a wasz festiwal promuje ideę slow life. W jaki sposób sam ten festiwal, jego formuła i bliskość natury pomagają człowiekowi zatrzymać się na chwilę i złapać takie świeże spojrzenie?
5: Myślę, że przede wszystkim pomaga u nas problem z prądem, więc nie można ładować telefonów i brak zasięgu, ale tak na poważnie jakby my bardzo to obserwujemy od kilku lat, że jakby mamy tą przestrzeń zamkniętą, ci ludzie są ze sobą, jednoczą się, poznają, te telefony idą w odstawkę, no chociażby z tych spraw technicznych, to się zwalnia. Przestajemy mówić o pracy, przestajemy mówić o tym, co przeczytałem w social mediach. Przez te 3 dni nie mamy też bombardowania mózgu smutnymi informacjami, bądź trudnymi po prostu, bo jesteśmy tu i teraz. Ludzie się skupiają na tym, co się dzieje, na tym, że są koncerty. Mogę iść na warsztaty, robię to z innymi ludźmi, ludźmi, których nie znam, plus korzystam z tego otoczenia właśnie przyrody, gdzie no, u nas nie ma betonozy, jest często błoto, jest mokro, jest trawa, ludzie są brudni, ale trudno. Trudno, po prostu zwalniają i to jest fajne.
4: Przejdźmy do samego serca festiwalowych wydarzeń, czyli koncerty.
5: Wiecie, trochę idziemy coraz bardziej w tą stronę, że przestajemy brać mocno komercyjne zespoły. Wiadomo, staramy się dobrać line-up taki, żeby każdy znalazł coś dla siebie, ale też staramy się odkrywać tą muzykę taką od serca, taką trochę mniej znaną. Dawać też przestrzeń artystom na pokazanie się u nas, ale z takich głównych, no słuchajcie, jeśli byliście u nas, no to oczywiście będzie Chrust, który towarzyszy nam po prostu od pierwszego koncertu na naszym podwórku. Oni otwierali naszą małą scenę i zostali naszymi przyjaciółmi i grają co roku. W tym roku też Hańba, która nie do końca jest takim typowym folkiem, aczkolwiek liczymy na to, że nasza publiczność będzie zadowolona. Oczywiście Daj Ognia, które jest, myślę, że tutaj taką topką zespołów pojawiających się. Co jeszcze ciekawe, to przyjeżdża ponownie zespół Los Camer prosto z Meksyku, bo tak się w tamtym roku u nas zakochali w tym klimacie i w ludziach, że no napisali do mnie, że no słuchaj, ogarniamy jakoś finanse, przyjeżdżamy, czy możemy, no więc jakby nie byłam w stanie im odmówić, także ta bałkańska moc również zawita na scenie. Będą też zespoły mocniejsze, takie jak Czarny Bez czy Jerna, ale też mocna alternatywa, Królówczana Smuga, która się u nas pojawi z performancem, a nie z koncertem, do takiego trochę mrocznego klimatu, także zobaczymy, jak ludzie się u nas odnajdą, no ale to też nie wszystko, także zapraszam na nasze social media, żeby się dowiedzieć więcej, bo koncertów będzie aż 18. Pojawia się tent stage, czyli taki namiot, gdzie będą odbywały się w ciągu dnia seanse filmowe, ponieważ zaczęliśmy współpracę z siostrami Bui, które tworzą przepiękne filmy o tematyce słowiańskiej. Będą prelekcje w tym namiocie, a wieczorem ten namiot będzie się zmieniał w strefę DJ-ową, techno-folku, gdzie będzie można zdjąć sobie budki, bo rozłożymy tam dywaniki, żeby było przyjemnie, trochę neonów, trochę LEDów, więc jakby tam nocna integracja będzie się odbywała na całego.
1: No właśnie, muzyka to jedno, ale nie ukrywajmy, że poza muzyką jest też bardzo dużo imprez towarzyszących, takich jak warsztaty. Powiedz mi, co czeka na naszych uczestników w tym roku?
5: Generalnie z tego, co wiem, co roku jest tego coraz więcej i ludziom bardzo ciężko jest wybrać, na co iść, bo te warsztaty się nakładają. Ale tak, no poranek na pewno będziemy rozpoczynać na naszym pięknym wzgórzu z jogą i rozciąganiem się przed koncercikami. Będą warsztaty z tworzenia biżuterii, tworzenia motanek. Będzie stoisko z ziołami, gdzie będziecie mogli się dopytać na przykład o zioła, o ich jakieś tam funkcje, właściwości. Także to jest super. Będą warsztaty kuglarskie. Co ciekawe, będzie można poćwiczyć na owocach technikę handpoke, tatuowania. Oczywiście nie będziecie mogli po tym tatuować, ale będzie można się pouczyć. Będą warsztaty z szycia zero waste, które już pojawiają się po raz kolejny u nas i wiele, wiele więcej. Do tego oczywiście prelekcje z podróżnikami, z ciekawymi osobami. Także każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Wiesz co, jak ja się tak słucham, to ja mam wrażenie, że chyba by nam zabrakło anteny dzisiaj, żebyśmy miały opowiedzieć o wszystkich koncertach, wszystkich warsztatach, o tym, co w ogóle będzie czekać. Kolejną ważną częścią muzycznej Sielawy jest konkurs kapel. Powiedz mi, czy zgłoszenia jeszcze trwają? Do kiedy mogą się zgłaszać? I czy w ogóle muszą spełniać jakieś warunki te kapele, żeby móc się do was zgłosić?
5: Muszą się cieszyć graniem. To jest nasza podstawa. Generalnie jeszcze kilka dni, bo z tego co pamiętam do 5 lipca mogą się zgłaszać. Zgłoszenia napływają i trochę się tego nie spodziewaliśmy. Ja zawsze mam trochę takie podejście do tego konkursu kapel, że no ogłośmy go, ale pewnie nikt nie będzie chciał u nas grać, ale z roku na rok to się coraz bardziej zmienia i ci ludzie faktycznie chcą do nas przyjechać i dzielić się tym, co tworzą, nas to cieszy, ich to cieszy, więc to jest super moment. Także jak macie jakąś kapelę, to jeszcze się zgłaszajcie, z chęcią was przyjmiemy i możecie się tym cieszyć razem z nami.
1: Koncerty, scena, różne warsztaty, tak jak tutaj Melka powiedziała, ale powiedzcie mi, które z tegorocznych atrakcji uważacie za absolutny hit, którego nie można przegapić?
0: Ja myślę, że absolutnym hitem będzie jednak Fire Show, które będzie poskładane z 4 grup. To będzie prawie 30 osób, które będą występować. Jest to dosyć dobre przedsięwzięcie. Szczególnie, że jest to połączenie 4 grup, które mają każdy swój styl, więc na pewno będzie ciekawie, będzie wymagająco, ale będzie też, mam nadzieję, pięknie to wyglądać. I ciepło. Żywy ogień będzie gościł przez dobre pół godziny występu.
5: Z Podkarpacia będą ludzie z Krakowa, ale też nasi lokalni, z Koszalina, także dużo, dużo, dużo osób przyjedzie, rozgrzacie was nocą.
1: Ruszyła pierwsza pula biletów, która była sprzedawana w ciemno pod hasłem zaufaj intuicji, zaufaj drodze. Rozeszły się chyba bilety bardzo szybko.
5: Coraz bardziej nam ufacie i nas to cieszy.
1: No właśnie, powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogą szukać biletów na tegoroczny festiwal.
5: W każdych naszych social mediach, czy to Facebook, czy Instagram, czy wydarzenia na Facebooku, komentarze pod postami, tam wam wklejamy link do tych biletów, także ciężko ich nie znaleźć.
1: Teraz pytanie dotyczące logistyki. Moi kochani, spędzenie kilku dni w głębi lasu wymaga pewnego zaplanowania. Powiedzcie mi, jak logistycznie się przygotować na Sielawa Festiwal, co ze sobą zabrać, o co zadbać?
0: Logistycznie najlepiej będzie ze sobą zabrać powerbanka, bo jesteśmy... Chociaż czy najlepiej, to nie wiem. Czy chcemy mieć kontakt ze światem, czy nie potrzebujemy tego kontaktu. Ale tak, powerbank do ładowania jakichś swoich podstawowych rzeczy jest bardzo przydatny, bo jesteśmy w środku lasu po prostu, więc to też nie jest takie proste utrzymać prąd na wszystkich scenach, plus jeszcze ładowanie. Na pewno trzeba byłoby zabrać coś przeciwdeszczowego, bo jakby nasze imprezy nie mogły się obyć bez chociaż małego deszczyku. Także bardzo przydatne to jest. Co jeszcze? Logistycznie możecie szukać sobie dojazdu, bo niektórzy do nas jadą pierwszy raz. Nie przejmujcie się, wiem, że w nawigacji jest ciężki dojazd. Na social mediach naszych zawsze wrzucamy informacje, którędy wjechać, którędy będzie najlepiej, bo przypominam, że jest to dojazd do lasu, do środka lasu, trzeba po prostu jakoś wjechać. Więc śledźcie nasze social media, znajdziecie tam mapki dojazdowe, jak trafić, gdzie są parkingi. Ważne jest, żeby zabrać ze sobą namiot też.
5: I śledzie.
0: I śledzie.
5: Nie wie, że śledzi.
0: Sami tak zrobiliśmy, przypominam ci kiedyś.
1: Śledzie oczywiście do namiotu, śledzie nie takie do jedzenia.
5: Nie.
0: O jedzenie nie trzeba się martwić. Jedzenie zapewnia koło gospodyń wiejskich. Jest przepyszne, jest domowo. Jest bardzo dobrze. Ja sam się stołuję tam. Jeśli macie jakieś pytania, zawsze możecie do nas napisać. Stoimy otworem. Czasem nie jesteśmy w stanie wam odpisać. Jesteśmy już przed całym festiwalem. Nie jesteśmy w stanie wam odpisać w ciągu 3 minut. Ale jak zostawicie nam pytanie, na pewno odpowiemy.
6: strony dostaniecie odpowiedź na nurtujące was pytania.
1: No to teraz, moi kochani, jeżeli są jeszcze osoby, które się wahają, czy was odwiedzić, jak byście ich zachęcili?
5: Wiecie co, w tej dobie takiego ciężkiego kontaktu z ludźmi, w tym miejscu ci ludzie się zaprzyjaźniają. Jakby, wiecie, tworzą grupę na Facebooku, spotykają się. Ja sama czasem jeżdżąc po koncertach, słuchajcie, widzę ludzi w naszych sialawowych koszulkach, którzy biegną do mnie ze 100 metrów. Boże, Mela, cześć! Po prostu nie wiem, jak to się dzieje, ale staramy się jakby... Myślę, że to wychodzi od tego, że robimy to rodzinnie. Ja robię to z moimi rodzicami, bratem, narzeczonym. Jakby robimy to jako rodzina i ludzie łapią ten klimat, że to jest rodzina i sami stałem się rodziną. Więc jakby stwarzamy taką przestrzeń do porzucenia wszystkiego wokół i po prostu złapania tego pierwotnego kontaktu z ludźmi, takiego nieprzymuszonego, bo po prostu chcesz tego. Więc zostajemy rodziną na sielawie, wymieniamy się później też różnymi sytuacjami życiowymi. W ogóle po prostu tam spotykacie ludzi, w których macie wsparcie w trudnych chwilach, pomimo tego, że spotykacie to te osoby czasem w dziwnych sytuacjach festiwalowych, to tak, zostajemy ze sobą na długo.
6: Więc nie do końca też zachęcamy, bo to nie jest nasz cel, żeby zachęcić. Jeśli ktoś chce, to przyjedzie, bo wie, po co przyjechał i się odnajdzie. Więc my z chęcią opowiadamy, a jak ktoś chce, to wykorzysta po prostu to zaproszenie, pojawi się i sam się przekona, że było warto lub nie.
1: Tomelka mi podczas naszej ostatniej rozmowy właśnie o metalowej kupalnocce powiedziała, że zachęca, żebyście byli ich sielawową rodziną, bo zawsze możecie na nich liczyć i będą was wspierać.
6: Tak. Dokładnie.
5: Tak.
6: I zachęcamy do pozostania naszą rodziną, a niekoniecznie do tego, żeby przyjechać i odbędzić po prostu kolejny festiwal, bo nie do końca o to chodzi.
5: Tak.
6: Bo to nie jest typowy festiwal jakiejś tam muzyki. Jesteśmy mocno pomieszani, jeśli chodzi o zespoły, o warsztaty, o wszystko. Myślę, że każdy sobie coś znajdzie dla siebie i raczej nie będzie się nudził i pozna naszych stałych bywalców, może sam zostanie stałym bywalcem, jak co po niektórzy, którzy potrafią przyjechać do nas z Warszawy o 4 w nocy na 3 dni przed wydarzeniem i powiedzieć, bo nam się troszeczkę pomyliły terminy, ale już jesteśmy.
1: Tak. No to tak, moi chyba kochani, teraz najważniejsze. Przypomnijmy, kiedy i gdzie się meldujemy.
5: Słuchajcie, no standardowo obok Połczyna Zdroju w Ogartówku 10. Niektórzy twierdzą, że to Połczyńska 10, kwestia sporna. No i co, widzimy się od 23 lipca. Wydarzenie trwa od czwartku do soboty, ale tak naprawdę do niedzieli, bo zanim wszyscy się pożegnają z nami, to trochę mija, więc niedziela po południu dopiero zaczyna się zwalniać pole namiotowe. Jak odeśpimy i się pożegnamy, zjemy jeszcze wspólne śniadanko. Więc zaczynamy 23 lipca i mam nadzieję, że się widzimy.
6: 23 lipiec, godzina 12. Otwieramy bramy.
5: Tak.
6: Możemy się spotkać wszyscy pod bramą.
1: Mnie przekonali, nie wiem, moi drodzy słuchacze, jak was. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. No i chyba myślę, że do zobaczenia.
5: Do zobaczenia.
6: Do zobaczenia.
2: SK Szczecinek.
4: Sezon wakacyjny to także czas intensywnej pracy organizacyjnej dla lokalnych instytucji. Miasta w regionie przygotowują plenerową ofertę wydarzeń skierowaną zarówno do mieszkańców, jak i turystów. Jednym z punktów na letniej mapie kulturalnej naszego regionu jest Połczyn Zdrój. Moim gościem była Renata Niziął, dyrektor Centrum Kultury w Połczynie Zdroju, która stawia na zróżnicowany program. Od koncertów w amfiteatrze, przez festiwale, po kino pod chmurką. Posłuchajcie, w naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj panią dyrektor Połczyńskiego Centrum Kultury, Renatę Niziął. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Chciałabym troszeczkę porozmawiać, ponieważ przed nami sezon letni, który jest pełen wydarzeń plenerowych, koncertów. Może na początek zacznijmy od wydarzenia, które się odbyło. Festiwal Słowo i Kadr. Jakby pani podsumowała ten festiwal?
7: Tak, nasz festiwal Słowo i Kadr odbył się po raz pierwszy. To dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działania literackie oraz z dofinansowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działania filmowe, więc mogliśmy połączyć wydarzenia i literackie, i filmowe, które cieszyły się dosyć dużym zainteresowaniem. Jak na pierwszy festiwal jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru, a także z doboru, który zrobiliśmy, bo postawiliśmy na literatów, którzy są z zachodniego Pomorza. Bardzo nam zależało na tym, żeby promować literaturę z zachodniego Pomorza, więc zaprosiliśmy panią Ingę Iwasiów, zaprosiliśmy Leszka Hermana, zaprosiliśmy Marcina Grzelaka oraz już troszeczkę później zaprosiliśmy jeszcze Przemka Kowalewskiego ze względu na to, że on ma bardzo napięty harmonogram swoich spotkań. Nie mógł do nas przyjechać na festiwal, ale przybył do nas 2 dni później.
4: Czyli można powiedzieć, że bardzo udanie zainaugurowaliście sezon letni.
7: Tak można powiedzieć.
1: To teraz moja ulubiona część, czyli kino na leżakach. Jaki tytuł zainauguruje tegoroczne kino i kiedy startujecie?
7: Startujemy z kinem na leżakach 1 lipca. W tym roku wybraliśmy film dla młodzieży pod tytułem Pieprzyć Mickiewicza 3.
1: A czy wiemy jeszcze, jakie będą kolejne tytuły, czy na razie znamy tylko ten pierwszy?
7: Na razie znamy tylko ten pierwszy. Resztę będziemy dopasowywać też do pogody i do planów tak naprawdę tej objazdowej imprezy.
1: Kolejne wydarzenie, które w sumie się niedługo szykuje, to jest Połczyn Fest. Lipiec zbliża się wielkimi krokami. Chciałam panią zapytać, co to jest w ogóle za wydarzenie i jakie gwiazdy w tym roku nas czekają?
7: Połczyn Fest to jest nasze największe wydarzenie, wydarzenie plenerowe, które się odbywa od 6 lat. W związku z tym, że mamy piękny park zdrojowy, mamy amfiteatr i możemy tak naprawdę robić mnóstwo imprez w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni naszego pięknego parku, postanowiliśmy, że będziemy robić taki festiwal. On się z roku na rok troszeczkę zmienia, bo rozpoczęty został od festiwalu, który pokazywał też młode talenty. No niestety publika nie dopisywała na tych młodych przedstawicieli muzycznych, więc postawiliśmy tylko na znane zespoły, które mogą występować na naszej scenie i które przyciągają faktycznie uwagę. Cały festiwal nie odbywa się tylko w przestrzeni naszego amfiteatru, ale także przy pijalni Wody Joasia, gdzie odbywają się różne potyczki, zabawy, ale także zabawy taneczne. W tym roku mamy w piątek Nocnego Kochanka i nasz rodzimy z Połczyna zespół Hangar Freak. To jest taka dosyć mocna muzyka, ale dobrze wprowadzi w nastrój Nocnego Kochanka. W sobotę mamy Limbowskiego, który nas pięknie wprowadzi do koncertu Kai. W niedzielę, tak jak w roku ubiegłym, spotkamy się na dziedzińcu Browaru, gdzie odbędą się potyczki zespołów, które się do nas zgłoszą. Odbędzie się konkurs kulinarny, który miał dosyć duże powodzenie w tamtym roku i odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. 17, 18 i 19 lipca.
1: Kolejnym wydarzeniem, tak pozostając w sumie w klimacie tych wielkich festiwali, to jest Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny West Pomerania.
7: Dokładnie tak, 19 lipca. U nas odbywa się zakończenie całego tego festiwalu. On będzie podróżował po zachodnim Pomorzu. Będzie występował Meksyk, Gambia i Kolumbia. Będą oni występowali w przestrzeni miejskiej. Rozpoczynamy na ulicy Wojska Polskiego przy naszym starym Centrum Kultury. Przechodzimy pod parasolkami i na zakończenie występują właśnie na dziedzińcu Browaru na zakończenie Połczyn Festu i swojego festiwalu.
1: Letnie emocje w amfiteatrze i parku zamkniemy niezwykle podniosłym wydarzeniem. Będzie to koncert wojskowy.
7: Tak, zapraszamy 23 sierpnia na koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego, który przyjeżdża do nas nie tylko z muzycznymi akcentami, ale także z tanecznymi. W tamtym roku mogliśmy oglądać balet, a w tym roku dokładamy też swoją cegiełkę i na scenie wystąpi zespół taneczny z Połczyna Zdroju.
1: Jak mogliście, drodzy państwo, usłyszeć, czeka nas gorące lato pod względem imprezowym. A jak pani dyrektor zaprosiła turystów i oczywiście mieszkańców na te wszystkie imprezy, które nas czekają.
7: Zapraszamy na wydarzenia, bo tam państwo znajdziecie wszystko, czego będziecie potrzebowali. Od muzycznych akcentów po sportowe, będzie można pozwiedzać nasz Połczyn, pospacerować, pojeździć rowerem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie do zobaczenia i do usłyszenia.
7: Dziękuję bardzo, zapraszam do Połczyna Zdroju.
2: SK Szczecinek.
1: A z Połczyna Zdroju przenosimy się do Szczecinka, gdzie podczas wakacji możecie wybrać się na wycieczkę szlakiem Gryfa i Jesiotra. To doskonały pomysł na letni spacer, na trasie którego spotkacie nietypowych mieszkańców prosto z miejskiego herbu. A mowa oczywiście o 10 wyjątkowych, odlanych z brązu parach, które w zabawnych, sportowych czy artystycznych pozach opanowały najbardziej charakterystyczne punkty naszego miasta. A jak wyglądały kulisy powstawania tych wyjątkowych postaci? Z twórczynią statuetek szczecineckich symboli Zofią Pilich rozmawiała Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
8: Gryf i Jesiotr, czym dla pani są?
9: Gryf i Jesiotr. Teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter. Ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej. Ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia. I to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu i ja wiem, jak to wygląda, a to jak odbierają te moje rzeźby ludzie, to już jest kolejne zadanie pracy w przestrzeni publicznej, miejskiej i też fajnie jest obserwować odbiór tych prac przez ludzi.
8: Wykonała Pani w sumie 20 rzeźb, 10 gryfów i 10 siotrów. Jak długo trwał ten proces i jak on wyglądał?
9: Proces trwał długo. Nie pamiętam, dokładnie nie liczyłam, ale od momentu projektowania szkiców do finalizacji, do montażu to było około 1,5 roku, więc naprawdę długo, ale też zadanie było bardzo duże i wymagające, bo tak jak pani powiedziała, 20 postaci, 10 gryfów, 10 siotrów. Proces polegał na tym, by zaprojektować pracę. Od szkicu zaczyna się praca twórcza, ale jedno szkicu się nie kończy. Tych szkiców powstało do każdej sceny około kilkanaście szkiców, kilkanaście szkiców i były to szkice rysunkowe i przestrzenne. Proces jest bardzo złożony i wymaga dużego wkładu i takiego intelektualnego pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac, następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożony, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc gryfy i jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu. Inspirowałam się animacjami, też bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wilki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchy i Paproci. I to były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza. Bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku. I była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama. I w tej serii Miś i Tygrysek, podróżując po Panamie, są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży. I trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie gryfa i jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
8: No właśnie, pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
9: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków, mam rodzinę. Jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
8: A takie ulubione pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, które mogłaby się pani z nami podzielić?
9: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko. To sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze. Prawie, że. Trochę mi tego brakuje na Mazowszu, ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku, ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć,
5: wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no, taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
8: Czy to był Pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
5: Gryf i Jesiodr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna, jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba, a takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jesiodry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę i brąz, który też bardzo lubię.
8: A jak w ogóle zaczęła się Pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w Pani życiu?
5: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa, moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby, więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
8: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka pani rodzinna tradycja.
5: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. Tak, i ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki, chyba w takiej rodzinie, po prostu to się ma chyba.
8: Czy planuje Pani jeszcze jakieś prace w najbliższym czasie? Czy ma Pani już jakieś realizacje w głowie albo w trakcie realizacji?
5: Ja mam realizację choćby statuetki, które są, odbywają się rozdania statuetek cyklicznie, więc ja co roku realizuję statuetki, między innymi statuetkę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, statuetkę Fundacji Dzieci Afryki, więc to jest coś, co wykonuję co roku, a dodatkowe rzeczy też albo w jakiś sposób się pojawiają w moim życiu, bo spływają, bo jest jakiś zamawiający, ale albo jest tak, że ja pomagam mojemu szczęściu i biorę udział w konkursach i sama się zgłaszam. Ja mam taką cechę, czy może to szczęście, że mi się bardzo chce. Bardzo mi się chce pracować i jestem chyba całkiem pracowitą osobą, więc mam coś, co mnie napędza do tego, żeby robić kolejne rzeczy, więc zobaczymy, co będzie dalej.
8: A co uważa Pani za swój największy sukces artystyczny?
5: Chyba mogę powiedzieć, że w tym momencie jest to Gryf i Jesiodr, bo to jest, tak jak już wcześniej wspominałam, praca w przestrzeni publicznej, coś bardzo dużego. Jest to 10 scen w przestrzeni miejskiej i w Szczecinku. To chyba mogę ocenić jako największy sukces. I jak na mój młody wiek, to jest bardzo miłe i chyba też niespotykane tak często, żeby coś tak fajnego powstawało tak wcześnie. Także jest jestem bardzo wdzięczna. Ja po prostu czuję ogromną wdzięczność do świata, wobec świata.
8: A gdzie mieszkańcy Szczecinka mogą podziwiać Pani pracę w przestrzeni naszego miasta?
5: Oj, to teraz muszę policzyć. To tak, przy Placu Wolności, przy Szkole Muzycznej, przy plaży, właściwie przy zamku, przy plaży, przy wyciągu do nart wodnych i tam jest wejście też na plażę miejską. Także przy Osirze, przy basenie Aquatur, przy wieży Bismarka, Centrum Aktywnego Wypoczynku to tam przy Kopernika. Tak, a resztę niech mieszkańcy szukają sami.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Kąpiele leśne cieszą się ostatnio bardzo dużą popularnością, a polegają na głębokim, zmysłowym doświadczeniu lasu. A jak takie świadome zanurzenie między drzewami wpływa na nasze zdrowie, redukcję stresu i codzienne samopoczucie? O tym rozmawiałam ze specjalistką w tej dziedzinie, Gabrielą Maciejunas.
10: Taka kąpiel leśna jest, można powiedzieć, bardzo powolnym spacerem w lesie, natomiast nieco innym niż normalny, zwykły spacer. Wykorzystujemy wszystkie zmysły, aby w tym lesie dosłownie się zanurzyć. Tak jak zanurzamy się w wannie ciepłej wody, tak w lesie się zanurzamy wszystkimi zmysłami w tej atmosferze lasu.
4: Padają takie sformułowania, że to jest modna nazwa na spacer po lesie. Czy to jest raczej coś więcej? Skąd w ogóle wzięła się taka praktyka?
10: Jak najbardziej. Tutaj słyszę, że teraz ogólnie w internecie wybrzmiewa taka teoria, że teraz wszystko nazywamy terapią, bo kąpiele leśne łączą się bardzo z terapią lasem. Natomiast tutaj myślę, że do tego lasu bardzo często ludzie chodzą zadaniowo, bo chodzimy na grzyby, chodzimy na spacery, chodzimy z psem, chodzimy zawsze gdzieś tam po coś. I mam wrażenie, że nie chodzimy w taki sposób, w jaki chodzimy z przewodnikiem, więc myślę, że na pewno warto spróbować, żeby taki spacer odbyć, bo jest to na pewno coś innego.
4: No właśnie, niech mi pani powie, jak przebiega taka kąpiel leśna?
10: Ogólnie zaczynamy od wprowadzenia. Muszą być poruszone kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa, takie kwestie taktyczne, organizacyjne, gdzie się znajdujemy, to wszystko przewodnik musi przekazać swoim uczestnikom. Następnie przechodzimy do aktywności proponowanych przez przewodnika. Jest to wszystko na zasadzie mogę, ale nie muszę. Jeżeli ktoś nie ma na coś ochoty, to oczywiście nie musi w tym brać udziału i to też jest okej. To jest główny nurt kąpieli leśnych, że idziemy tam dla siebie, żebyśmy skorzystali. Jeżeli czegoś zupełnie nie czujemy, to nie musimy tego robić. Ja zawsze o tym mówię, żeby uczestnik miał ten komfort, że po prostu ja też tak właśnie miałam na tym kursie, że była jedna aktywność z narysowaniem mapy myśli i moja pierwsza taka myśl była: Boże, ja nie umiem rysować. Jak mam coś narysować? Natomiast to przychodzi samo i tutaj też nie używam opisów, jakichś szczegółowych instrukcji, żeby pobudzić tą kreatywność i żeby nie narzucać uczestnikowi, co ma robić, jak ma robić, a to przychodzi samo.
4: Niech mi pani powie, jak zaczęła się pani historia z kąpielami leśnymi.
10: Ja ogólnie jestem pracownikiem biurowym, więc jakby miałam niedosyt tego lasu. I tak zaczęłam czytać, co mogę robić więcej poza i tak gdzieś przez przypadek wpadły mi właśnie w mediach społecznościowych te kąpiele leśne. Zaczęłam zagłębiać temat, czytać, obserwować ludzi, profile, które się tym zajmują. No i tak poszło moje zainteresowanie. Zdecydowałam się na właśnie zrobienie takiego certyfikowanego kursu. No i skończyłam go z wynikiem pozytywnym, także tak to u mnie wszystko się zaczęło. No i teraz praktykuję.
4: A jak wygląda taki kurs?
10: Ogólnie ten kurs, w którym ja brałam udział, to wyglądał w ten sposób, że część było na platformie udostępnionej uczestnikom. Co tydzień odbywały się zajęcia online z przewodnikiem, który nas prowadził i później musimy odbyć taki minimum 3-dniowy zjazd, na którym właśnie była już praktyka. Mhm. I wtedy potem robimy zadania, robimy plan wellbingu. Musimy pozytywnie zaliczyć wszystkie tam etapy pytań, no i wtedy dostajemy certyfikat przewodnika.
4: Co oznacza zanurzenie w atmosferze lasu? Zawsze zanurzenie kojarzy nam się z kąpielą, wejściem do wody. Jak to jest w tym przypadku?
10: No właśnie to chodzi o te zmysły. To chodzi o te zmysły, żeby tymi zmysłami poprzez dotyk, poprzez zapach, niejednokrotnie poprzez smak, nie zawsze jest łatwy smak w lesie, bo nie zawsze mamy, nie każda pora roku gwarantuje nam jakieś owoce, bądź ktoś może nie chcieć zjeść tego, ale mamy swoje sposoby na to. Można poczuć smak poprzez oddech. Także to właśnie te zmysły gwarantują nam ten poziom zanurzenia, czyli takiego wtopienia się, odpuszczenia, relaksacji, głębokiego takiego poczucia. Mam wrażenie, że tak jak w tej wodzie się zanurzamy, to tak samo jest w tym lesie, że to ciało nasze odpuszcza. Ono całym sobą w to wchodzi.
1: Chciałam panią zapytać, jak las wpływa na nasz organizm pod kątem naukowym?
10: Jest to udowodnione naukowo. Te badania były prowadzone w Japonii przez profesora Quinkley i dowiedziono, że właśnie spada nam kortyzol, redukuje się ciśnienie tętnicze we krwi, regulujemy ten układ nerwowy, odpornościowy. To są takie główne rzeczy, które zostały przebadane. Był to badany poziom kortyzolu przed i po wejściu do lasu i faktycznie te wskaźniki, wszystkie parametry spadały po takiej sesji kąpieli leśnej. I jest ogólnie dowiedzione również naukowo, że 20 minut w lesie korzystnie wpływa na nasze zdrowie codziennie. W lesie bądź w parku, w otoczeniu, w bliskości natury, bo to nie musi być taki gęsty las, nie wiadomo jak. Kąpiel leśną można przeprowadzić nawet w obecności jednego drzewa. Tak na dobrą sprawę.
1: A niech mi pani powie, przytulanie się drzew.
10: Lubię to pytanie. Bardzo często spotykam się z powiedzeniem właśnie o kąpielach leśnych, to tak, to ci, co tam do tych drzew się przytulają. Także ja to bardzo lubię i bardzo lubię prowadzić tę aktywność, bo naprawdę można. Można i wiele uczestników, których prowadzę w tym lesie, nigdy tego nie robiło. I tutaj będąc na takiej prowadzonej kąpieli leśnej, otwierają się na to doświadczenie właśnie z tego względu, że nigdy tego nie robili, bo ktoś ich widział, bo się wstydzili, bo to głupie, bo to źle wygląda, bo to coś tam. Natomiast mam wrażenie, że w tym lesie odpuszczają takie myśli i ludzie naprawdę to robią. To jest coś niesamowitego. Ja wykorzystuję drzewa do aktywności odpuszczenia. Lubię to wykorzystywać w momencie, kiedy proszę ludzi, żeby oddali coś, co nie służy. Mam wrażenie, że na co dzień mamy tyle obowiązków, czujemy się przeciążeni, przebodźcowani, ciągle gdzieś musimy o czymś pamiętać, coś załatwić, coś dowieść, coś przywieźć, odebrać. Cały czas jesteśmy na takim speedzie i mam wrażenie, że w tym lesie możemy odnaleźć właśnie to drzewo, któremu możemy na chwilę chociaż ten nasz codzienny ciężar oddać. I wtedy proponuję, żeby wejść w relację z drzewem w taki sposób, w jaki ktoś to czuje. I naprawdę bardzo często ludzie instynktownie się do tego drzewa przytulają. I jeszcze ciekawa rzecz, na właśnie tym kursie wcześniej wspomnianym, moja prowadząca powiedziała coś takiego, że co mi bardzo utkwiło w pamięci, żeby podejść do drzewa i zapytać o pozwolenie. To mnie tak, Boże, jak można podejść do rosnącego drzewa i zapytać, czy ja mogę się do ciebie przytulić, czy ja mogę przy tobie posiedzieć, czy ja mogę, nie wiem, w jakikolwiek kontakt z tobą wejść. Ona mówi, zobaczysz, to poczujesz. I któregoś razu tak zaczęłam szukać i ja nie wiem, no musi chyba coś w tym być, czy to jakaś taka energia, że zaczęłam podchodzić w tym lesie do kolejnego i faktycznie coś mnie skłoniło, żebym to akurat przy tym usiadła, a nie przy innym. Więc ja naprawdę myślę i czuję, że ta energia gdzieś tam jest, że to się po prostu czuje.
1: No właśnie, wspomniała pani tutaj o obniżeniu kortyzolu, ciśnienia, fitoncydy. Pani Gabrielo, niech pani nam powie, co to jest?
10: Tak, to są związki, które występują właśnie w lesie, które są wydzielane przez drzewa i to one głównie je wdychamy. I one powodują właśnie to obniżenie naszego kortyzolu. To jest już działa, że tak powiem, fizyka, tak? To się dzieje mimo wolnie, mimo nas. Możemy być świadomi, że one są, a nawet jeśli nie jesteśmy, to one i tak na nas działają. Są również jony ujemne w lesie, które bardzo pozytywnie na nas wpływają i też tutaj chodzimy, żeby się wyregulować, czyli żeby dojść do tego tak zwanego wyzerowania, bo na co dzień jesteśmy przeładowani tymi jonami ujemnymi. Jest to promieniowanie, kurz, przebodźcowanie, telefony, ekrany, to wszystko. I to wszystko nas tam tymi jonami dodatnimi gdzieś tam napędza. Natomiast w lesie mamy jony ujemne, które to wszystko równoważą. I to jest też bardzo dobrze na nas wpływa, na nasz układ nerwowy głównie, na kreatywność przede wszystkim. To jest bardzo mój też ulubiony wątek przebywania, ta kreatywność. To, co się otwiera w głowie podczas takich spacerów, to jest coś wspaniałego.
1: No właśnie, a na przykład biorąc pod uwagę taki fakt, jesteśmy w lesie i nagle zaczyna nam się rozwiązywać język. Czy to ma też wpływ na to?
10: Tak, na pewno. Na pewno. Wszystkie zapachy, które czujemy, które struktury, których dotykamy, te związki chemiczne wyzwalają w nas bardzo często wspomnienia, wyzwalają w nas takie różne jakieś obrazy miłe albo i nawet niemiłe i wtedy naprawdę podczas takiego spaceru przewodnik widzi, kiedy jest ten moment na tak zwany krąg, bo robimy takie kręgi, w których stajemy w kole i każdy, kto ma chęć, oczywiście dzieli się, co poczuł, może to wyrazić słowem, dźwiękiem, gestem, śpiewem, czymkolwiek chce i wtedy to się uruchamia.
1: Czy można powiedzieć, że te kąpiele leśne to jest w pewnym sensie jakaś taka terapia naturalna?
10: Na pewno, tylko tutaj trzeba mieć na uwadze odróżnienie kąpieli, już wspomniałam o tym, kąpieli leśnej od terapii lasem, bo kąpiel leśna ma za zadanie bycia tu i teraz. Jest to poprawienie naszego dobrostanu w momencie tego jednego spaceru. Natomiast terapia lasem jest to to bardziej złożony proces, prowadzą ją już terapeuci i tutaj wchodzimy już w sfery takie psychofizyczne, nie tylko takie jednostkowe, ale jest to nurt bardzo, uważam, rozwojowy i myślę, że warto skorzystać.
1: Chciałam panią zapytać, czy kąpiele leśne jest to metoda taka odstresowania się dla każdego? Kto najbardziej skorzysta na takiej praktyce?
10: Kąpiele leśne są kierowane do grup takich wszystkich. Każdy może z tego skorzystać, bo dzisiaj mam wrażenie, że każdy gdzieś tam w jakimś stopniu jest zestresowany. Natomiast grupy z wypaleniem zawodowym, przede wszystkim ADHD u dzieci, to reguluje i zaspokaja proces tej nadpobudliwości. Myślę, że zdecydowanie dla każdego. Mhm. Tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli mamy ograniczenia ruchowe, to wtedy organizujemy takie miejsce, żeby te osoby mogły z tego skorzystać. Jeśli nie mamy ograniczeń ruchowych, a na przykład są to seniorzy, to tak przewodnik planuje spacer, żeby nie był za długi, żeby nie był męczący, ale można to przeprowadzić w innym miejscu albo przejść, nie wiem, 100 metrów i to będzie również jak najbardziej doświadczenie, które spełni wszystkie wymogi i oczekiwania uczestnika.
1: Chciałam panią zapytać, czy pora roku ma znaczenie, jeżeli chodzi o kąpiele leśne?
10: Powiem tak, dla mnie ogólnie nie ma, natomiast zimą może być dyskomfort termiczny. Można się do tego oczywiście przygotować, bądź poprowadzić krócej, no ale zima też ma zupełnie inne powietrze, inną temperaturę, to są zupełnie inne doznania, jakich możemy doznać wiosną, latem, jesienią, więc zima ma swój urok i tutaj ja broń Boże nie mówię, że zimą nie chodzimy do lasu, chodzimy jak najbardziej, także nie ma ograniczeń. Uważam, że nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem mógłby być taki deszcz i ja osobiście wolałabym odwołać taki spacer i go przyłożyć, gdyby miała być taka mocna ulewa, burza, bo to wiadomo stanowi zagrożenie, natomiast takich ograniczeń raczej większych nie widzę.
1: Tutaj powiedziała pani o deszczu. Pani Gabrielo, jaka jest idealna pogoda dla pani, żeby pójść do lasu na taką kąpiel?
10: Po deszczu przede wszystkim wydziela się geosmina, która ma tutaj duży wpływ i tutaj bardzo dużo uczestników, ludzi. Nie muszą być uczestnikami. Ma te dobre wspomnienia. Nawet moje dzieci mają o ten zapach po deszczu, bo ta geosmina jednak te wszystkie mikroorganizmy, które po tej wodzie się uaktywniają, że tak powiem, wydziela ten specyficzny zapach, który bardzo dobrze na nas wpływa. Natomiast ja lubię słońce, lubię też tą pogodę po deszczu. Dla mnie jakby nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany człowiek.
1: Jak musimy się przygotować do takich kąpieli?
10: To są kwestie techniczne, bardzo potrzebne i kluczowe. Ja zawsze przed spotkaniem piszę wiadomość

0: W trakcie spaceru to pani gdzieś wyczuwa, że to jest teraz ten moment, w którym łączycie się w kręgu?
1: To jest tak, że daje czas na określoną aktywność. No przypuśćmy, przywołajmy tą mapę spaceru i załóżmy, mam to w swojej rozpisce na 15 minut. Rzucam hasło uczestnikom, uczestnicy zanurzają się w tej aktywności i później umówionym dźwiękiem zwołuję wszystkich do siebie. Tutaj też kwestie bezpieczeństwa wrócę jeszcze, zawsze poruszam takie, żebyśmy gdzieś tam się mniej więcej w zasięgu wzroku mieli, bo ludzie potrafią się w ten raz zapuścić i nie zawsze słyszą to moje przywołanie, że już hola, hola, wracamy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mi się zgubił, ale wolę wyprzedzać fakty. I wtedy właśnie spotykamy się w tym kręgu, jak już po tym dźwięku przywołania, to ja wtedy mam taki tak zwany mówiący patyk, kto ma patyk, kto ma głos i dzielimy się naszym doświadczeniem. Właśnie tak to wygląda technicznie. A jeżeli ktoś nie chce, to po prostu przekazuje dalej i nie mówi nic, nie mówi, nie pokazuje. To pełna dobrowola. Ale nie miałam sytuacji, mówię z własnego doświadczenia, żeby ktoś się nie odezwał.
0: Niech mi pani powie, czy jest jakieś ograniczenie ilości osób podczas jednego spaceru?
1: Tak, tak, zdecydowanie, bo tutaj ja takie maks, jakie mam, to jest 20 osób. Nie chciałabym i bałabym się wziąć więcej osób, ponieważ nie chciałabym burzyć komfortu, jaki mogę i chcę zapewnić uczestnikom, ponieważ więcej ludzi, większy chaos, większe jakieś tam szmery, większe prawdopodobieństwo zapewnienia większego terenu do tego spaceru. Nie chciałabym tutaj przez liczbę uczestników zmniejszać ich korzyści. Dlatego dbam o to, takie grupy 10-osobowe to są najbardziej optymalne dla mnie jako jednej osoby, natomiast 20 osób to jest taki, przynajmniej w moim odczuciu i tak jak ja to organizuję, to 20 osób jest na jeden rzut w sam raz.
0: Czy zwiększa się, widzi pani zwiększone zainteresowanie tymi kąpielami leśnymi?
1: Tak, widzę to głównie w mediach, ale i wśród znajomych, którzy gdzieś tam jak coś usłyszą, to dopytują i to jest takie naprawdę szczere dopytywanie. Nieraz ktoś tam się zaśmieje o podgrzewanej wodzie, czy tam coś tam, nie? Ale ogólnie tak, tak. Z większością, z którą rozmawiam, to jak widzi mój Instagram, na przykład pytają, Boże, co ty tam robisz z tymi ludźmi, nie? Albo co ty tam teraz w ogóle w tym lesie odstawiasz? Także tak. Nawet jak widzę tutaj właśnie Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej, zwiększa się sukcesywnie ilość osób, które przystępują. Także myślę, że zainteresowanie na pewno rośnie.
0: Chciałam panią zapytać z pani doświadczenia, jaki jest odbiór uczestników tych kąpieli?
1: To jest w ogóle temat rewelacyjny, ponieważ ja osobiście robiąc kurs nie zdawałam sobie do końca sprawy i też bałam się tego, jak to będzie wyglądało i czy faktycznie to, co ja chcę dać ludziom takimi aktywnościami, ja w ogóle bałam się tego bardzo. Natomiast widząc miny, bo ludzie przychodzą o różnych porach, w sensie może nie dnia, no bo umawiamy się na konkretną godzinę, ale z różnymi humorami, z różnymi doświadczeniami, z różnymi jakimiś takimi nastrojami, lepszymi, gorszymi i to widać, to widać. Mam ogromną satysfakcję, jak widzę tych ludzi po sesji.
0: Pani Gabrielo, właśnie tutaj pani wspomniała o porze dnia mimochodem. Czy pora dnia ma znaczenie również?
1: Tak, ja wolę rano i tak nas też w sumie powiem szczerze, że uczono, że jednak nasz organizm rano bardziej chłonie te wszystkie rzeczy, które możemy gdzieś tam pozytywnie wykorzystać w naszym organizmie. Znaczy się rano, ostatnio miałam na 12, więc jakby to rano, nie rano, no ale nie robię tego w godzinach popołudniowych.
0: Chciałam panią zapytać, bo my mamy taki komfort, że nasz Szczecinek tutaj, że tak powiem, stoi w lasach, a jak może sobie poradzić osoba, żeby znaleźć dobry las, jak mieszka w dużym mieście?
1: Nie musi to być las, już właśnie też o tym wspominałam, że do przeprowadzenia kąpieli leśnej tak naprawdę wystarczy nam jedno drzewo. Często prowadzi się kąpiele leśne w okolicach wody, rzeki, jeziora, to jest w ogóle również rewelacja, to co nam daje natura. Może być to park, może być to nawet własny balkon z roślinami, załóżmy w doniczce. Musi być jakikolwiek element natury, który możemy właśnie tymi zmysłami gdzieś tam sobie przybliżyć.
0: No właśnie, a co sprawiło, że pani zainteresowała się tymi kąpielami?
1: Jestem od bardzo, bardzo dawna związana z lasem i zawodowo i pasjonuje mnie przebywanie. Mieszkamy w okolicy lasu, więc jakby gdzieś tam zawsze ten las przy mnie był. I jestem pracownikiem biurowym. Miałam taki niedosyt bycia w tym lesie i tak sobie po prostu sama dla siebie znalazłam sposób, jak w inny niż niż w pracy, mogę w tym lesie przebywać.
0: Co jest najtrudniejsze w pracy z ludźmi, jak jesteście w lesie?
1: Strach. Ludzie boją się lasu. Jakby tutaj też nie ma się co dziwić, bo gdzieś tam od małego, czy w bajkach, czy w baśniach, czy gdzieś tam w różnych opowieściach, czerwony kapturek, ten las kojarzy się zawsze z czymś mrocznym, zawsze się kojarzy z tym wilkiem z lasu, kojarzy się z kleszczami, z pająkami. Ludzie się tego boją się bardzo kleszczy i to jest taki główny powód.
0: Jak udaje się pani

0: jakoś przełamać w tych uczestnikach na przykład pani kąpieli?
1: Nie mówię o tym, nie przypominam.
2: Ja pytam, pytam, czy któryś z uczestników się czegoś panicznie boi, bo jakby jeśli to jest jakiś taki prawdziwy, mocny lęk i fobia, no to tutaj wtedy w ogóle byłoby to trudne, żeby taką reakcję opanować, więc jakby wolę tego uniknąć, pytając przed. I jeszcze w tej wiadomości, którą piszę zawsze tam dzień albo dwa dni przed taką kąpielą leśną, to też pytam o strach. Miałam też opracowany taki formularz, który można pobrać przez QR kod i tam też pojawiało się takie pytanie o te fobie, bo nie chciałabym sytuacji, w której na przykład ktoś panicznie boi się dzikich zwierząt, załóżmy, a napotkamy te dzikie zwierzęta. Ja na przykład organizując kąpiel leśną, zawsze dzień wcześniej idę na tą trasę. Po prostu dla samej siebie. Ja to muszę sprawdzić, muszę tam pojechać w teren, zobaczyć co jest, czego nie ma. No i zdarzało mi się najść na koziołka, najść na dziki, więc mam świadomość tego, że będąc z grupą to się również może zdarzyć i się zdarzyło. Natomiast tutaj myślę, że główna rola jest przewodnika, żeby uspokoić, żeby wiedzieć, jak się zachować i tutaj też od tego jestem i staram się też o tym mówić, bo jakby to jest sytuacja, która może powodować zaskoczenie, strach, a jednak to poczucie bezpieczeństwa i komfortu jest bardzo ważne.
0: Chciałam panią zapytać, czy jeżeli tak, to jak te kąpiele leśne zmieniły pani życie, pani gdzieś jakieś podejście do jakichś spraw?
2: Tak, przede wszystkim tutaj jest możliwość wykorzystania tego w życiu codziennym i dania czegoś dobrego ludziom. Po prostu. Mam trójkę dzieci, które też staram się gdzieś tam cały czas w tym lesie kąpać. Wiadomo, przy dzieciakach odbywa się to zupełnie inaczej. Jest to inna grupa docelowa. Jak najbardziej kąpiele są możliwe, są prowadzone. Natomiast tutaj to są dwie oddzielne grupy, dwa oddzielne sposoby prowadzenia i organizacji takich zajęć. Ale myślę, że głównie to jest to, że mogę dać coś od siebie dobrego.
0: No właśnie, tutaj przed rozmową jeszcze wspomniałyśmy o grupie dzieci. Ciężko jest skupić dzieci uwagę gdzieś tam w jednym punkcie, czy na dłużej. Jak pani się to udaje?
2: Jest to do wykonania, natomiast wymaga ode mnie zupełnie innego przygotowania. Wymaga zupełnie innych aktywności, innych gadżetów, że tak powiem, które zabieram ze sobą do lasu. Jest to zauważenie, doświadczenie jakiegoś zmysłu i te dzieciaki czasami nawet nie wiedzą, że to się zadziało, a w trakcie zabawy lub jakiejś aktywności jednak się dzieje. Także to jest kwestia nauki przez zabawę. I one mimowolnie gdzieś tam po prostu w tym uczestniczą, nawet do końca nie są świadomi, że w taki sposób korzystają.
0: Pani Gabrielo, powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie możemy panią znaleźć albo jak się z panią skontaktować?
2: Media społecznościowe. Prowadzę profil na Instagramie, nazywa się Za rękę z lasem, jak również na Facebooku.
0: Jaką jedną prostą rzecz może zrobić słuchacz, aby poczuć korzyść z lasu, jeżeli ma tylko 15 minut?
2: Albo aż,
0: okej. Okay.
2: Ja tutaj proponowałabym, jeśli ktoś lubi, to zamknąć oczy i pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to oddech. Po prostu usiąść, dać sobie chwilę, znaleźć miejsce i pozwolić sobie pooddychać. To jest taka moja pierwsza rada, żeby odpuścić głowę, odpuścić myśli, co jest bardzo trudne. Ja osobiście mam ogromny z tym problem. Zanim wejdę w te pierwsze takie, że tak powiem, nawet pół godziny, to żeby się odłączyć, żeby przestać gadać, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. W dzisiejszych czasach po prostu dla zabieganych ludzi jest to bardzo trudne, więc te 15 minut uważam, że można poświęcić śmiało na oddech i na przykład skupić się na dźwięku. I tylko na dźwięku, na niczym więcej. Chwilę pooddychać i skupmy się na tych dźwiękach bliżej, dalej, może gdzieś przy ciele, może gdzieś w ogóle. I wtedy któryś dźwięk, jeśli nas przyciągnie, to pozostać z nim na dłużej. I minie 15 minut, tak.
3: SK Szczecinek.
0: A jeżeli o lasach mowa, to nie mogę nie wspomnieć o Szwajcarii Połczyńskiej. Jej trasy rowerowe to totalny strzał w dziesiątkę. Czekają tam na was zarówno proste asfaltowe ścieżki, jak i leśne pagórki. Widoki na Dolinę Pięciu Jezior są warte zobaczenia, a zapach bukowego lasu to najlepszy klimat. A o ścieżkach rowerowych Szwajcarii Połczyńskiej rozmawiałam z Pawłem Zastawnym z Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju. W naszym studiu gościmy dzisiaj Pawła Zastawnego z Urzędu Miasta Połczyn-Zdrój. Cześć Paweł.
4: Witaj, cześć, witam również słuchaczy.
0: Powiedz mi, jakie są główne szlaki w Szwajcarii Połczyńskiej?
4: No Jezu, tych szlaków jest tam naprawdę sporo. Ja myślę, że ten region też przyciąga właśnie rowerzystów tym, jak ukształtowany jest ten teren, bo ta nazwa Szwajcaria Połczyńska nie bierze się znikąd, bierze się właśnie z tego, że mamy tam bardzo duże przewyższenia. Tam jest naprawdę potrafią być strome te ścieżki rowerowe i podjazdy. Ale jeżeli pytasz o te główne szlaki rowerowe, no to tutaj na początek powiedzmy o tym starym szlaku kolejowym. To jest ścieżka rowerowa, która prowadzi z Połczyna-Zdroju do Złocieńca. Sierocieńca i ona wjedzie właśnie po starej linii kolejowej. I to jest super rozwiązanie, to jest bardzo bezpieczne rozwiązanie, bo to jest taka ścieżka rowerowa, która nie jest zbyt wymagająca. Mogą z niej korzystać rodziny z dziećmi. Jedziemy z dala od szosy, ale jedziemy tymi najpiękniejszymi terenami, które możemy sobie tam właśnie zobaczyć. Niesamowita trasa widokowa. Warto tam wpaść, żeby się nią przejechać. Na tej trasie znajdują się też takie punkty przystankowe, gdzie rowerzyści mogą sobie odpocząć. Warto na ten stary szlak kolejowy zajrzeć. Następna ścieżka, druga, bardzo podobna, to jest ścieżka wiodąca z Połczyna Zdroju do Świdwina. Ta ścieżka łączy Połczyn Zdrój ze Świdwinem, miastem powiatowym. Ona również jest dla rodzin z dziećmi. Zresztą te trasy tak naprawdę, oprócz tych tras MTB, one są bardzo turystyczne, niezbyt takie wymagające i można korzystać. Zarówno ci rowerzyści, którzy są zaawansowani, jak i ci, którzy uprawiają ten sport, że tak powiem amatorsko, spokojnie w Szwajcarii Połczyńskiej znajdą coś dla siebie. Kolejny to jest tak zwany czerwony szlak. On tutaj wiedzie do samego serca, do Doliny Pięciu Jezior. To jest ta trasa, która wiedzie tutaj z Połczyna Zdroju w stronę Czaplinka. Niesamowite, naprawdę niesamowite miejsca, które możecie tam zobaczyć. No ten szlak jest nieco bardziej wymagający. On ma długość 34 km i tam rzeczywiście możecie się już namęczyć. Możecie wjechać na przykład na wzgórze, które ma ponad 219 metrów wysokości nad poziomem morza, bo takie wzgórza u nas też na naszym szlaku się znajdują. No i kolejny szlak, to jest szlak niebieski, Pradoliny Dębnicy. To jest taka ścieżka, która jest łatwa, niezbyt wymagająca. Można się tam spokojnie wybrać z dzieciaczkami. Ona liczy około 33 km, zatem to nie jest jakaś taka straszna odległość do pokonania na rowerze. No i generalnie jeszcze zapraszamy wszystkich na tak zwaną Połczyńską Gardę. No ale tutaj już trzeba się zastanowić, jeżeli chcecie tam wjechać, bo tam przewyższenia potrafią przekraczać 800 metrów. Jest to trasa bardzo wymagająca. Tam właśnie odbywa się ten słynny maraton MTB po Szwajcarii Połczyńskiej i to jest generalnie impreza, która ma rangę imprezy Mistrzostw Polski. No ta impreza odbywa się tam właśnie dlatego, że te tereny są trudne, wymagające. Inaczej rowerzyści by tam nie przyjeżdżali. Co roku to w tej imprezie udział bierze około 300 rowerzystów i jest to taka polska topowa czołówka. Tam naprawdę można zobaczyć świetnych zawodników. No oni przyjeżdżają właśnie tylko i wyłącznie dlatego, żeby pościgać się na tych niesamowitych trasach. No i tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o tym szlaku R20. To jest taki, można powiedzieć, międzynarodowy szlak. On wiedzie aż z Trójmiasta po granicę polsko-niemiecką w okolicach Szczecina. Docelowo ten szlak jest cały czas rozbudowywany. Ma się rozrosnąć aż do Berlina. Czyli już niedługo będzie można rowerem sobie pojechać z Trójmiasta do Berlina. No i właśnie ten odcinek, który wiedzie przez Szwajcarię Połczyńską, jest przez rowerzystów uważany za jeden z najbardziej atrakcyjnych. Właśnie ze względu na te piękne tereny, te pagórki, te doliny, jeziora, rzeczki, które możemy tam sobie oglądać. No to z grubsza tak wyglądają te szlaki w naszej okolicy.
0: Co sprawia, że Szwajcaria Połczyńska jest tak wyjątkowym miejscem na mapie?
4: Przyroda, wydaje mi się. Przyroda. To, z czym mamy tam do czynienia, to są tereny polodowcowe, bardzo mocno zmienione przez lodowiec i przyroda. Przyroda i jeszcze raz przyroda. To trzeba, bo my o tym opowiadamy, my nie możemy tego pokazać, ale jeżeli chcecie przyjechać i to zobaczyć, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. Cały ten teren Szwajcarii Połczyńskiej jest po prostu przepiękny.
0: No właśnie, powiedz mi, nasz mikroregion jest nazywany rowerowymi górami północy. Czy ty się z tym zgadzasz?
4: Ja się zgadzam w zupełności. Szczególnie te tereny właśnie w okolicach Połczyna Zdroju, one są takie. Ja tutaj może spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o tych naszych szlakach, ale one są bardzo podobne do tych, które mamy w okolicach Małych Swornych Gaci na Kaszubach. Wiem, że wiele osób tam jeździ właśnie na te szlaki rowerowe, ale ja zachęcam też do odwiedzenia Szwajcarii Połczyńskiej, bo te szlaki są równie urokliwe i są naprawdę bardzo ładne. I każdy, przede wszystkim każdy rowerzysta, czy ten taki amator, czy ktoś bardzo zaawansowany, znajdzie coś dla siebie. I nieważne też, jakim rowerem jeździcie. Tam są ścieżki asfaltowe, są ścieżki leśne i naprawdę można się poruszać każdym rowerem.
0: A powiedz mi, czy uważasz, że któryś z tych szlaków, które wymieniłeś, cieszy się największym zainteresowaniem wśród rowerzystów?
4: Wydaje mi się, że te szlaki cieszą się bardzo podobnym zainteresowaniem. Ta ścieżka rowerowa między Połczynem Zdrojem a Złocieńcem. Ona się cieszy takim dużym zainteresowaniem. Jak się przyjedzie w weekend do Połczyna, to można zobaczyć bardzo dużo samochodów, na przykład z Trójmiasta, z bagażnikami rowerowymi. Tak, i ci ludzie jeżdżą tam po okolicy. Oni przyjeżdżają miło spędzić czas, odpocząć. W wielu miejscach są tak zwane punkty przyjazne rowerzystom. To są różnego rodzaju wiaty, miejsca, gdzie możecie sobie zrobić piknik. Cały czas również trwa oznakowanie tych szlaków. No bo w niektórych miejscach te szlaki rzeczywiście nie są gdzieś tam super oznakowane, ale to jest cały czas proces, aby te szlaki jeszcze jak najbardziej były urozmaicone. Są mapki, które można dostać m.in. na przykład w Urzędzie Miasta, materiały promocyjne dotyczące tych szlaków. My będziemy również w najbliższym czasie sporo rzeczy umieszczać w internecie, żebyście mogli Państwo znaleźć ten szlak, który Wam najbardziej będzie odpowiadał.
0: Chciałam Ciebie zapytać troszkę o szczegóły tego czerwonego szlaku Szwajcarii Połczyńskiej. Jakie techniczne główne wyzwania stawia przed rowerzystami ten szlak?
4: No przede wszystkim to są te przewyższenia, o których ja mówiłem. No trudne podjazdy, trudne zjazdy. Cała trasa liczy 34 km długości i powiem wam, że naprawdę można się tam zmęczyć. Jeżeli jedziecie tam, to zabierzcie ze sobą jakąś wodę, jakieś przekąski, bo naprawdę się zmęczycie. To jest w ogóle szlak, który prowadzi przez bardzo piękne miejscowości, takie jak Ogartówko, takie jak Lipno, takie jak Nowy Toporzyk. Warto się tam też na chwilkę zatrzymać, zobaczyć te mniejsze miejscowości Szwajcarii Połczyńskiej, a uwierzcie mi, tam naprawdę jest co oglądać.
0: Te szlaki troszeczkę się od siebie różnią, jeżeli chodzi o technikę. Jakiego typu rower jest najlepszy na jakie szlaki? Czy bardziej szosa, czy gdzieś gravel, czy może wyłącznie MTB?
4: Szosa, gravel i MTB. Tam znajdziecie naprawdę wszystko. Część szlaków są to szlaki asfaltowe, tak jak mówiliśmy. Ich jest bardzo dużo generalnie. Są te szlaki, tak jak ta Połczyńska Garda, gdzie to jest szlak, który wiedzie no typowo po górach, typowo w lesie, typowo tak offroadowo, można powiedzieć, że wiem, że nie zawsze lubimy używanie tego słowa, ale tak naprawdę jakikolwiek macie rower, jakimkolwiek rowerem jeździcie, wpadnijcie, bo znajdziecie szlak dla siebie tak naprawdę.
0: Wspomniałeś już tutaj właśnie o oznakowaniu i o infrastrukturze odpoczynkowej. Na jakim ona jest poziomie, jeżeli chodzi o te szlaki? Czy można znaleźć dużo takich oznakowań i dużo właśnie takich miejsc, gdzie można sobie przysiąść i odpocząć?
4: Tych miejsc jest. Jest ich coraz więcej tak naprawdę. One powstają z reguły właśnie w tych miejscowościach, w tych mniejszych wioskach. To są takie wiaty różnego rodzaju, miejsca piknikowe. Bardzo często są na przykład jakieś place zabaw, jakbyśmy jechali z dziećmi, żeby te dzieciaki na chwilę z tego roweru się oderwały, zajęły się czymś innym. Cały czas ta infrastruktura jest rozwijana, cały czas prowadzone są inwestycje właśnie, żeby to wyglądało jak najlepiej, żeby było jak najlepiej oznakowane. No wiadomo, że te inwestycje wymagają też pieniążków, a te pieniążki skądś trzeba pozyskać, no bo one niestety nie spadają nam z nieba, ale cały czas tutaj Urząd Miasta stara się pozyskiwać te środki i cały czas rozwijać te trasy rowerowe, no bo one powoli stają się, można powiedzieć, takim produktem turystycznym właśnie Szwajcarii Połczyńskiej.
0: No wydaje mi się, że Połczyn tak, okolica Połczyna to jest chyba właśnie takie zagłębie tych pięknych takich widoków.
4: Tam momentami naprawdę jest jak w Szwajcarii, jak się jedzie i widzicie dolinę, gdzie jest łąka i na tej łące możecie zobaczyć krowy na przykład, które tam się wypasają. No wygląda to fantastycznie, naprawdę trzeba przyjechać, zobaczyć te tereny. Dużo fantastycznych, krętych, pięknych dróg. Tak.
0: Jeżeli chodzi o widoki, chciałam cię zapytać, jakie punkty widokowe albo rezerwaty przyrody na tej trasie musimy odwiedzić?
4: Wiesz co, ja myślę, że musimy odwiedzić na pewno Dolinę Pięciu Jezior, tak? To jest takie urokliwe miejsce, trzeba to zobaczyć. Najładniej wygląda to z góry, możecie państwo znaleźć zdjęcia robione dronami właśnie tego miejsca. Wygląda to po prostu przepięknie, to są drogi, które wiją się między jeziorkami i to jest taki chyba unikat na skalę, że tak powiem, nawet ogólnopolską, o ile nie światową, ten taki przyrodniczy. No to jest na pewno punkt, który gdzieś tam musimy zobaczyć. Ja powiem szczerze, że ja tą Szwajcarię Połczyńską odkrywam dopiero od niedawna i ja jestem zachwycony, więc ja wszystkich takich ścieżek i duktów jeszcze nie znam. Natomiast gdzie byśmy nie podjechali, obok Połczyna, do jakiejkolwiek miejscowości, jest naprawdę bardzo ładnie.
0: Mówisz, że odkrywasz od niedawna, to nie wiem, czy mogę ci zadać pytanie, o jakiej porze roku ta Szwajcaria Połczyńska jest według ciebie najpiękniejsza?
4: Na wiosnę. Wczesną wiosną, ale powiem wam, że jesień jest też niesamowita. Tylko mówimy o tej prawdziwej polskiej złotej jesieni, słonecznej, jest nieco chłodniej, ale są te różnokolorowe liście. Wtedy jest naprawdę przepięknie. Myślę, że wczesna wiosna i jesień, ta złota polska jesień, to są te dwa okresy, w których ta Szwajcaria wygląda najbardziej imponująco.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
0: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. 14. edycja najgłośniejszego festiwalu nad Trzesieckiem przed nami. Materia Fest wystartuje 28 sierpnia i potrwa 2 dni. A o festiwalu z Michałem Piesiakiem, organizatorem i wokalistą zespołu Materia, rozmawiała Natalia Błachowska. W naszym studiu dzisiaj Michał Piesiak, jeden z twórców Materia Festu. Cześć.
5: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: 14. edycja Materia Festu przed nami. Jak ty się z tym czujesz?
5: Ja się czuję z tym bardzo dobrze. Przede wszystkim cieszę się, że ta idea, która kiedyś gdzieś tam została zaszczepiona, dalej się rozwija i trwa i nieprzerwanie. Możemy ten festiwal tutaj organizować, także to jest, myślę, taka budująca rzecz dla nas.
0: Przez Materia Fest przewinęły się naprawdę głośne gwiazdy, między innymi Behemoth, głośny w 2017 roku. Pamiętam ten koncert pod sceną. No, a w tym roku kogo będziemy mogli posłuchać?
5: W tym roku, no też zespół z Polski będzie główną gwiazdą takiego samego w zasadzie kalibru jak Behemoth. Będzie to zespół Vader. Zagrają w sobotę, za to w piątek gwiazdą główną będzie zespół Lipali, który też jest zjawiskową sytuacją, bo się reaktywują po kilku latach jakby przerwy. Także liczymy na jakieś specjalne tutaj występy.
0: Nieodłącznym elementem Materia Festu już którąś edycję jest także przegląd kapel. Jak to wyglądało w zeszłym roku i jakiej frekwencji spodziewacie się w tym roku?
5: No, jeżeli chodzi o sam przegląd jakby, to rzeczywiście jest to stały jakby element festiwalu, dlatego że pomyśleliśmy po prostu, żeby dać szansę młodym zespołom, tak jak my kiedyś byliśmy młodym zespołem. Jeździliśmy po różnych tam właśnie konkursach i to okazał się być jakby dobry sposób na zbieranie sobie jakby fanów po Polsce. No i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Generalnie co roku kilkadziesiąt zgłoszeń do tego konkursu przyjmujemy. Myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję na konkurs, będzie taka sama jak w poprzednich latach, albo i może lepsza. A jeżeli chodzi o samą publikę już festiwalową, no to spodziewamy się też sporej frekwencji, dlatego że bilety są zjawiskowo tanie w tym roku, więc myślę, że będzie to bardzo fajna impreza na zakończenie wakacji.
6: Bateria Fest to jest taki czas na kalendarzu imprezowym naszego miasta, kiedy to Trzesiecko po prostu aż trzęsie się w posadach. Wszystko drży od tej głośnej muzyki. Chciałabym teraz zadać ci takie pytanie. Czy ty pamiętasz w ogóle pierwszą edycję Materia Festu? Bo ja osobiście pamiętam.
5: No pewnie, że pamiętam. To była edycja na Mysiej Wyspie jeszcze, nie? Wtedy z tą pierwszą edycją mi się kojarzy takie coś najbardziej, jakby jak sobie pierwsza myśl taka, która mi wpada do głowy, to jest to, że w zasadzie nie wiem, jak my to zrobiliśmy, bo nie mieliśmy jakby żadnego doświadczenia w robieniu tego typu rzeczy i w zasadzie, teraz tak analizuję, że to tak naprawdę wsparcie ludzi, którzy organizowali to od początku, czyli ludzie z Sapiku i ludzie z miasta, po prostu pomogli nam to dźwignąć i później jakby dzięki temu wsparciu mogliśmy tą formułę rozwijać.
6: Jak w twoich oczach, w oczach Michała z Materii, zmienił się Materia Fest przez tych 14 lat?
5: No, zmienił się, nie wiem czy sporo, ale na pewno staraliśmy się zawsze jakby dokładać jakieś tam kolejne rzeczy, czyli no, zaczynaliśmy na początku od jednego dnia i kilku koncertów, a teraz mamy dwudniowy festiwal z polem namiotowym, z konkursem kapel, z koncertami gdzieś tam w przeszłości naprawdę gwiazd światowej klasy jakby, zresztą w tym roku tak samo. Także no to jest jakby, tak jak powiedziałem na początku, jest to takie budujące, że można w tym temacie, w tej materii ciągle coś tam rozwijać. Chociaż jakby, jeżeli chodzi o samą formułę jakby i wygląd festiwalu, no to ostatecznie jest to festiwal muzyki gitarowej, więc pewnych rzeczy nie należy też zmieniać jakby, tylko zostać przy tym jakby od czego się zaczęło, ale rozwijać jakoś tak i urozmaicać imprezę. No i mam nadzieję, że ludzie też to dostrzegają.
6: Masz którąś edycję Materia Festu, którą wspominasz z takim największym sentymentem? Było jakieś takie wydarzenie, które najbardziej zapadło ci w pamięci?
5: Dla mnie jakby każdy najważniejszy moment i każdy jakby Materia Fest jest szczególny, dlatego że mi najbardziej zależy jakby na tym, żeby ludzie, którzy przyjadą i wydadzą pieniądze na bilet, byli po prostu usatysfakcjonowani i ciężko jest mi wybrać jakiś jeden konkretny festiwal albo jakiś konkretny koncert jakby, który by mi najbardziej jakby się podobał, bo było tego naprawdę dużo na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zdecydowanie dla mnie jakby najważniejszym zawsze momentem tego festiwalu jest nawet nie sam nasz koncert i jego granie, tylko zawsze mam takie 2 czy 3 sekundy takiego czegoś, że sobie spojrzę wtedy na ludzi jakby przed sceną i to jest taka wtedy dla mnie wielka nagroda i satysfakcja, że możemy dać jakby taką też radość ludziom po prostu, że mogą przyjechać do fajnego miasta i pobawić się w przepięknym otoczeniu natury przy gitarowej muzyce. To jest coś, co jest dla mnie zawsze szczególnym i tak samo emocjonującym momentem od początku.
6: No właśnie, jeżeli chodzi o tę imprezę, no to ona ci teraz przeniosła właśnie pod wieżę Bismarka i to jest takie miejsce, gdzie ja też jestem stałą bywalczynią tego festiwalu, więc wiem, że co roku od 14 lat jest ta sama ekipa pod tą sceną i to jest taki czas, kiedy właśnie wszyscy zjeżdżają się, mimo tego, że już nie mieszkają w Szczecinku, to zjeżdżają się na ten Materia Fest i przyjeżdżają właśnie po to, żeby posłuchać znowu naszej szczecineckiej materii, ale chyba jest jedna taka osoba, wasz szczególny gość, który zawsze stoi pod sceną na waszym koncercie, pani Maria. Myślę, że to jest twarz chyba Materia Festu dla tych ludzi, którzy są stałymi bywalcami tego festiwalu.
5: No myślę, że tak. Nasza mama, generalnie pozdrawiam naszą mamę i ściskam bardzo gorąco. Jakby, no rzeczywiście jest osobą bardzo taką otwartą i przez to wydaje mi się, że dużo ludzi też ją kojarzy, bo po prostu, no ona jakby jest bardzo otwartą osobą i przez to tak to właśnie wygląda, a poza tym mama nasza też wspierała nas od samego jakby początku istnienia zespołu i to jest jakby też dla nas takim dużym wsparciem po prostu i bardzo to doceniamy i w pewnym sensie jest to też członek naszego zespołu.
6: Tak, tak. Pani Maria jest taką cichą taką energią, takim promyczkiem energii pod tą sceną. Tak. Zawsze tak promienieje na waszych koncertach. No właśnie, a z czego ty najbardziej czerpiesz podczas koncertów? Właśnie z publiki, z tego, że możesz zagrać, wyjść na scenę i pokazać swoją twórczość. Co ciebie najbardziej fascynuje w tych koncertach?
5: Myślę, że planowanie i później obserwowanie, jak ten plan jest wdrożony w, jakby w życie. Jeżeli chodzi o nasz występ, to mam to na myśli właśnie, zajrzeć. Zawsze gdzieś tam staramy się i muzycznie, i jakoś tam wizualnie zrobić coś specjalnego. I, no i to jest dla mnie trochę zawsze stresujące, ale z drugiej strony też emocjonujące bardzo. No mówię, najlepszy dla mnie moment, najbardziej przyjemny, to jest właśnie ta satysfakcja, jak widzę ją na twarzach u ludzi. No i też stały element generalnie z tego koncertu na Materia Feście. Nie wiem, z czego to wynika, ale jeszcze ani razu nie udało mi się jakby zagrać koncertu na Materia Feście bez jakichś problemów technicznych. I zazwyczaj to są trudne dla mnie problemy, ale już się tak do tego przyzwyczaiłem, że coś się i tak zawsze stanie na tym koncercie, że już przestało mnie to też wytrącać z równowagi, a chodzi o jakieś takie dla muzyków strategiczne rzeczy, czyli na przykład, że przestają mi działać słuchawki, w których słyszę jakby odsłuch, czyli wszystko w zasadzie, no i muszę trochę grać na czuja, że tak powiem. Także są momenty bardzo wesołe, a są też momenty dużego potrzasku i konsternacji, także...
6: Klątwa Bismarcka.
5: Rzeczywiście, no ale to naprawdę nie są żarty, zawsze coś się dzieje. Ciekawe, co w tym roku się mi wydarzy.
6: Dobrze, to w takim razie słowem jeszcze końca podsumujmy sobie to, co wydarzy się tego lata nad Trzesieckiem. 14. edycja Materia Festu, koncert Lipali, koncert Wejdera, no ale poznamy dokładną datę.
5: Tak jest. Materia Fest odbędzie się 28 i 29 sierpnia w Szczecinku pod wieżą Bismarcka, także zapraszamy bardzo serdecznie. W piątek gwiazdą będzie Lipali, a w sobotę Wejder i do tego masa fajnej muzyki z Polski i konkurs kapel, także będzie się bardzo dużo działo. Jeżeli ktoś ma dalej, to będzie pole namiotowe, także zapraszamy serdecznie na spędzenie kilku nocy w Szczecinku.
3: SK Szczecinek.
0: A przed nami niezwykła rozmowa, niekoniecznie związana z pracą. To opowieść o odpowiedzialności, która zmienia życie. Od pierwszych dni w Gudowie, gdy wszystko było wyzwaniem, po dziś, kiedy Stowarzyszenie Radość z Życia stało się wspólnotą, misją i codziennością. Za tym rozwojem stoją konkretni ludzie, decyzje podejmowane często wbrew łatwiejszym rozwiązaniom i gotowość do mierzenia się z rzeczywistością, która nie zawsze jest łatwa. O tym, jak wyglądała ta droga od środka, rozmawiałam z Pauliną i Błażejem Sokołowskimi, założycielami Stowarzyszenia Radość z Życia. Rozmawialiśmy o codziennych wyzwaniach, o momentach zwątpienia i o tym, co sprawia, że mimo wszystko każdego dnia wybierają właśnie tę drogę.
7: W 2012 roku stowarzyszenie powołało do życia pierwszą placówkę, którą był Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Stowarzyszenie w ciągu tych 12 lat powołało do życia kilka placówek edukacyjnych. Niepubliczne przedszkole specjalne Tęczowa Kraina, szkołę podstawową oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wałczu, niepubliczną szkołę przysposabiającą do pracy. Stowarzyszenie zajmuje się również pomocą dla tych najmniejszych dzieci. Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w rehabilitacji, logopedii i w różnych zajęciach, które stowarzyszenie oferuje.
0: To nie wzięło się znikąd. Byliście związani w pewnym sensie z takimi zawodami.
8: Ja pedagogikę specjalną ukończyłam, Boże jest fizjoterapeutą. No i pracowaliśmy w jednym zakładzie pracy, tam się poznaliśmy. No i praca dla osób z niepełnosprawnością, tak mi się wydaje, że po prostu to jest nasza pasja i kochamy to robić. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było być może coś otworzyć swojego. No ja tak marzyłam o tym, żeby otworzyć coś dla dorosłych od razu osób niepełnosprawnych, a Błażej ze względu na to, że też pracował w zachodniopomorskim hospicjum dla dzieci, mówi, słuchaj, to może zacznijmy od wychowywania sobie tych dorosłych i może otwórzmy szkołę. No i w sumie tak się zaczęło, że burmistrz Drawska-Pomorskiego zamykał 3 szkoły podstawowe, no i zaproponował nam jedną z nich, żebyśmy pojechali, w ogóle obejrzeli te budynki, no i ta w Gudowie nam się spodobała najbardziej, więc wydzierżawiliśmy ten budynek, no i otworzyliśmy pierwszą placówkę.
7: Kiedy poszliśmy do burmistrza w wieku 26 lat, spojrzał na nas, na takie dwie młode osoby, że chyba z motyką na księżyc się porywamy, ale okazało się, że jednak burmistrz dostrzegł w nas to coś, miał nosa, no i w ciągu tych 12 lat stowarzyszenie powiększyło się bardzo, bardzo dużo.
8: Tak, bo w sumie zaczynaliśmy z garstką dzieci. Rodzice nie chcieli i nie ufali tak bardzo młodym osobom, no bo przyszło dwoje młodych ludzi i nagle sobie mówi, że otworzy sobie szkołę dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Więc mieliśmy na początku mało dzieci. Zaczynaliśmy z 10 pracowników, 18 czy 15 dzieci była. No a teraz jest to 150 dzieciaków, prawie 100 pracowników, więc bardzo duże, jakby nie było, przedsiębiorstwo. Więc no tak powiem, że dość duże przedsięwzięcie. No i cieszymy się, że burmistrz nam zaufał, że dał nam tą możliwość tego rozwoju. Także tak to wygląda. No a dzieciaki mamy w naszych szkołach różne, bo mamy i dzieci z niepełnosprawnością ruchową, i z autyzmem, i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. No mamy przekrój bardzo, bardzo duży, jeżeli chodzi o niepełnosprawności. No i myślę, że mamy też ogromne sukcesy, bo przez te 14 lat naszego funkcjonowania to my tworzymy tą szkołę, żeby wspomóc i żeby dziecko mogło wyjść do tej szkoły ogólnodostępnej, czy do przedszkola po wczesnym wspomaganiu, i żeby w miarę prawidłowo funkcjonowało i żeby nie było widać tej różnicy między rówieśnikami a dzieckiem, które ma jakiś tam deficyt, którego być może nie widać. Celem naszego stowarzyszenia jest na pewno, żeby dać taką rehabilitację, taką edukację i taką terapię dla dziecka, żeby dziecko, które uczęszcza do nas na wczesne wspomaganie lub do przedszkola, miało szansę spróbować siebie w ogólnodostępnej szkole. Jeżeli się nam to uda, no to jest nasz największy sukces terapeutyczny. A jeżeli zostaje z nami, to również nam jest miło, bo mamy pracę i cieszymy się, że dalej możemy wspomagać dzieciaki.
1: Chciałam Was zapytać o funkcjonowanie stowarzyszenia. Jak to wygląda? Tak jakbyście mieli powiedzieć mi na przykład, jak wygląda taki zwykły dzień w Waszej placówce którejś?
7: Stowarzyszenie jest organem prowadzącym placówki oświatowe i każda placówka ma swój typowy dzień. Czy to jest przedszkole, czy to jest szkoła podstawowa, czy jest to szkoła przysposabiająca do pracy, czy ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. Dzieci dojeżdżają do nas na godzinę 8 i spędzają czas do godziny 14:30. W międzyczasie dostają śniadanko, dostają podwieczorek, obiad, korzystają z terapii, które na pewno Paulinka bardziej tutaj opisze. W ramach zajęć dodatkowych jeżdżą na zajęcia hipoterapii, przyjeżdżają do nas pieski, czyli dogoterapia. Dzieci wyjeżdżają na zajęcia na basen, czyli na hydroterapię. No, tych zajęć naprawdę jest dużo, ale tutaj myślę, że Paulina bardziej opisze konkretnie, jak wyglądają te zajęcia.
8: No, ogólnie mamy taki dzień jak każda szkoła, także zaczynają się lekcje. Jeżeli jest to szkoła podstawowa, to normalnie zaczynamy lekcje od godziny 8 rano i w międzyczasie tak zwanym przychodzą terapeuci indywidualni i zabierają poszczególne dzieci na swoje terapie typu logopedia, czy tomatis, czy rehabilitacja, albo alternatywna metoda komunikacji. Więc dzieciaki są zabierane, wracają do swoich sal po terapii i dalej biorą udział normalnie w cyklu swoich zajęć. Jeżeli chodzi o przedszkole, no to przedszkole nasze jest takie samo jak inne przedszkola, tylko dodatkowo ma właśnie tę specjalistyczną terapię. Podstawa programowa dla nas jest taka sama jak dla przedszkoli ogólnodostępnych, więc dzieciaki przyjeżdżają, mają swoją opiekę, mają swoją terapię, no i mają swoje zajęcia edukacyjne. Biorą udział we wszystkich konkursach, które są organizowane, czy przez marszałka, czy przez biblioteki publiczne. Biorą udział w zajęciach kinoszkoła, więc uczęszczają tak jak każdy pospolity uczeń w naszym kraju do szkoły. I tak wygląda normalny, typowy dzień. Oczywiście mamy swoje też jakieś tam takie indywidualne zajęcia typu poranny krąg, kiedy dzieci uczą się systematyczności, jeżeli chodzi o swój dzień, bo to jest szalenie istotne, żeby wiedziały, jakie są następstwa i żeby się nie denerwowały i nie stresowały tym, co będzie za chwilę.
1: Chciałam Was zapytać o terapie, które są związane ze zwierzętami. Jak udało Wam się to zorganizować? Czy to kosztowało Was dużo pracy, żeby coś takiego stworzyć?
8: Musieliśmy znaleźć kogoś, kto ma odpowiednie kwalifikacje, jeżeli chodzi o kynoterapię czy o hipoterapię. Kynoterapeutów mamy z Goleniowa. Przyjeżdżają do nas właśnie psy i terapeutka z Goleniowa. Przesympatyczna pani Asia, która prowadzi zajęcia, dzieciaki ją kochają, uwielbiają. A jeżeli chodzi o hipoterapię, to dzieci dojeżdżają do Zarańska, to jest wieś niedaleko Gudowa i Drawska Pomorskiego. Tam dziewczyna ma swoje konie polskie do terapii, sama ukończyła kurs hipoterapeutyczny, no i musiała ukończyć studia pedagogiczne i oligofrenopedagogikę, żeby mogła pracować z naszymi dziećmi. Więc przyjeżdżaliśmy do niej, zaproponowaliśmy, a ona się zgodziła, no i jesteśmy w ścisłej współpracy już od chyba 10 lat.
1: Macie na swojej stronie internetowej napisane, że chcecie wyrównać szanse dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do tych dzieci bez zaburzeń. Jakie największe wyzwania stoją przed Wami w tej kwestii?
8: Myślę, że największym naszym takim wyzwaniem jest, żeby rodzic zrozumiał, że my dla dziecka chcemy naprawdę dobrze. I czasami rodzic może myśli, że my wymyślamy, ale my mamy w tym konkretny cel. Szkolimy się u najlepszych specjalistów w naszym kraju. Przyjeżdżają do nas najlepsi specjaliści w naszym kraju. Jeżeli coś proponujemy rodzicowi, to nie jest tak, że my sobie coś wymyśleliśmy, tylko to jest realna pomoc dla ich dziecka, bo czasami rodzic nie wierzy w to, że na przykład prawidłowa flora bakteryjna w jelitach wpływa na układ nerwowy i na mózg dziecka. Jeżeli zalecamy konsultacje czy z dietetykiem, czy z diabetologiem, czy z psychiatrą, to nie po to, żeby udowodnić rodzicowi, że coś jest nie tak, tylko szukamy wspólnej drogi do tego celu i do tego dobra, które dla naszego dziecka jest najważniejsze. Bo naszym marzeniem, myślę, wspólnym jest to, żeby każde z naszych dzieci po prostu funkcjonowało tak jak reszta społeczeństwa.
7: Chcielibyśmy jeszcze dodać to, że jeżeli współpraca między rodzicem, dzieckiem a terapeutą się układa, to te efekty terapii naprawdę postępują bardzo szybko i w wszystko jest dla dobra dzieciaczka.
8: Takim naszym największym sukcesem jest to, kiedy widzimy, że właśnie dziecko, które opuszcza nasze mury, fantastycznie sobie radzi w szkole ogólnodostępnej lub w przedszkolu. Czasami jest tak, że rodzic już się tak przyzwyczaił do naszego przedszkola, że on ma obawy przed tym, czy jego dziecko sobie poradzi w szkole ogólnodostępnej. I czasami jest wręcz tak, że my musimy napierać na rodzica, że dziecko jest gotowe, dajmy mu szansę. Jeżeli zobaczymy, że nastąpi regres, nie ma problemu, drzwi nasze są otwarte, ale dajmy mu szansę, bo wiemy, że dziecko jest na to gotowe. No i też z tym jest problem. Ja rozumiem, że my jesteśmy świetni, że nasza placówka jest wspaniała dla naszych rodziców i że rodzice są bardzo związani z naszymi terapeutami, ale dziecko, kiedy jest gotowe i mówimy, że jest gotowe, niech ono idzie w świat.
7: Bardzo często też jest tak, że na pierwszej wizycie, jak przychodzi rodzic zapisać dziecko do nas do placówki, to płacze, mówi, nie wiem, co to będzie, jak to będzie, czy on sobie poradzi, czy go dowiozą, czy on w autobusie nie będzie miał żadnych problemów. A potem okazuje się, że dziecko po miesiącu, niecałym nawet terapii u nas, macha mamie, żeby mama jechała do domu, mama płacze, dziecko zostaje z uśmiechem i potem nawet często nie chce wracać do domu. Także tak to u nas wygląda.
1: No właśnie, chciałam zapytać, ponieważ stowarzyszenie to nie tylko dzieci, ale też rodzice.
8: Tak.
1: Jak to wygląda? Czy ci rodzice w większości są dla was partnerami, czy jednak musicie gdzieś tam to wy ich wspierać i gdzieś tam im pomagać?
8: Kiedy się rodzi dziecko niepełnosprawne w rodzinie, to jest ogromna, myślę, że żałoba, bo rodzic nie wie, jak sobie poradzić, nie wie, do kogo się udać, nie wie, co czeka jego dziecko i na początku to wsparcie jest szalenie istotne i dla rodzica, i dla dziecka. Spotykamy się z historiami dzieci naprawdę, które każdy z nas myślę, żeby przygniotło, a jednak ja cały czas mówię, że tylko wyjątkowe dzieci rodzą się wyjątkowym ludziom, więc ta terapia jest szalenie też ważna dla rodzica. Mamy pomoc psychologiczną, wsparcie psychologa również dla rodziców. Rodzice się umawiają, mogą się spotykać z naszym psychologiem i rozmawiać na temat swoich wszystkich jakichś niedogodności lub problemów, które spotykają w życiu codziennym z dzieckiem niepełnosprawnym. Oferujemy pomoc neurologa, który współpracuje z nami. Mamy psychiatrów, którzy współpracują z nami i znają naszą placówkę. Też informujemy, że jest taka i taka sytuacja lub taki rodzic, który ma taki i taki problem. Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej. Współpracujemy z placówkami, które zajmują się zdrowiem psychicznym na naszym terenie, więc szalenie ważne jest wsparcie dla rodzica, bo rodzic ma jednak ten bagaż i ten plecak doświadczeń bardzo, bardzo przepełniony takimi no naprawdę dużymi i okropnymi czasami doświadczeniami.
7: Musimy również wspomnieć o spotkaniach, które prowadzi nas fizjoterapeuta Daniel Strzałkowski z rodzicami, którzy mają dzieci chore na autyzm. Razem się spotykają, razem szukają rozwiązań i podczas tych licznych spotkań właśnie z rodzicami mogą sobie porozmawiać wspólnie o problemach i wspólnie im zaradzić. Więc to też jest krok z naszej strony, ze strony szkoły w kierunku rodzica, żeby ta współpraca między rodzicem a terapeutą była jeszcze bardziej konkretna.
8: Tak, mamy zespoły terapeutyczne, gdzie prosimy rodziców, żeby przyjechali, omówili indywidualny program terapeutyczny. Bardzo często wspomagamy się też, no bo my mamy dziecko przez określony czas. Rodzic z tym dzieckiem jednak dużo więcej czasu spędza, więc cenne też są dla nas wskazówki rodzica do terapii. Być może my z czymś sobie nie radzimy w szkole, więc my szukamy podpowiedzi u rodzica, że słuchajcie, powiedzcie nam, jak coś się dzieje w domu, jak wy sobie z tym radzicie. A czasami rodzic przychodzi, słuchajcie, mam taki i taki problem, nie mogę sobie z tym czy z tym poradzić, bardzo was proszę o pomoc. Więc no jesteśmy i z jednej i z drugiej strony, rodzice są dla nas wsparciem, ale również my jesteśmy dla rodzica wsparciem.
1: Wydaje mi się, że z tego też, co mi mówicie, bardzo mocno stawiacie na kadrę i jest też taka różnica, że ten rodzic ma zawsze dostęp chyba też do kadry, żeby móc porozmawiać o tym, co się dzieje, co ewentualnie kogoś niepokoi.
8: Tak, no nasi terapeuci są otwarci i każdy z rodziców może się spotkać indywidualnie z każdym terapeutą. Mogą wymieniać te poglądy naprawdę na bieżąco, także kadra nasza to są sami specjaliści i myślę, że rodzice z tego korzystają. Są bardzo oblegani, jeżeli chodzi o alternatywną metodę komunikacji, czy Daniel Strzałkowski o wsparcie dla naszych rodziców tych dzieci autystycznych, ale również nasze fizjoterapeutki, czy Paulina Gubarewicz, czy Beatka Strzałkowska, to są te neonatologiczne fizjoterapeutki, które mają do czynienia z tymi najmłodszymi dziećmi, więc też pokazują taką pierwszą pielęgnację dla tych młodych rodziców, którzy zostali rodzicami albo wczesnego wspomagania, czyli tego wcześniaczka urodzonego przedwcześnie, albo dzieci z problemami, które są gdzieś tam okołoporodowe, więc one są też ogromnym wsparciem w tej takiej pielęgnacji i w pierwszych chwilach życia tego maleństwa.
7: Dyrekcja placówek bardzo mocno stawia na rozwój. Dlatego też z naszej strony jest przyzwolenie i nawet, no nie będę mówił, że przymuszanie, ale bardzo mocno stawiamy na to, żeby nasi terapeuci się kształcili. Dokładamy do tego wielu starań i niejednokrotnie dokładamy duże środki finansowe, żeby sponsorować jakiś kurs, który będzie naprawdę w bardzo dużym stopniu pomagał naszym dzieciaczkom. Ściągamy wielu różnych specjalistów, na przykład Jacka Kielina, który ostatnio był u nas na szkoleniu, pokazywał, jak jeszcze lepiej pracować z dziećmi autystycznymi. Także myślę, że inwestowanie w kadrę to jest bardzo, bardzo ważna ogromna sprawa, żeby mieć jak najwięcej tych narzędzi, które pozwolą nam pracować z dziećmi na różnych strefach, czy to będzie strefa fizyczna, czy to będzie strefa edukacyjna,
8: czy intelektualna. Ale też właśnie, bo mówimy o dzieciach i o maleństwach, ale pamiętajmy, że ci nasi uczniowie dojrzewają, dorastają i na przykład szkolenia z dr Fornalik, która prowadzi seksualność osób z niepełnosprawnością. Każdy normatywny nastolatek wie o dojrzewaniu dużo więcej, a nasze dzieciaki no niestety przeżywają ogromne jakieś takie, może nie tyle niepowodzenia, ale rozczarowania miłosne i trzeba wytłumaczyć, a nawet czasami w takiej pielęgnacji intymnej dziewcząt czy chłopców, jak powinno się pracować i jak dzieciaki powinny zabezpieczyć tą swoją sferę intymną, żeby czuły się bezpieczne. Także to też szalenie ważny temat i rodzice chcą czerpać z tego naprawdę bardzo wiele.
1: Gdybyście mieli wybrać jedno takie dotychczasowe działanie, z którego jesteście najbardziej dumni i uważacie je za największy sukces?
8: Myślę, że nasza rehabilitacja ruchowa i to, jak dzieci przychodzą na rehabilitację i ta systematyczność tej rehabilitacji, jak wpływa na ich późniejszy rozwój, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam uczniów, którzy nie potrafili chodzić, nie potrafili mówić, a dzięki tej rehabilitacji indywidualnej i tej logopedii naprawdę poczyniły ogromne sukcesy. I myślę, że cały zespół specjalistów, który na to pracuje, to dla mnie to jest największy sukces. I myślę, że to, że tak wykształcono mamy kadrę.
7: Zgadzam się, jeszcze bardzo, bardzo satysfakcjonujące jest to, że na przykład w Centrum Zdrowia w Warszawie wiedzą o naszych fizjoterapeutach, że tak pięknie dzieciaczki stawiają na nogi. Ta klinika Budzik też wie. No i jak dostajemy takie informacje zwrotne, że właśnie w Warszawie wiedzą, że jest takie Gudowo i że jest taka placówka, która pomaga dzieciaczkom z różnymi schorzeniami, to jest dla mnie bardzo budujące i bardzo się z tego cieszę, że znają nas naprawdę nawet w Warszawie i wiedzą, że taką fajną terapię się właśnie w Gudowie
8: organizuje.
7: Albo że
8: właśnie lekarze, nie? Specjaliści gdzieś tam mówią, a gdzie państwo uczęszczacie na zajęcia? A no jeździmy do Gudowa, a to jesteście zaopiekowani.
7: Tak, to są bardzo, bardzo fajne informacje.
8: Myślę, że to jest taki największy sukces, że jednak to, co myśleliśmy, to, co chcieliśmy osiągnąć, że ta praca jest na najwyższym poziomie i że rodzic może kompleksowo dostać taką pomoc dla swojego dziecka, ale również dla siebie, to jest chyba jeden z większych sukcesów. No a później ten terapeutyczny, to już jest taka wisienka na torcie.
1: Czy jest jakaś taka historia dziecka, czy może rodziny, która najbardziej zapadła wam w pamięć?
8: No to jest bardzo dużo takich historii.
7: Ciężko wybrać konkretną.
8: Pola i Kaja. To była taka chyba, myślę, nasza największa i nasz największy też sukces, myślę. Pamiętam, jak młodzi rodzice przyszli z bliźniaczkami, Kają i Polą, i Kaja była tym słabszym dzieckiem, które się urodziło z retinopatią, dobrze mówię to?
7: Retinopatią,
8: tak, serca. I pamiętam, że rodzice przychodząc na salę rehabilitacyjną do Beatki postawili Polę na stole rehabilitacyjnym.
7: W jednym nosidełku dziecko postawili na stole.
8: A drugie postawili pod stołem. No i my tacy zdezorientowani, dlaczego? Ale mówimy, może chcą, że pierwsze tak pójdzie na stół Pola. Ale my tak wzięliśmy, a wiecie państwo, lekarze nam kazali się żegnać z tą Kają. No i my tak troszeczkę,
7: bo padło pytanie, dlaczego ta druga dziewczynka w nosidełku jest ustawiona z boku. Mhm.
8: Tak.
7: Fizjoterapeutka się zapytała, a oni powiedzieli, że dostali taką informację od lekarza, że mają się z tą drugą dziewczynką żegnać.
8: Że
7: mamy się żegnać, ponieważ ona nie przeżyje następnego roku, więc rodzice nam tak przekazali, że nie ma sensu rehabilitacji dziecka. No więc... Jeżeli usłyszeliśmy taką opinię od rodziców po spotkaniu z lekarzem, dostaliśmy ciarek, ręce zaczęły nam się delikatnie trząść. Jak można coś takiego rodzicom powiedzieć?
8: No i na stół Kaję, więc zaczęła się rehabilitacja duża Poli i Kai. Pola i Kaja są teraz w szkole podstawowej. Fantastycznie sobie radzą. Kaja jest dużo silniejszą dziewczynką niż Pola. Dostajemy do tej pory od rodziców zdjęcia, dostajemy życzenia świąteczne. Są ogromnie nam wdzięczni i nie zapomnę też takiej sytuacji, kiedy dziewczynki już dłużej zostawały i same zostawały na wczesnym wspomaganiu u nas, gdzie rodzice mieli godzinę czasu wolnego.
7: To dla siebie, tak?
8: Dla siebie. To oni pierwszy raz, mama przyszła do mnie do biura zapłakana i mówi, pierwszy raz od półtora roku, kiedy żyją dziewczynki, ona miała czas wolny, bo wszyscy w rodzinie bali się opiekować dziewczynkami, no bo ze względu na ich bardzo ciężkie stany chorobowe i mama poszła sobie pomorsować do naszego jeziora, a później po prostu spali rodzice w samochodzie, mieli tą chwilę odpoczynku dla siebie. Także to chyba była taka historia, myślę, że bardzo, bardzo ważna, która wpłynęła też na to, że to, co robimy, ma sens.
1: Wasza działalność stowarzyszenia właśnie nie opiera się tylko na jednym miejscu, tylko na kilku placówkach. placówkach i tych dzieci jest dużo. Jaki wpływ ma wasze stowarzyszenie na lokalną społeczność?
8: No myślę, że ogromną. Kiedy otwieraliśmy nasze placówki, nie byliśmy chętnie witani we wsi Gudowo. Ludzie się obawiali. Podejrzewam, że też bym się obawiała.
7: Nie znali nas,
8: nie wiedzieli, jakie dzieci będą uczęszczały do naszych szkół. A myślę, że jesteśmy teraz centrum takiej społeczności naszej lokalnej. Bardzo dużo władz opiera się też i mówią, słuchajcie, tu mamy taką i taką szkołę, tam sobie poradzicie i tam się wami zaopiekują. Myślę, że jesteśmy doceniani przez lokalną społeczność i myślę, że się cieszą, że nas mają.
7: Staraliśmy się też lokalną społeczność wciągnąć do nas do szkoły poprzez na przykład czytanie bajek. Mieszkańcy naszego Gudowa przychodzili na zajęcia specjalne dla naszych dzieci, przynosili swoje książki, które tam w młodości lubili czytać i czytali naszym dzieciaczkom, więc staramy się właśnie z naszą lokalną społecznością trzymać jak najlepsze relacje.
8: Tak, jeździmy do szkół naszych tutaj okolicznych, podstawowych, gdzie wykłady prowadzimy na temat autyzmu. Robimy tak zwaną olimpiadę sportową, gdzie zapraszamy wszystkie przedszkola, żeby nasze dzieci z niepełnosprawnością po prostu się ze sobą razem integrowały z przedszkolami, które są w naszych okolicach. Zapraszamy też szkoły i przedszkola do nas na zajęcia, do naszej młodzieży i do naszych dzieci, ale też przyjeżdżamy na przykład z bajkami. Mamy taką naszą, że tak powiedzmy, tradycję świąteczną, że nasi terapeuci piszą bajki, nasza terapeutka, w sumie nasza wicedyrektor pisze bajki i tą bajkę na przykład świąteczną jedziemy i wystawiamy po wszystkich przedszkolach w okolicy. Także myślę, że jesteśmy dobrze postrzegani.
1: Czy macie może jakieś inicjatywy, które robicie cyklicznie, czy coś właśnie takiego, co łączy też społeczność?
8: No to tak, są to jasełka, które wystawiamy dla naszej lokalnej społeczności. Mamy też dziady, które wystawiamy w okolicach listopada i w tym czasie zadumy, także też są zapraszani nasza lokalna społeczność. Bajki terapeutyczne, z którymi jeździmy po przedszkolach i przedstawiamy, ale również mamy takie imprezy okolicznościowe, typu tęczowa olimpiada, czy Dzień Dziecka i Rodziny, gdzie zapraszamy tą lokalną społeczność i razem się integrujemy.
1: Oczywiście, jak w życiu czasem mogą pojawiać się trudności. Jak się motywujecie, jak one się pojawiają?
8: No codziennie. Myślę, że mój mąż ma bardzo dużo pesymistycznych myśli. Ja staram się być tym optymistycznym ogniwem w całej naszym przedsięwzięciu, ale myślę, że no trudności są ogromne, bo codziennie przychodzi nowa historia, codziennie przychodzi nowy człowiek ze swoją jakąś historią, która nie do końca jest fajna i trzeba sobie jakoś pomóc nawzajem i żeby ten człowiek poczuł, że jest światełko w tunelu i żeby nie poczuł się sam i że jeżeli już trafił do tego miejsca, to żeby wyszedł z takim promykiem, że jednak nie jestem aż tak w ciężkiej sytuacji, być może będzie dobrze. No i jak ja jestem trochę smutna i troszeczkę patrzę przez pryzmat negatywny, to mąż wtedy mówi, no przestań, no daj spokój, przecież to nie jest koniec świata.
7: Tak, moja małżonka nie zna słowa nie da się. To jest po pierwsze.
8: Absolutnie.
7: Nie istnieje takie słowo w jej słowniku nie da się i to potwierdza w życiu. Ale jak zawsze, są gorsze i lepsze momenty. I tak jak Paulina powiedziała, jeżeli ja mam gorszy nastrój, mówię, o tego coś, Paulinko, nie przeskoczymy, coś mi się tutaj wydaje, że jest źle, to w tym momencie Paulina mnie buduje, zobaczysz, będzie inaczej, dajmy sobie tą noc, prześpijmy się z tym problemem, zobaczymy, jak to jutro wszystko wyjdzie. No i tak, czy ja mam gorszy dzień, czy Paulina ma gorszy dzień, to ja ją wspieram, ona mnie wspiera i razem to wszystko fajnie się dopełnia. Tym bardziej, że ja jestem taki troszeczkę spokojniejszy, jak to Paulina zaznaczyła. Paulina jest taka hej do przodu i nieraz troszeczkę ją trzeba spowalniać, tak, albo mnie do przodu ruszyć, więc to tak u nas działa.
1: Co wam daje największą satysfakcję w takim życiu codziennym?
7: Myślę, że satysfakcję w życiu codziennym, ale kiedy jesteśmy w pracy, dają dzieciaki. Te uśmiechy, te pierwsze kroki, pierwsze słowa, to jest ta radość cała naszej pracy. A w domu, no to największą radość dają psy, dzieci jak przyjadą tak do nas na weekend. Cieszymy się, że spędzamy razem rodzinnie czas. To nas buduje i jesteśmy naprawdę silną rodziną.
8: Tak, ja jeżeli chodzi o pracę, to jak mam gorszy dzień, to idę na najmłodszą grupę przedszkolną, gdzie są 2,5-latki, 3-letnie dzieci. No i one są tak urocze, tak kochane, tak beztroskie i one tak z taką wielką pasją, zaangażowaniem, miłością mnie witają, że nie ma nic piękniejszego. Jak tylko mi jest gorzej, to po prostu idę tam i ja wiem, że tą ciotkę Paulinę wszyscy poprzytulają, pocałują i będzie super.
3: SK Szczecinek. Radio SK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: promocja.
1: Niech tu że nie dowierzają.
2: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w

0: SK Szczecinek.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!